0: like I love.
1: Nie wiecie, jak być nieustająco młodym, pięknym i bogatym. Należy brać przykład z Robiego Williamsa i Nicole Kidman, albo też z porannych prowadzących. Nasz sekret to jest wstawanie jeszcze przed kurami, a wstajemy w składzie Iwona Barańska.
2: Dzień dobry.
1: Piotr Jaworski.
3: Piotr Jaworski. Dzień dobry.
1: Tomek Torkiewicz. Dzień dobry. Za krótką chwilę zaprosimy Was na pierwsze o poranku wiadomości.
4: Autopromocja.
5: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
6: No ludzie złoci, jak my gramy dla Was.
7: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80.
6: i 90.
8: I do dziś są kochane.
9: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się.
5: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
4: Autopromocja.
9: Czwarty dzień września mamy w kalendarzu, to jest piątek, jest szósta. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Nie żyje Witold Płóciennik, operator filmowy, był poszukiwany od kilku dni. W szkolnych stołówkach sanepid robi niezapowiedziane sprawdziany. Polskie siatkarki wygrały z Holandią, są w półfinale Mistrzostw Europy. Tragiczny finał poszukiwań zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. 56-latek został znaleziony martwy w lesie na obrzeżach Lubniewic w województwie lubuskim. Jego tożsamość potwierdziła rodzina. Sekcja ma wyjaśnić przyczynę śmierci i ustalić, czy mogły przyczynić się do niej osoby trzecie. Płóciennika poszukiwano od poniedziałku. W akcji uczestniczyli policjanci, strażacy, leśnicy, żołnierze i wolontariusze. Witold Płóciennik był autorem zdjęć m.in. do serialu Ołowiane dzieci.
5: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą prowadzone bez zapowiedzi, a inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania. Sanepid przyjrzy się też standardom przygotowywania posiłków, bo z tym bywało różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
11: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
10: Nowy szkolny jadłospis ma być zdrowszy. Więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru i mięsa. Zamiast lasu ma być cmentarz. Mieszkańcy Wejherowa na Pomorzu protestują przeciw rozbudowie nekropolii. Pod topór ma iść blisko 7 hektarów lasu w dzielnicy Śmiechowo. Władze miasta tłumaczą, że nie ma innego miejsca na cmentarz, a mieszkańcy na to, że to ich ulubione miejsce do spacerów i wypoczynku.
12: Tutaj bardzo dużo ludzi kupiło mieszkania tylko i wyłącznie ze względu na to otoczenie, na ten las.
13: My mówimy nie, tak nie wolno. Miasto to mieszkańcy, nie prezydent.
10: Protestujący twierdzą, że cmentarz można zbudować gdzie indziej. Ratusz w Wejherowie zbiera opinie w tej sprawie do połowy września. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. Półfinał już jutro z Włoszkami. Z kolei Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
14: Pora wczesna, zatem ruch na białostockich ulicach jeszcze nie jest zbyt duży. Przez miasto jedzie się dosyć dobrze. Przypominam, że na Kijowskiej są jeszcze drogowe prace. Na finiszu, bo mają potrwać jeszcze tylko tydzień, zatem cierpliwości. Dojazd do Kijowskiej jest możliwy od strony Młynowej.

0: Pogoda w Białymstoku.
1: Zdążyło popadać w Białymstoku i w dzień tak, że zapowiadane są pochmurne chwile, dlatego warto mieć przy sobie parasol, ale odrobina słońca także jest w prognozach na dziś. No i mamy w zapowiedziach przyjemną temperaturę, bo spodziewamy się do 20-22 stopni. Tyle ma być za oknami po godzinie 14 w Białymstoku. Na razie jest 14 stopni w mieście.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej poszukajcie sparring partnera, gdyż będziemy razem ćwiczyć taekwondo.
3: Wow, po szóstej też zagramy wam przebój z kategorii wow, czyli piosenkę spod lady. Koniecznie sprawdźcie, o który to nam przebój dzisiaj chodzi. Bądźcie z Radiem Złote Przeboje na dzień dobry, 4 minuty po godzinie szóstej. No kochani, piątek, piąteczek, piątunio, nie pomyliłem się?
2: Piątolongo,
3: Piątolongo, Ricky Martin, La Copa de la Vida.

0: nikt się nie zaczął o poranku, to po prostu kamilion. Culture Club gra w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 12 po 6. Witamy was w piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo. Mamy 4 dzień września, no i czas zajrzeć do kalendarza.
1: 29 lat temu wyemitowano pierwszy odcinek teleturnieju Jaka to melodia. 28 urodziny z kolei obchodzi dzisiaj internetowy gigant, czyli firma Google. Obchodzimy również Światowy Dzień Taekwondo.
2: Ja, chodzia! To zacznijmy ten piątek z półobrotu. Jak się macie, kochani, na macie? Leżycie, wstaliście czy znokautowani? Jeszcze pochwalcie się, kochani. Zaczynamy apel poranny. No to dzwońcie w ten piątek. 22, 4, 4 i 3, 0. Dajcie znać, że jakoś żyjecie i z półobrotu przybalicie w ten cały pracowity tydzień. Czekamy na was i gramy Kasię Kowalską. Być tak bliska.

0: Pamiętacie musical Mamma Mia? Podobno aktor Pierce Brosnan najpierw dowiedział się, że zagra w tym filmie, a dopiero dużo, dużo później dowiedział się, że tam nie tylko trzeba grać, ale też trzeba będzie śpiewać. Nas nie trzeba namawiać. My jak tylko słyszymy, że jest piątek, to od razu tararirarara o poranku 20 po 6.
1: I jesteśmy w tym tak samo dobrze jak Pierce Brosnan, kochani. To wszyscy wiedzą. Wanda i Banda i jej hi-fi. Już za kilka chwil, no bo trzeba podnieść poziom honoru we krwi. I do tego służy radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Polecamy się.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: jeśli poniedziałek byłby piosenkarzem, to bardziej jak, dajmy na to, pan Jerzy Połomski albo Robert Palmer, czyli w garniturze i złożoną fryzurą, a piątek, no piątek byłby właśnie takim Bobem Marleyem z dreadami. Piątek, 4 września mamy w kalendarzu i pytanie, czy tylko my nie śpimy o tej wczesnej porze, o 6.31, 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć. Z tej strony Dorota. Z pół obrotu zaczynam ten piąteczek, piątunio, bo zaraz po pracy jadę do taty, do Bydgoszczy. To jest 400 kilometrów. Będę potrzebowała 2 termosy kawy. Pozdrawiam wszystkich prowadzących i wszystkich, którzy was słuchają, bo warto. Warto was słuchać.
2: O, jesteśmy dumni, że mamy takich słuchaczy. No tak, i że możemy być równie potrzebni i skuteczni jak 2 termosy kawy.
3: Tak. Zaczęliśmy razem z wami kolejny radiowy sezon, no i naprawdę mamy nadzieję, że kto słucha Radia Złote Przeboje, ten przez cały rok czuje miłe ciepełko i się szeroko uśmiecha. 22, 4, 4, 3, 0 to jest numer dla tych, którzy na apel poranny nie zdążyli dzisiaj, a Sissy Catch gramy dla tych, na których kawa nie podziałała z samego rana. 2 minuty po 6:30.

0: To była piosenka o tym, że wszystko się kręci wokół pieniędzy. Donosimy my w radiu Złote Przeboje, że nieprawda, że lubimy też się bawić, świętować, no, tak. No i cieszyć takimi naprawdę dużymi przyjemnościami, takimi jak koncert, na który zapraszamy was nieustająco 18 września w Pałacu Zamojskich w Kozłówce pod Lublinem. Koncert Beata Unplugged, ostatni wieczór lata, tak się nazywa, a my mamy dla was podwójne zaproszenie na to wydarzenie.
1: Mamy i oddamy. Żeby zdobyć bilety, zapraszamy na złoteprzeboje.pl. Tam napisz po prostu, jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata. Nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce do wygrania już dzisiaj po 18:00 tylko w radiu Złote Przeboje.

0: szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Reklama.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Samochodów przybywa w Białymstoku jeszcze nieznacznie, ale na pewno już zauważalnie, zatem warto być ostrożnym. Na pewno na Hetmańskiej, bo trwa tam budowa drogi dla rowerów i chodnika. No i warto pamiętać, że w rejonie prac jest ograniczenie do 30, zatem noga z gazu.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Stevie Wonder i jego Part-Time Lover. Za 10 minut będzie 7, a teraz uwaga, uwaga! Zagramy wam przebój z kategorii wow, czyli piosenkę taką, wiecie, spod lady. To będzie przebój, który 26 lat temu dotarł do pierwszego miejsca w 25 krajach.
1: Inna ciekawostka, że w klipie do tego przeboju pojawia się Sacha Baron Cohen, ale nie jako Borat, tylko jako Ali G. A do tego jeszcze teledysk do tego singla był pierwszym wideoklipem tej artystki wydanym jako DVD.
0: No to już nie trzymamy was w niepewności. Wyciągamy przebój wow spod lady i gramy. Piosenka Musiki Madonna w Radiu Złote Przeboje.
2: Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: wulkan optymistycznych dźwięków. Nick Kershaw w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, piątkowy poranek za 4 minuty 7. A teraz uwaga, będzie news dla wszystkich, którzy nie kolekcjonują pieniędzy. Dla nas między innymi.
1: Tak. Gdzie Polacy najchętniej spędzali wakacje, no i ile za nie zapłacili?
0: No właśnie.
1: Po wakacjach mamy takie podsumowanie. Posłuchajcie szczegółów w wiadomościach o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: wydarzenia, na które się czeka. Są biegi, na które się wraca. Białystok Biega wystartuje już 12 i 13 września. Nocna piątka i szybka tycha. Wybierz swój dystans lub podejmij wyzwanie i pobiegnij oba. Zarejestruj się do biegu na www.białystokbiega.pl. Rozbiegamy całe miasto! Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
2: 4 września mamy w kalendarzu i to jest piątek, jest siódma, czyli przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Prezydent świadkiem w ważnym śledztwie. Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego. Sprawca tragicznego wypadku na A1 był pod wpływem klefedronu. Turcja ulubionym wakacyjnym kierunkiem Polaków. Prezydent świadkiem w ważnym postępowaniu. Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Chodzi o czworo prawników, od których głowa państwa nie przyjęła ślubowania. Sprawa jest precedensowa, mówi wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt.
4: Przecież tu nie chodzi o żadną pokazówkę, o żaden spektakl. Chodzi o uzyskanie informacji. Po przesłuchaniu 40 świadków w tej sprawie i zabezpieczeniu dokumentów powstał, jak rozumiem, konieczność przesłuchania pana prezydenta.
3: Śledczy zwrócili się już do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. Prezydent odpowiada: poddam się przesłuchaniu. Sprawca tragicznego wypadku na A1 koło Częstochowy trafi do aresztu na 3 miesiące. Z opinii toksykologicznej wynika, że w momencie zdarzenia mężczyzna był pod wpływem klefedronu. Do wypadku doszło we wtorek. 31-latek wjechał w ciąg pojazdów ekipy remontującej drogę. Zginęło 4 pracowników, 4 innych w ciężkim stanie trafiło do szpitali. Na Lubelszczyźnie powstał żłobek z nowym, spełniającym wszystkie normy, schronem. To placówka w Woli Uchruskiej przy granicy z Ukrainą. Żłobek powstał z pieniędzy programu Aktywny Maluch, a pod nim miejsce ukrycia sfinansowane ze środków na ochronę ludności, mówi wójt Jacek Kozyra.
5: Dużo więcej byśmy musieli pokryć nakładów, jeżeli byśmy chcieli nawet, nie wiem, w budynku szkoły w piwnicy zrobić takie miejsce ukrycia. Wiadomo, że ta sytuacja za wschodnią granicą jest taka, a nie inna, że my tutaj jesteśmy gminą też przygraniczną.
3: Schron pod żłobkiem jest przygotowany na 150 miejsc. Ma specjalną wentylację czy zabezpieczenia przeciw odłamkowe. Turcja ulubionym wakacyjnym kierunkiem Polaków, w każdym razie tych, którzy wyjeżdżają z biurami podróży. Na drugim miejscu w raporcie Polskiej Izby Turystycznej znalazły się Grecja i Egipt. A ile kosztowały nas tegoroczne zagraniczne wakacje? Według raportu średnio na osobę nieco ponad 3200 zł. Urlop najchętniej wybieramy w lipcu, we wrześniu wybierze się nieco ponad 16% Polaków.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polskie siatkarki w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy. Biało-czerwone pokonały w ćwierćfinale Holandię 3-1 i zagrają o medale dużej imprezy po raz pierwszy od 7 lat, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
7: Jestem przeszczęśliwa, szczerze jeszcze nie dowierzę, co zrobiłyśmy. Tylko musimy troszeczkę osłabić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
6: W jutrzejszym półfinale Polki zagrają z Włoszkami. W drugim meczu o finał Serbia zagra z Turcją. Iga Świątek bez najmniejszych problemów awansowała do trzeciej rundy US Open. Z Nadią Podorowską z Argentyny wygrała 6-3 i 6-2 i teraz czekają mecze z Czeszką Marią Bołskową.
1: Złote przeboje w drodze.
8: Po 7 to pora, w której ruch zaczyna się bardziej rozpędzać, zwłaszcza w centrum Białegostoku, na przykład w Alei Jana Pawła II przy rondach, także na Antonikowskiej. Większy ruch mamy na Poleskiej, Piłsudskiego, Sienkiewicza i Branickiego. Uważajcie na Krajowej 19 za Zabudowem. Po wypadku tam ruch wahadłowy.
1: Pogoda w Białymstoku.
8: Trochę zmian przed nami w pogodzie. Jest co prawda szansa na słońce, ale też ma być więcej chmur na niebie w naszym regionie. Do tego możliwe, że miejscami trochę pokropi. Temperatura jednak nadal przyjemna. Ta zapowiadana na dziś to 20-22 stopnie. Tyle termometry za oknem i w Białymstoku pokażą około godziny 14. W weekend nadal przyjemnie, choć już nieco chłodniej.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Dzień dobry! Po siódmej odkryjemy, że skoro jest piątek, to budzi się w nas dusza poety, choć nie każdy rodzi się Mickiewiczem.
9: Po siódmej wykonamy też skok nagłówki, czyli na najlepsze prasowe i portalowe nagłówki tego tygodnia. Radio Złote Przeboje na dzień dobry w piątek, piątunio, piątolongo, gramy na Umersji, 4 po siódmej.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy 4 dzień września w kalendarzu, piątek, a skoro piątek, to nie wiemy jak tam u was, ale nam już głupotki w głowie, dlatego zapraszamy was do dokończenia wierszyka piątkowego. Uwaga, na górze róże, na dole piątek. Kto na początek?
2: Ja na początek. Bardzo. Na górze róże, na dole piątek, czas odpalić weekendowy wąt.
1: No właśnie, właśnie.
3: Na górze róże, na dole piątek, wstałem, dobre i to na początek.
4: Dobre.
5: To teraz ja, na górze róże, piątek, na dole. Ja już klepię schabowe na stole. A teraz wy, kto dokończy? 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek małpa złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, czekamy za najkreatywniejsze podejście do tego zadania. Wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Tak więc na górze róże, piątek, na dole będzie u kogoś kawa na stole. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat.

0: Flames of Love. Kto jest w wieku waszych porannych prowadzących, pamięta, że ten przebój Fancy'ego był wykorzystywany w programie Bliżej Świata do pokazów mody. U nas o poranku panuje taka zasada, że kto wstaje pierwszy, ten chodzi modniej ubrany. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a za 10 minut wróci do nas kultowy skok na główki. Czyli najlepsze i najgłupsze nagłówki z całego tego tygodnia. Wcześniej usłyszycie idealne gwiazdy na piątek. Eagle Eye Cherry i Beyoncé.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
10: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Reklama.

0: Skok na główki. W Radiu Złote Przeboje.
1: Do Radia Złote Przeboje docierały tysiące, a nawet setki próśb o powrót legendarnego piątkowego kącika, czyli przeglądu nagłówków prasowych i internetowych. No to co? No to wraca.
2: No to wraca. Zapraszamy na przegląd najmocniejszych, najśmieszniejszych, czy po prostu najgłupszych nagłówków.
3: To na początek Super Express, papierowy ze środy. Smażyła frytki, zdobywa medale dla Polski.
1: Ładnie. To teraz fakt papierowy z czwartku, pierwsza strona. Szelengowska oskarża Jabłczyńską: czynisz strasznie dużo zła. Wow. Donald.pl: Kaczyński cieplutko o partii Morawieckiego. To jest zdrada najnormalniejsza w świecie. Zdrada!
3: Autokult.pl: pobili się o miejsce w kolejce. Mężczyzna wyjął pałkę teleskopową.
2: Oj, kolejny nagłówek. Nagrał zdradę żony robotem sprzątającym. Wygrał rozwód, ale idzie do więzienia.
1: Teraz Polsat.news.pl: sąsiedzi chwalą Polaków. Strefa śmierci na granicy.
2: Oj.
1: O2.pl: ksiądz wjechał w auto 25-latki i uciekł. Miał blisko 2 promile. Kuria ubolewa.
3: Za chwilę kończymy. Teraz Donald.pl: Kępno. 15-latek wziął wartego 1,5 miliona Maybacha rodziców i niestety trochę mu się rozbił.
2: Oj. No i kończymy papierowym dzisiejszym faktem. Ciekawa fucha niemieckiej polityczki. Chce spłacić kredyt nagimi fotkami.
4: No to śmiech na sali, nie?
0: Skok na nagłówki w Radiu Złote Przeboje.
1: Obiecujemy, że skok na nagłówki powróci. Znaczy wróci wtedy, kiedy się uzbiera znowu tych szokujących, śmiesznych, głupich nagłówków. A my gramy w piątkowy poranek Pointer Sisters na Dzień Dobry. Za 26:08.

0: Classic Snubą na wokalu Sal Solo, pan, którego cenimy za fenomenalny wokal oraz zazdrościmy mu tego, że nie musi rano układać fryzury na głowie, gdyż jej po prostu nie posiada. To jest radio, złote przeboje. Na dzień dobry, za 20 minut będzie 8.
1: Dzień dobry, w piątkowy poranek wam mówimy. Za chwilę jedyny i prawdziwy zespół Demono z Andrzejem Krzywym na wokalu nam zaśpiewa, a wcześniej się przejedziemy naszym złotym korkowozem i sprawdzimy, jak wyglądają drogi o tej porze.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Na tani weekend. Wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista, kilogram. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 3

0: Znamy temat. Dzwońcie.
1: Ponieważ dzisiaj od rana waszym prowadzącym to tylko głupoty w głowie, to zapraszamy do kończenia wierszyka piątkowego w związku z tym. Zaczyna się od słów: na górze róże, na dole piątek. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Na górze róże, na dole piątek, grzechów piątkowych witam początek.
3: Na górze róże, na dole piątek, radio Złote Przyboje, na dobrego weekendu początek.
4: Na górze róże, na dole piątek, wszyscy byśmy chcieli, by wygrała świątek.
5: Na dole czwartek, na górze piątek, nie cieszta się ludzie, od poniedziałku znowu początek.
6: No to teraz wy, 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek. @złoteprzeboje.pl. Za najmocniejszą wersję tego wierszyka wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu. Na górze róże, piątek, na dole wolę, piątek, od poniedziałku wolę. Jakoś tak. Czekamy na więcej. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: naprawdę piątek, żeby wygrała Świątek. To była jedna z waszych propozycji, propozycji słuchaczy sprzed chwili. No i żeby też siatkarki wygrały, będziemy kibicować.
1: No tak, tak, no tak, tak. Ten weekend czekają nas, no, siatkarskie emocje. Jutro nasze siatkarki grają z Włoszkami o półfinał Mistrzostw Europy.
2: No nie mogę.
1: Więcej w półfinale Mistrzostw Europy grają oczywiście, o finał grają. Więcej szczegółów powiem już za chwilę w wiadomościach o 8:00. Posłuchajcie.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków.
4: Hej, już jesteśmy.
3: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
5: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
6: Potwierdzamy.
7: Klapki Klemens lewy
8: i Klemens prawy
7: meldują się na breloczkach.
5: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
12: Kaufland jest!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
15: Ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Mamo! Gotujemy się na bitki?
22: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
23: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
0: Reklama.
24: 4 września i to jest piątek. Mamy punktualnie godzinę 8. Wiadomości radia Złote Przeboje przed nami. Iwona Barańska.
25: Prokuratura składa wnioski o areszt dla 3 osób zatrzymanych w sprawie zonda krypto. Alarm w Niemczech. Podejrzany przedmiot koło stacji elektroenergetycznej. Polskie siatkarki o krok od medalu Mistrzostw Europy. Są wnioski do sądu o tymczasowe aresztowanie 3 osób zatrzymanych w sprawie zonda krypto i zaginięcia twórcy giełdy Sylwestra Suszka. Śledczy zarzucają im m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenie mienia i działania na szkodę spółki, mówi prokurator Anna Adamiak.
26: Prokurator, oceniając materiał dowodowy i treść złożonych wyjaśnień, uznał, że jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
25: Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Tymczasem dziś Sejm podejmie 3 próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. To ostatnia szansa, by opozycja zachowała twarz, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
27: Jeśli podtrzymane zostanie weto prezydenta przez opozycję, nie pomogą go odrzucić i wprowadzić regulacji i ochrony obywateli, finansów polskich rodzin, pokażą, że afera zonda krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność.
25: O ponowne głosowanie nad prezydenckim wetem przed tygodniem zaapelował premier. Donald Tusk tłumaczył to ujawnieniem kolejnych informacji w sprawie afery zonda krypto. Podejrzany przedmiot został znaleziony koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen w Niemczech, między Kolonią a Düsseldorfem. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb, choć nie potwierdzono tego oficjalnie. Miejscowa policja robi również przegląd innych stacji elektroenergetycznych w okolicy, aby sprawdzić, czy nie zostały tam umieszczone inne podejrzane przedmioty. Medal na wyciągnięcie ręki mają polskie siatkarki. Ograły wczoraj Holenderki 3-1 i są w półfinale Mistrzostw Europy.
1: Taka adrenalinka podczas tego spotkania, poczułam tyle emocji i byłam w różnych stanach. Dobrze broniłyśmy, dobre miałyśmy bloki.
25: Mówiła przyjmująca Paulina Damaskę, by dostać się do wielkiego finału, nasze siatkarki będą musiały jutro w półfinale pokonać groźne Włoszki.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
3: Więcej zatłoczonych miejsc w Białymstoku to na przykład Poleska i Bohaterów Monte Cassino. W Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego także zrobiło się dosyć ciasno. Wolniej jedzie się Piłsudskiego i Lipową. Uważać warto na Sienkiewicza, Legionowej, Składowskiej i Waszyngtona. Także na Branickiego, Pałacowej, Warszawskiej i Słoniewskiej.

0: Pogoda w Białymstoku.
1: Dziś po pogodzie możemy tak naprawdę spodziewać się wszystkiego, bo synoptycy wspominają o chwilach ze słońcem, ale także z zachmurzonym niebem i jest podpowiedź, by mieć przy sobie tak na wszelki wypadek parasol. Co ważne, to, że będzie ciepło. Do 20-22 stopni, tyle termometry za oknami w Białymstoku pokażą po godzinie 14. Na razie mamy 15 stopni w mieście.
0: Radio Złote Przeboje, 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej opowiemy wam o tym, że Polska ma nową wyspę, może nie tropikalną, ale za to o kształcie bardzo ochoczo komentowany.
3: Tak, po ósmej też komuś z was wyślemy złotą kawę naszego programu w nagrodę za udział w porannej dyskusji. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek, 4 minuty po godzinie ósmej, gramy tam szer.

0: Jest, jest.
1: Nowa wyspa na Bałtyku, wow. Proszę państwa, mało tego, jej kształt rozpala wyobraźnię. Posłuchajcie sami.
2: W miejscu, w którym Wisła wpada do morza, w Mikoszewie, powstała taka piaszczysta wysepka o zagadkowym kształcie. Komentujący zdjęcia internauci zastanawiają się, do czego jest podobna. Jedni widzą tu serce, inni przekrojone awokado, muszelkę, no a jeszcze inni mają swoje własne skojarzenia.
3: Po naszemu to jest tak, poziom Bałtyku się obnażył, znaczy obniżył i wyszło na wierzch łono natury.
1: A teraz... Piękne.
3: A teraz będzie piękna niczym Wenus z morskiej piany Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Ten dzień też piękny, gdyż piątek. 12 po 8.

0: nudów, proszę Państwa, z nudów i z brzdąkania na fortepianie takiego bezmyślnego wziął się ten słynny motyw na fortepianie, który napędził cały ten numer i wielką karierę grupy Toto. Hold the Line zagraliśmy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w piątek. Piątek wziął się z potrzeby odpoczynku, potrzeby szaleństwa i wygłupów wszelakich. 19:08.
1: Dzień dobry Wam mówimy. Właśnie w ten wyczekiwany jakże piątkowy poranek za chwilę zespół, który raptem kilka dni temu grał na żywo w Polsce. Zespół OND wystąpi dla nas w porannym programie Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wygenerowano z AI.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat dzisiaj mocno niepoważny z okazji piątku. Dzisiaj każdy właśnie z tej okazji mógł dokończyć wierszyk piątkowy. Na górze róże, na dole piątek. I czas na podsumowanie telefonów od niewiniątek.
2: Na górze róże, na dole piątek. Za kilka godzin znów stracą wątek.
3: Na górze róże, na dole piątek. Radio, kawa i kocyk. Idealny początek.
4: Na górze róże, piątek na dole. Znów minął tydzień. O ja pie...
5: Na górze róże, na dole piątek. O role tości trwa wielki wrzątek. Nigdy w życiu dwa emocji bez liku. A ja już weekend mam w swoim grafiku.
6: No i czuć w tej ostatniej fraszce klimat Kochanowskiego. Ktoś ewidentnie kocha piątek, proszę Państwa. I dlatego ostatnio w tym tygodniu złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje wysyłamy za ten właśnie telefon.
1: Tak.
6: Dziękujemy pięknie, a po weekendzie poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.

0: Co najmniej z dwóch powodów chce nam się tańczyć. Pierwszy to taki, że gra Rick Astley Together Forever w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a drugi powód jest taki, że mamy piątkowy poranek, czyli już plany niecne weekendowe nam w głowie.
1: No jasne, a już za chwilę sprawdzimy, jak tam wygląda droga do pracy, czy szybko, czy zakorkowana, a później saksofon, pojawi się saksofon, który kojarzy nam się absolutnie z latami 90., czyli Robert Chojnacki i piosenka I Love You Do Bólu. Bądźcie z Radiem Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
18: Czyta lektor AI.

0: Biały papier toaletowy Velvet, 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
4: W Białymstoku częściej już trzeba hamować, na przykład na Sienkiewicza Legionowej Skłodowskiej, Waszyngtona i Świętojańskiej. Podobnie jest na Mickiewicza, Brańskiego, Pałacowej, Warszawskiej, Słonimskiej, spory ruch na Piłsudskiego i Polneskiej. Na Hetmańskiej trwa budowa drogi dla rowerów i chodnika, jest ograniczenie do 30.
3: Radio Złote Przeboje, 101 FM.

0: Jak się wyszaleć, to tylko teraz, póki trwa kalendarzowe lato, a teraz wam wyjaśnimy, o co chodzi i dlaczego.
1: No.
2: 10 lat żmudnych kanadyjskich badań wskazuje jednoznacznie, że przywiązanie do zasad moralnych zmienia się nam wraz z porami roku.
1: No proszę.
2: No i tak, konkretnie. Latem i zimą zasady mamy raczej wątłe. Moralność wraca nam wiosną i jesienią.
1: No tak, no a ponieważ ta jesień za pasem, to donosimy, że z moralnych przyjemności to zostały nam tylko jędrne prawdziwki i dorodne kurki. Maślaki odradzamy, żeby nudą nie powiało. Tu radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, a teraz patron wszystkiego szalonego. W piątek Freddie Mercury i koledzy z grupy Queen.

0: Giganci, Queen w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, w piątkowy poranek za 4:09. Ostatnio w internecie pojawił się taki słodki mem z definicją studenta. Otóż student to taki bezrobotny, z którego rodzice są dumni. A teraz mamy coś a propos.
1: Ładne.
2: A które studia otwierają drzwi do wysokich zarobków?
0: No, które?
2: Maturzyści mogą to teraz sprawdzić u Eli.
0: U kogo?
2: Co to takiego ta Ela? Wyjaśnię w najbliższych wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie, bo warto.
3: Radio Złote Przeboje.

Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Reklama.
12: Czwarty dzień września i to jest piątek, mamy godzinę dziewiątą. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Więcej wojskowych myśliwców nad Polską. Resort obrony odpowiada na rosyjskie prowokacje. Fałszywe oferty i wyłudzone kody BLIK. Cyberpolicja zatrzymała 8 osób. Maturzyści, nie wiecie, jakie studia wybrać? System ELA podpowiada. Więcej wojskowych samolotów będzie patrolować polskie niebo. Minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz informuje, że nasz kraj zwiększa aktywność sił powietrznych, m.in. myśliwców F-16 i śmigłowców. To odpowiedź Polski na rosyjskie prowokacje. W ostatnich tygodniach rosyjskie samoloty wojskowe regularnie są przechwytywane przez polskie myśliwce niedaleko naszej granicy. Ostatnio, choćby wczoraj nad Bałtykiem, około 40 km od Ustki. Diesel prawie 8,40, benzyna 7,65. To ceny paliw na warszawskich stacjach Orlenu. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia, że koncern robi wszystko, by te ceny były jak najniższe, ale winduje je sytuacja na Bliskim Wschodzie. Rośnie nie tylko cena surowca na giełdach, ale i ceny gotowych produktów na światowych rynkach.
14: Orlen obniżył swoją marżę detaliczną. Niemal do zera robi wszystko, żeby te ceny były jak najniższe. Stąd pakiet CPN. Aby go przedłużyć, potrzebne są środki w budżecie, które miały zostać pozyskane z koncernów naftowych. Poprzez decyzję prezydenta jest to niemożliwe.
13: Pod koniec lipca prezydent nie podpisał i skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów ze sprzedaży paliw. Cyberpolicjanci rozbili gang oszustów wyłudzających kody BLIK. 8 osób usłyszało zarzuty, w tym 3 osoby nieletnie. Przestępcy zakładali fikcyjne konta i publikowali fałszywe oferty sprzedaży w internecie. Klientów kierowali na podstawione strony, gdzie wyłudzali dane i kody BLIK. 3 podejrzanych zostało aresztowanych. Dorosłym grozi do 12 lat więzienia. Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? To podpowie maturzystom ELA, czyli system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. Jak wybór zawodu widzą sami maturzyści?
15: Wydaje mi się, że to musi być coś mniej więcej połowicznie. Na pewno przez pryzmat też pieniędzy, na pewno.
16: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi, to co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie, myślę, na pewno.
13: System można znaleźć na stronie elauczeń.nauka.gov.pl.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Śląsk Wrocław pokonał Pogoń Szczecin 2-1 i awansował do drugiej rundy Pucharu Polski. Dalej gra również GKS Tychy po wygranej nad ŁKS-em Łódź 1-0 i niespodziewanie Awia Świdnik, która pokonała ekstraklasową Wieczystą Kraków 3-1. A w piłkarskiej ekstraklasie zaległości odrabiali Pucharowicze. Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2 i wciąż jest ostatni w tabeli. A na jej czele jest teraz Lech Poznań, bo wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1. Iga Świątek nie zwalnia tempa w swoim drugim meczu na US Open. Znów wygrała gładko, tym razem z Dadią Podolską z Argentyny 6-3, 6-2. Jutro w trzeciej rundzie zagra z Czeszką Marię Bołskową.
17: Pogoda.
13: Popadać może dziś niemal w całym kraju. Najwięcej deszczu spadnie na północy. Na termometrach od 18 stopni w Gdańsku, 21 w Warszawie i Lublinie, do 25 w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. W weekend trochę więcej słońca, ale też popada.
17: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
12: Jak mówi stare polskie przysłowie, wziął się piątek do roboty, nic nie robił do soboty. I tego wam, kochani, życzymy, a już za chwilę zaprosimy na spotkanie z Agustinem Egurolą.
19: Gdyż przed nim urodzinowy weekend, a przed nami wielka impreza w gorących rytmach, którą Agustin zorganizował. Radio Złote Przeboje poleca się przed weekendem. Mamy 4 minuty po 9, a teraz coś właśnie a propos latino, Lubega.
20: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 99 luft balonów Neny w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Dobrze się składa, bo akurat my tutaj w porannym programie dmuchamy balony i organizujemy imprezkę urodzinową. A jubilat przy telefonie, Agustin Agurola!
1: O, witajcie, ale miło, że dzwonicie!
0: 100 lat. No, niech żyje nam. Agustinie, drogi i kochany. Czego ty sobie życzysz na urodziny? Może tak zapytamy, zanim przejdziemy do prezentów.
1: Ja sobie życzę przede wszystkim teraz jakiejś fajnej wycieczki, podróży po świecie, bo zeszły rok był fantastyczny, więc mam nadzieję, że ten przyszły rok poświęcę na to, żeby odwiedzać najpiękniejsze miejsce na świecie.
0: Super. No właśnie, super. Bo sęk w tym, żeby w każdym wieku chciało się chcieć człowiekowi, prawda? To jeszcze właśnie cię podpytamy, tak, co ty byś chciał zrobić, dokonać czego? Jakieś masz plany? Może zdradzisz troszeczkę takie życiowe?
2: Podróżnicze.
0: W sensie. Oprócz tych podróżniczych.
1: Nie wiem, czy wiecie, ale niedawno wziąłem ślub, więc wybieram się na miesiąc miodowy. Lecę z żoną teraz do Wenecji, a później do Paryża. Pierwszy plan, więc będzie pięknie, romantycznie, ale w tym roku chcę jakby jak najwięcej wyjeżdżać i odpoczywać, bo uważam, że nie do końca już jest się gdzieś pieszy i trzeba cieszyć się życiem. Takie mam plan.
0: Słusznie. No pewnie. Pośpiech to jest wskazane przy łapaniu much, tak mówią. Tak. Agustinie, słuchaj, a ponieważ my jesteśmy tak na progu tego twojego urodzinowego weekendu i rozmawiamy z człowiekiem, który na tańcu zna się jak mało kto w tym kraju, no to musimy zapytać. Ty wiesz najlepiej, przy jakich kawałkach najlepiej się baluje i imprezuje? Co gra na twoich domówkach? Masz coś takiego w głowie?
1: No oczywiście, że muzyka latina, no to nie jestem tutaj jakiś odkrywczy. No i na pewno bardzo dużo baciaty, bo baciata jest teraz największym hitem, znaczy od kilku lat jest największym hitem. Super. Bo to taki bardzo prosty taniec, który się tańczy i przytula do partnerki, więc na domówkach przede wszystkim baciata.
0: Z okazji twoich urodzin masz też zaproszenie dla słuchaczy Radia Złote Przeboje i o nich za kilka chwil powiemy.
2: Tak jest, a teraz będzie Bombastic Fantastic, czyli Mista Lowa Lowa, Shaggy!

0: autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
2: Reklama.
3: Raz, dwa, trzy!

0: To był duet Salt & Pepa w Radiu Złote Przeboje z propozycją, żeby pogadać o seksie. No my pozostaniemy głusi na te prośby, bo mamy do omówienia super imprezę z Agustinem Agurolą. Dzień dobry jeszcze raz.
1: Tak, tak, witajcie kochani.
2: Agustinie, po sukcesie ABBA Night Dinner Show nie zatrzymujesz się, jest ciąg dalszy tego taneczno-muzycznego projektu i na co tym razem zapraszamy?
1: Tym razem na Havana Dinner Show. Opowieść o Havanie. Opowieść o kubańskiej rewolucji, opowieść o wielkiej miłości, opowieść o moim życiu, więc jeżeli macie ochotę na taki weekend ze mną i z Kubą, nie trzeba lecieć 10 tysięcy kilometrów, tylko spędzić ten czas ze mną, to zapraszam do Manuarte w Łodzi na Dinner Show by Agustin Agurola.
0: Czyli będzie tak i romantycznie, i trochę nostalgicznie, jak słyszymy. Ale słuchaj, Havana Dinner and Show by Agustin Agurola, to tak sobie my to wyobrażamy. Salsa, rumba, mambo, cha-cha, to są kubańskie tańce, o ile nam oczywiście wiadomo. To powiedz, który jest najgorętszy, który będzie rządził na tej imprezie i na parkiecie wtedy?
1: No na pewno będziemy tańczyć cha-cha-cha, na pewno będziemy tańczyć rumbę, na pewno będziemy tańczyć salsę, będziemy się kąpać w tej muzyce latynoskiej. Będzie mały, szybciutki kurs tańca, ale też bardzo fajne show tancerzy, więc będzie można popatrzeć na świetny taniec i spróbować samemu sił.
2: Już się nie możemy doczekać. Zresztą słuchacze Radia Złote Przeboje już mają, co niektórzy szczęśliwcy, już mają bilety na to wydarzenie. Zapraszamy na Havana Dinner and Show by Agustin Agurola, który był dzisiaj naszym gościem w Radiu Złote Przeboje w programie porannym na żywo. Dziękujemy i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia i wszystkiego dobrego urodzinowego jeszcze raz.
1: Dziękuję, powitam wszystkich na Havana Dinner Show. Czekam na was.
0: No to kochani, teraz piątkowo, imprezowo, Modern Talking.

0: zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
2: Denzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
1: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
2: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
0: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
11: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: wiesz.
1: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: A co tu ukrywać? Co to owijać w bawełnę? To był nasz hymn piątkowy. Kocham wolność, chłopcy z Placu Broni. To co? Kochamy i spadamy. Dziękujemy.
1: Wyrywamy się na wolność, tak jest. I wam też tego samego życzymy. My, poranny program Radia Złote Przeboje w składzie Iwona Barańska.
2: Dzięki.
1: Piotr Jaworski.
0: Dzięki.
1: Piotr Jachi.
3: Dzięki.
1: Tomek Torkiewicz. A teraz przy mikrofonie Gosia Kościelnia.
4: Jestem i też bardzo wam dziękuję. No i teraz w ten piątkowy, piękny dzień, to przedpołudnie będę wprowadzać was ja. A Eurythmics i Annie Lennox zapyta, kimże jest ta dziewczyna?

Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. I już za 4 minuty, za 3 dokładnie, będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Posłuchajmy razem, sprawdźmy prognozę pogody na ten piątek wrześniowy. Zostańmy razem.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Reklama.
13: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
0: Wiadomości z Białego Stoku.
14: Magda Tkaczek, zapraszam. Białostocka Straż Miejska ma już 35 lat i przed Białostocką Katedrą można oglądać wystawę pokazującą historię formacji z 12 polskich metropolii. Z kolei w południe będzie można zobaczyć funkcjonariuszy na żywo, mówi komendant Straży Miejskiej w Białymstoku Krzysztof Kolenda.
15: Kompanię Białostockiej Straży Miejskiej, kompanię reprezentacyjną również wystawia miasto stołeczne Warszawa, poza tym poczty sztandarowe pozostałych miast Unii Metropolii Miast Polskich.
14: W Białymstoku Straż Miejska zaczynała od 7 strażników. Teraz pracuje w niej około 120 osób. Mundurowi pracują też nad tym, by było bezpieczniej. Jak wspominaliśmy, kontrolują szkolne autobusy. Po takiej kontroli w Hajnówce wpadł kierowca gimbusa, który wydmuchał blisko 0,5 promila, jak przekazał zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. 47-latek stanie przed sądem. Tymczasem przy ulicy 11 listopada przy Uniwersytecie w Białymstoku staną nowe przystanki. Od października będzie zatrzymywać się przy nich autobus 33, a specjaliści zachęcają, by w codziennym biegu zatrzymać macie i zadbać o zdrowie. O tym za godzinę.
0: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
14: Pogoda w Białymstoku najwyraźniej nie będzie umiała się zdecydować, czy uraczyć pogodnym niebem i słońcem, czy chmurami i deszczem. Ostatecznie w ciągu dnia czeka nas i jedno, i drugie. Ale dodam do tego przyjemną temperaturę, bo ma być ciepło. Do 20-22 stopni pokazywać dziś będą białostockie termometry. To tak mniej więcej w okolicach godziny 14.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
16: Dzień dobry, witamy, rozpoczynamy i rozkręcamy piątkowe przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje i mam nadzieję, że jesteście z nami jak zawsze, a nowych słuchaczy witam serdecznie i ściskam.
17: Radio Złote Przeboje.
16: Trochę gimnastyki porannej, teraz ręce w górę, hands up i oddajcie mi swoje serce, give me your heart. Nie to, żebym chciała za dużo. Gosia Kościelniak, zapraszam.

10.11, słuchacie Radia Złote Przeboje i tak zastanawiam się, czy my jako dorośli potrzebujemy jeszcze pochwał? Czy to nas popycha do działania? No bo prawie 30% pytanych Polaków w badaniach przyznało, że nigdy nie usłyszało pochwały z ust szefa. Nigdy w życiu. A jednak 40% przyznaje, że przykładaliby się do pracy bardziej, gdyby ich wysiłki były docenione. Choćby właśnie przez pochwałę od szefa. No właśnie, a jak jest z wami? Jaka pochwała od szefa zapadła wam w pamięć? I czy w ogóle wam się zdarzyła? To jest ciekawe. Porozmawiajmy o tym 224430, albo można napisać też robota@złoteprzeboje.pl. Jaką pochwałę od szefa zapamiętacie na długo? Robota.

przed nami Nie płacz Ewka. To jest oczywiście coś dużo więcej niż tylko piosenka. To jest emocjonalny manifest pokolenia, które dorastało w cieniu PRL-u. Ale kim naprawdę była Ewka, która zainspirowała twórców Perfektu? Otóż okazało się w jednym z wywiadów, twórcy opowiadali, że kryje się za tą postacią nie jedna, a dwie prawdziwe historie miłosne. Jedna z nich rozgrywała się w warszawskich łazienkach i w klubie Medyka, a druga w klasie języka angielskiego i obie poruszyły serca, jako słowa jednej z najpiękniejszych ballad polskiego rocka. Zbigniew Hołdys w ogóle zaproponował, żeby tę piosenkę nagrać kolegom dopiero podczas nagrań, a oni nagrali tę piosenkę i była takim jakby troszkę niechcianym numerem, dlatego że była nagrana zupełnie przypadkowo. Zostało trochę czasu w studiu i Zbyszek Hołdys powiedział: chłopaki, mam jeszcze taki kantrowy kawałek, więc może byśmy wykorzystali te ostatnie pół godziny. No i tak właśnie powstało to, bez czego nie wyobrażamy sobie teraz historii polskiej muzyki rockowej. Nie płacz Ewka, Radio Złote Przeboje, rok 81.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Mamo! Gotujemy się na bitki?
10: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
11: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
16: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
18: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.

0: Robota nie zając.
1: Jaką pochwałę od szefa zapamiętacie na długo? Dzisiaj mamy sporo maili od Was i cytuję, a jest nieźle. Edyta dzieli się tym, że nie zapomni, kiedy jesienią rok temu puściła na cały regulator w pracy makarenę, kiedy w deszczowy dzień wszyscy byli na skraju załamania i dostała pochwałę od szefa za, uwaga, doskonałe zarządzanie sytuacją krytyczną. To mi się podoba, szef kreatywnie podchodził do trudnych spraw. Michał pisze tak, kiedyś w pracy byłem bardzo głodny, więc wyjąłem kanapkę i zacząłem jeść, jak gdyby nigdy nic. Nagle idzie szef. Ja przerażony, że zaraz się wścieknie, że robię sobie przerwę zamiast pracować, chowam kanapkę pod stół, a szef mówi, dobrze, Michał, posilaj się, potrzebujemy ludzi, którzy wiedzą, kiedy trzeba zadbać o podstawy. A jaką pochwałę od szefa zapamiętacie na długo wy? 22 44 30. Albo można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą oddam dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje. Jak tradycyjnie w tym tygodniu tak to było. Po godzinie 12. 22 44 30.
0: Robota nie zając.

0: Dziękujemy. Robbie Williams za tak piękne wykonanie piosenki. Jakąś pochwałę bym mogła przygotować, ale nie jestem szefem Robbiego Williamsa. Za 3 minuty będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości. Zapraszamy. Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
12: Wiadomości z Białegostoku.
13: Magda Tkaczyk, zapraszam. Białostoccy harcerze po raz drugi zbierają pluszowe maskotki, które trafią do karetek samochodów Straży Pożarnej i Policji. Mają pomagać dzieciom podczas wypadków lub innych trudnych sytuacji, mówi Mirosław Rybałtowski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
14: Taki mały przyjaciel, który trafia w rękę dziecka, które jest w ciężkim stanie, które jest w stresie, naprawdę odczarowuje całą sytuację i jest to taki game changer. To dziecko zaczyna z nami współpracować.
13: W pierwszej edycji zebrano około 4,5 tysiąca pluszaków. Start jutro. Na stronie białostockiego ratusza jest lista punktów zbiórki. Z kolei w niedzielę na dziedzińcu Pałacu Branickich wystartuje miejska kampania profilaktyczna Postaw na zdrowie i aż do grudnia będą specjalistyczne konsultacje i badania medyczne, także program edukacyjny dla młodzieży. Krócej, bo do połowy października potrwa plebiscyt Cuda Polski 2026. Z Podlasia są 3 miejsca, ścieżka przyrodnicza Suchary po Jeziorze Suwalskie i Jezioro Hańcza oraz meczet w Kruszynianach. A jutro święto wyjątkowego miejsca na mapie Białegostoku. O tym za godzinę.
12: Radio Złote Przeboje.
15: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
12: Pogoda w Białymstoku.
13: Pogodowo dziś trochę zmian, bo synoptycy zapowiadają, że jest szansa na słońce, ale też ma być więcej chmur na niebie w naszym regionie, także deszczowych. Ale na pocieszenie dodam, że wrześniowa temperatura jest i będzie przyjemna. Ta zapowiadana na dziś to 20-22 stopnie. Tyle termometry za oknami w Białymstoku będą pokazywały. Tak mniej więcej w okolicach godziny 14.
12: Radio Złote Przeboje 101 FM.
15: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
11: Kolejna godzina przedpołudnia piątkowego rozpościera się przed nami, a będzie wypełniona największymi przebojami lat 80. i 90., bo to jest Radio Złote Przeboje.
16: Radio Złote Przeboje.
11: A w roku 84 ten przebój rządził i do dziś jest uwielbiany i wcale się nie dziwię. Gosia Kościelniak, zapraszam, robota nie zając, więc w wolnej chwili dzwonicie do Radia Złote Przeboje 224430 i my sobie rozmawiamy dzisiaj o tym, czy kiedykolwiek, a jeśli tak, to jaką zapamiętaliście pochwałę od swego szefa.

Nie był fotogeniczny i nie był supergwiazdą. Kiedy w 1979 roku Christopher Cross siedział w studiu nagraniowym w Los Angeles i wpatrywał się w taśmę, o której wszyscy mówili, że jest skazana na porażkę, jeden z producentów powiedział mu: no, głos masz wspaniały, szkoda, że nikt nie zwraca uwagi na twój wygląd. Christopher Cross zaśpiewał wtedy tak pięknie, że inżynierowie przestali w ogóle się ruszać w studiu. W tym momencie zrozumiał, że wcale nie musi wyglądać jak gwiazda, żeby brzmieć jak gwiazda. Spokojny, nieśmiały, no i obojętny na to, jak wygląda, pojawił się w dżinsach, kurtce, ale z głosem, którego nie dało się zapomnieć. Kiedy wydawnictwo płytowe podpisało z nim kontrakt, kierownictwo sądziło, że postawiło na autora o łagodnym głosie, który osiągnie skromniutką sprzedaż, i nikt nie wyobrażał sobie, że przełamie on rekordy Grammy Awards i zdobędzie Oscara.

0: Robota, nie zając.
1: Jaką pochwałę od szefa zapamiętacie na długo? Szefowie w Polsce, sprawdziliśmy badania, rzadko chwalą swoich pracowników. 43% badanych wskazuje, że wyrażanie uznania przez szefa jest w ich firmie zjawiskiem wyjątkowo rzadkim. A czy tego potrzebujemy? Dzwonicie.
2: Jedną z pochwał szefa, którą z pewnością nie zapomnę, powiedział: Wysiek, technicznie było to prawie idealnie, tylko że mogło być troszkę szybciej.
3: Najlepszą pochwałą szefa to było 500 zł netto.
1: Dobrze, ale troszkę szybciej, tak? No, niby pochwała, a jednak szpileczka. Jaką pochwałę od szefa zapamiętacie na długo? 2244430 to jest nasz telefon, albo można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą oddam dzbanek filtrujący Radio Złote Przeboje. Do 12 sobie rozmawiamy, potem finał.
0: Robota, nie zając.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
3: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
4: Polecam. Cezary Pazura.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Maliski.
9: Maliski?
10: Tak, suplement diety Maliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Maliski.
11: Gdy stres bliski, weź Maliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.

0: AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

Wszystko było widać, ale niczego nie było widać. O co chodzi? Rok 89. Przez Wielką Brytanię przytacza się drugie lato miłości. W nawiązaniu do tego pierwszego w roku 67, więc klubowe inspiracje przeniknęły też do muzyki rockowej. Ślad, jaki pozostawia ten czas na brytyjskiej kulturze, jest trwały, dostrzegalny przez całe lata 90. I zespół The Beloved, który przed chwilką w Radiu Złote Przeboje, to jeden z wielu zespołów, które współtworzyły to zjawisko. A ich utwór Sweet Harmony, też przed chwilą w Radiu Złote Przeboje, był rozwinięciem tematu. Duży wpływ na wylansowanie tego utworu miał teledysk, w którym wszystkie występujące osoby były zupełnie nagie, ale tak były sfilmowane, żeby nic nie było widać. Czyli nagie, ale nie nagie. No i skandal. Skandal bardzo.

0: To jest Trinity Walk of Life z roku 85. Za 4 minuty będzie już południe piątkowe. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy i prognozy pogody, a potem wracamy do muzyki.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz? Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama.
14: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Wiadomości z Białegostoku.
16: Magda Tkaczyk, zapraszam. Pogoda może być niespokojna i IMGW wydało alertę przed silnym i porywistym wiatrem. W Podlaskiem mocno wiać zacznie po 18, w porywach do 85 km na godzinę. Tymczasem już teraz na rynku Kościuszki w Białymstoku powinny zaczynać się uroczystości z okazji 35-lecia Straży Miejskiej z udziałem formacji z miast należących do Unii Metropolii Polskich. Są też m.in. dwa oddziały konne z Łodzi i Wrocławia. A jutro warto odwiedzić ulicę Warszawską w Białymstoku. Będzie świętować po raz czwarty. Otworzą się podwórza, pojawi się muzyka, rozmowy, warsztaty, spacery, wystawy. Nie zabraknie targów, kiermaszów i pikników. Piknikowo i sportowo zrobi się też w niedzielę przy Włókienniczej obok białostockiej pływalni, mówi prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.
17: Te festyny przynoszą bardzo dużo takiej pozytywnej energii, tworzą świetną atmosferę, integrują społeczność lokalną.
16: Będzie można spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach i poznać ofertę lokalnych klubów sportowych.
15: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
16: W pogodzie dziś zmienne klimaty, bo będzie się chmurzyć i może przelotnie popadać. Ale synoptycy wspominają również o chwilach ze słońcem. Będzie ciepło do 20-22 stopni. Tyle termometry za oknami w Białymstoku będą pokazywały. Tak mniej więcej w okolicach godziny 14. Z kolei po 18 może zrobić się niespokojnie i IMGW wydało alerty przed silnym i porywistym wiatrem. Warto uważać.
15: Radio Złote Przeboje 101 FM.
18: A popołudnie piątkowe zaczniemy mocnym, rockowym, ale ukochanym przez nas akcentem z roku 1986. W tym wokaliście podkochiwały się nastolatki wtedy. Ja trochę też. Gosia Kościelniak, zapraszam, a zaczynamy z Europe.

Michael Jackson chciał pierwotnie, żeby album Bad, z którego pochodzi ten właśnie przebój, mieścił 30 utworów, ale Quincy Jones, producent płyty, rozsądnie zredukował tę liczbę do 10 i ta płyta osiągnęła status 8-krotnej platyny w Stanach Zjednoczonych. Na świecie sprzedała się w 45 milionach egzemplarzy. No i Jackson wraz z tym albumem ustanowił kolejne rekordy, stając się pierwszym artystą w historii w ogóle świata, który umieścił 5 piosenek z jednego albumu na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard. Znalazły się wśród nich m.in. oczywiście Bad, Liberian Girl, Dirty Diana, Man in a Mirror, Smooth Criminal, same perły. A teraz w Radiu Złote Przyboje, Donna Lewis.

0: jedzenia mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Czyta lektor AI.

0: Robota nie zając.
1: Badania mówią, że szefowie nie chwalą w Polsce albo chwalą rzadko. Jeśli jednak już chwalą, to zapamiętujemy. Podzieliliście się z nami swoimi pochwałami.
2: Mój szef mówi tak: słuchaj, nie ma ludzi niezastąpionych, ale czasami jest tak, że żeby zastąpić jedną osobę, trzeba zatrudnić cztery. I ty właśnie jesteś tą jedną.
3: Najlepsza pochwała od szefa, jaką dostałem, to było bardzo dobrze, 3+.
4: Pracowałam w ogrodnictwie. Przyszedł szef i patrzył, jak sobie radzę, i powiedział: będą kiedyś kobieto z ciebie ludzie. Będziesz dobrym ogrodnikiem.
1: Dobre słowa niosą w dal życia. A dzwonek filtrujący z Logo Radia Złote Przeboje dziś za tę pochwałę.
5: Ostatnio w nowej pracy dostałam pochwałę, że bardzo szybko udało mi się rozładować paletę. Oprócz pochwały dostałam nagrodę rozładowanie kolejnej palety. Bo skoro tak mi szybko poszło, to w ramach nagrody mogłam wyładować kolejną w tym czasie, kiedy ktoś mógłby wyładować tylko jedną.
1: Skoro tu w ramach pochwały było jeszcze więcej roboty, to chociaż my docenimy jak trzeba, wysyłając prezent od Radia Złote Przeboje. Dziękuję wam za dzisiejsze historie, wszystkim ściskam i pamiętajcie...
0: Robota nie zając.

0: Smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
1: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Mamo! Gotujemy się na bitki?
6: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
7: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
10: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
11: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300.

w którym uczestniczył zaprzyjaźniony z duetem artysta z Krakowa, malarz i muzyk Roman Moszkowicz. Kilka wersów utworu właśnie do niego należy. Radio Złote Przyboje, Everything But The Girl.

0: Six Nowo, dziękujemy, uwielbiamy te brzmienia. Heart from the Start i teraz już za 5 minut 13 najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy prognozę pogody na popołudnie. Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mój tani weekend, moje Biedronce.
4: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, złoty 99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie jedna za 2 zł.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Reklama.
6: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
7: 2 miliony za ukręcenie UBA sprawie. Nowe zeznania w sprawie zonda krypto. Sejm nie odrzucił kolejnego weta prezydenta w sprawie kryptoaktywów. Donald Trump będzie domagał się zwrotu pieniędzy od Europy za pomoc wojskową dla Ukrainy za czasów Joe Bidena. Dorota Wardecka, dzień dobry. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. To fragment z przesłuchania, który premier Donald Tusk zacytował w Sejmie. A chodzi o zeznania kluczowego świadka w sprawie afery zonda krypto. W dalszej części protokołu zeznający powiedział, że rekompensata zostanie wypłacona ministrowi Ziobro. Za pośrednictwem fundacji, którą zakładał jego brata, była to Fundacja Suwerennej Polski. Miała to być kwota 2 milionów złotych. Sejm nie odrzucił trzeciego prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. 1 czerwca Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą regulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że Nawrocki miałby obowiązek podpisania jej. W głosowaniu nie udało się jednak uzyskać wymaganej większości. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że będzie domagał się od Europy zwrotu pieniędzy za pomoc wojskową przekazaną Ukrainie za prezydentury Joe Bidena. Dodał, że setki miliardów dolarów zostały przekazane Ukrainie i NATO, choć jak ocenił, Europa zapłaciłaby za to, gdyby tylko ją o to poproszono. Nie podał przy tym kwoty, jaką jego zdaniem kraje europejskie powinny oddać Stanom Zjednoczonym.
8: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
7: A teraz ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Mocno padać ma na Pomorzu, w części Pomorza Zachodniego i województwa warmińsko-mazurskiego. Miejscami spadnie 35 mm deszczu. Wszędzie poza wybrzeżem są też ostrzeżenia przed silnym wiatrem, a mocno zwiać zacznie pod wieczór z prędkością w porywach do 85 km na godzinę. Miejscami również będą burze. Chcemy więcej, mówią zgodnie polskie siatkarki. Biało-czerwone są już w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy, ale odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, ale to rywalki będą faworytkami. Michał Paszkiewicz.
9: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
10: Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
9: W finale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw. Ale w wakacje zdążyły już przegrać 4 mecze i jak mówiłeś, jak trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
11: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej.
7: Na Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
8: Pogoda.
13: Dziś duże zachmurzenia, ale z przyjaśnieniami. Możliwy deszcz, na wybrzeżu miejscami burze. Bez deszczu jedynie na południowym zachodzie. 18 stopni na Suwalszczyźnie i wybrzeżu, około 22 w Warszawie do 26 w Krakowie i Wrocławiu.
12: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
13: Piątkowe popołudnie całe przed nami. No niemal, bo uszczknęliśmy już jedną godzinkę. 13:02, ale za to zbliżamy się do tego takiego rasowego piątkowego popołudnia, które oznacza przecież weekend. Gosia Kościelniak, zapraszam. Jennifer Lopez już śpiewa.

pisał trochę bełkotu z zamiarem napisania potem prawdziwego tekstu w trakcie nagrywania, ale w końcu tego tekstu nie zmienił, taki został. Nam się podoba, Nick Kershaw go nie lubi, ale wielki przebój został. Tak, to właśnie o piosence Zagadkę, The Riddle, które przed chwilą w Radiu Złote Przeboje. Uwagę przykuwają oczywiście nie tylko chwytliwa muzyka z kapitalnym tym marszowym przejściem i świetny głos Nicka Kershawa, ale też teledysk pełen dziwnych elementów, utrzymany w klimacie Alicji w Krainie Czarów i komiksów o Batmanie. No a Nick kluczy w tym teledysku po domu w kształcie znaku zapytania. Cudowne. A teraz The Cranberries, bardzo tajemniczo. Radio Złote Przeboje.

tkliwe. Gorączka sobotniej nocy to będzie jutro. Dzisiaj będzie gorączka piątkowej nocy. Bracia Gibb skomponowali większość swoich największych hitów do filmu Gorączka sobotniej nocy, w tym właśnie Night Fever, Is Staying Alive i How Deep Is Your Love w zaledwie kilka dni. I do tego przebywali w studiu w Paryżu, zanim w ogóle zobaczyli gotowy materiał filmowy. Także to musiało być przeznaczenie, że to byli oni, chociaż nie byli przecież pierwotnym wyborem, bo twórcy filmu początkowo planowali wykorzystać utwory innych wykonawców. Między innymi Chaka Khan był brany pod uwagę, a Bee Gees dołączyli do projektu w ostatniej chwili na prośbę producenta. Teraz słyszycie pięknie, romantycznie Kaja i Krzysztof Kiliański, Radio Złoto.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
4: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
3: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
2: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś.
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki. Sztuka mięsa. 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Czy ty wiesz, że jak on ją podrywał, czyli Michel Cretu od Enigmy podrywał swoją żonę Sandrę, to ją obwoził po swoim rodzinnym Bukareszcie tramwajem?
1: Tramwajem
0: jeździli i było tak romantycznie.
1: Właśnie
0: nie wiem, czy na gapę, czy był miesięczny, żeby zaimponować. Wiesz, faceci to różnie mają.
1: Na mnie to tak zrobiło wrażenie, ale widzę, że na Sandrze też zrobiło. Tramwajem po Bukareszcie,
0: tak,
1: dziewczyny.
0: Piękna sprawa, co?
1: No. Skąd on ma takie wiadomości?
0: Tak kochać?
1: Jerzy, takie rzeczy normalnie z rękawa krociastej koszuli w ostatniej chwili wyciąga i tak będzie przez całe popołudnie. I jeszcze lepiej.
0: No pewnie, że tak. Hollyoaks, Maniter, bardzo proszę.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. w piątek i przez cały weekend. No ale będziemy sprawdzać, co dzieje się na świecie i w Polsce. Wiadomości Radia Złote, przeboje o 14:00 lada moment, Dorota Wardecka.
1: Powiemy m.in. o nowych przepisach dotyczących nowych kierowców, bo to coś, czego do tej pory nie było. O co chodzi o tym w wiadomościach Radia Złote, przeboje o 14:00. Reklama.
2: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. Reklama.
2: Sponsorem programu jest organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie. Jest 4 września. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
4: Nowe fakty w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Zbigniewa Ziobrę. Kolejne doniesienia o sabotażu z Niemiec, tym razem niedaleko Kolonii. Nowe zasady dla młodych kierowców obowiązują od dziś. Premier ujawnia kolejne fakty w sprawie afery dotyczącej Zonda Krypto. Donald Tusk przytoczył w Sejmie zeznanie jej szefa Przemysława Krala, który miał otrzymać od Zbigniewa Ziobry zapewnienie pomocy.
5: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
4: To za 2 miliony złotych, z których szef Zonda Krypto miał już przelać na konto Fundacji Ziobry przynajmniej 450 tysięcy złotych. Z Niemiec napływają kolejne doniesienia o podejrzanych przedmiotach w pobliżu strategicznych obiektów. Urządzenie mogące służyć do odpalania ładunków wybuchowych miało się znajdować w pobliżu stacji elektroenergetycznej między Kolonią a Düsseldorfem. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
6: Niemiecka policja twierdzi, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z kolejną próbą sabotażu i doprowadzeniem do zwarcia sieci. Funkcjonariusze powołują się na list, w którym sprawcy mają przyznawać się do czynu. Przedmiot został znaleziony przez przypadkowego przechodnia. Policjanci sprawdzają teraz pozostałe obiekty na terenie nadrenni północnej Westfalii. To już kolejna tego typu sytuacja w ostatnich dniach. Po incydencie z dronem bojowym na lotnisku w Lipsku, próbie zamachu na firmę zbrojeniową w Monachium, czy sabotażu na sieć energetyczną w Brandenburgii.
7: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Od dziś każdy nowy kierowca, który zda egzamin na prawo jazdy uprawniający do kierowania samochodem osobowym, będzie objęty okresem próbnym. Jak długo, mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa z portalu BRD24.pl.
8: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek, to będzie 3 lata.
4: W okresie próbnym kierowca może prowadzić wyłącznie całkowicie trzeźwy. Próg poniżej 0,2 promila obejmujący innych kierowców go nie dotyczy, a 17-letni kierowca nie może przewozić nieletnich bez dorosłego opiekuna. Niespodziewane odkrycie w Gdańsku. Konserwatorzy zabytków odkryli wśród magazynowanych pozostałości po II wojnie światowej jeden z witraży uznawanych za bezpowrotnie stracony, mówi Magdalena Kosińska z Urzędu Ochrony Zabytków.
9: To jest niesamowicie satysfakcjonujące odkrycie. Udało nam się od razu podczas oględzin ustalić proweniencję tego witraża, czyli Bazylika Mariacka.
4: Witraż będzie można znów w niej podziwiać, prawdopodobnie za rok.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Prawie wszędzie dzisiaj pochmurno i deszczowo, więcej przejaśnień tylko na południu. Na północy najchłodniej, w Koszalinie 15, w Suwałkach 16 stopni. Cieplej w Rzeszowie i w Krakowie 26-27 stopni. 300 zł na szkolne wydatki, dzisiaj podwójna. Wygrana, na czym polega zabawa, za chwilę wam powiem. Teraz Madonna w piątkowym Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Jedni pisali, że wymiatają, inni pisali, że słabiutko. A to wszystko o tym samym występie grupy Lady Punk w Sopocie. No, nie dogodzisz. Nie dogodzisz. No chyba, że w Radiu Złote Przeboje, to wtedy dogodzisz. Faktycznie przecież u mnie same największe przeboje lat 80. i 90. Kylie Minogue, która przed chwilą wrzuciła swoje nagranie w bikini, zaśpiewa w Radiu Złote Przeboje. Jak będę miał 58 lat, to też będę chodził w bikini, ostrzegam.

0: Sponsorem programu był organizator 16. edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
1: Autopromocja.
2: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czołem biegacze! Wszyscy gotowi? Już rozbiegani? Można zaczynać? Macie jeszcze chwilę! Białystok biega z dziećmi 12 września w Białymstoku. Póki co wybierajcie dystans i wbiegajcie na listy startowe. Pamiętaj, ty też możesz zostać superbiegaczem. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
4: Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: 3,17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Popcorn w kinie za 35,99?
14: Popcorn się ceni.
13: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
15: Polecam. Cezary Pazura.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
19: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
20: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
21: Kia. Movement that inspires.

0: niby wakacje za nami, ale my nadal mamy dla was program Rusz się. Dokąd zabiera nas dzisiaj Piotrek Jaworski? No, miejsce wyjątkowo ciekawe.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.
2: A dzisiaj ruszamy na jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce po historię, widoki i spotkanie z duchami. Ta krótka wycieczka zaczyna się w Jeleniej Górze w dzielnicy Sobieszów. Stamtąd w czarnym lub czerwonym szlakiem wspinamy się na Chojnik, warownię dumnie stojącą na stromej skale. Iluż to rycerzy z niej spadło? Ale to nie oni tam straszą. Dawno, dawno temu na zamku Chojnik żyła sobie piękna księżniczka. I to była jej jedyna zaleta. Rozwydrzona bździągwa o imieniu Kunegunda wymyśliła sobie, że wyjdzie za rycerza, który na koniu objedzie zamek dookoła. A jako się rzekło, poniżej murów Chojnika straszą urwiska. No i śmiałkowie przyjeżdżali, gapili się na piękną księżniczkę jak wół na malowane wrota i ruszali, żeby zrobić kółko wokół murów. Złośliwie mówią, że tak powstał cyrk. Latający cyrk Kunegundy, która zimnym wzrokiem odprowadzała rycerzy spadających w przepaść. Aż dziw, że nikt nie otworzył tam skupu złomu. Ale w końcu trafiła kosa na kamień. Jeden rycerz wpadł jej w oko. A że mądry to był chłop, to zawiązał oczy zwierzakowi, zamek objechał, ale przyjęcia ręki księżniczki odmówił, a ta z rozpaczy sama rzuciła się w przepaść. I od tamtej pory jej duch włóczy się po zamku i ryczy z rozpaczy. Ta historia ma też podobno drugie dno. Zdaniem niektórych badaczy to właśnie wtedy powstała stara maksyma mówiąca, że w życiu nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, tylko żeby go pogonić.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Ory oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
2: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Reklama.
6: Sponsorem programu jest organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystok Biega.pl.

300 zł na te wszystkie wspaniałości, które bardzo przydają się, jeśli chodzi się do szkoły. Tyle możecie u mnie dzisiaj wygrać po raz ostatni. A że jest piątek, to mam aż dwie takie nagrody, czyli 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik. I teraz uwaga, pytanie konkursowe. Czekam na najciekawsze wspomnienia ze szkolnych wycieczek. 2 2 4 4 3 0 do 16. Czekam po 17 nagrody. Najciekawsze wspomnienia ze szkolnych wycieczek. 2 2 4 4 3 0.

0: Urszula i Anioł wie i chciałoby się rzec, kto to wie, co dziać się będzie na tych stacjach paliw, ale takie rzeczy to wie Dorota Wardecka.
1: Oj, wiem, no jest drożej, a co będzie dalej i jakich cen możemy się spodziewać w ciągu najbliższych dni, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był organizator 16. edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl. Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1+1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Sponsorem programu jest organizator 16. edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątek. Jest 4 września, jest z nami Dorota Wardecka. Posłuchajmy wiadomości.
10: 2 miliony złotych za ukręcenie łba sprawie, czyli związki Zbigniewa Ziobry z Zonda Krypto. Ceny paliw w górę o ponad złotówkę, będą dalsze podwyżki. Fala upałów na początku września w Hiszpanii. Zbyszek obiecał, że jak wróci do ministerstwa, to ukręci łeb tym sprawom. Tak zeznał Przemysław Kral. Fragmenty zeznań szefa giełdy Zonda Krypto przytoczył dziś premier Donald Tusk w Sejmie przed głosowaniem nad odrzuceniem weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Maciej Kluczka.
11: To się jednak nie udało, bo opozycja niezmiennie wspiera prezydenta w tej sprawie. Donald Tusk twierdzi, że opozycja będzie tego żałować ze względu na kolejne fakty ze śledztwa Zonda Krypto. Szef rządu cytował zeznania Krala. Jarosław Kaczyński, pytany o pieniądze, które od Krala dostała Fundacja Ziobry, stwierdza następujące.
12: No przyjął, to był na pewno jego błąd i on się do tego błędu przyznaje.
11: Ostatecznie wiarygodność słów Przemysława Krala zweryfikuje sąd.
10: O 3 miesiące sąd przedłużył areszt dla youtubera Stu. Usłyszał on zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Youtuber nie przyznał się do winy, odmówił też składania wyjaśnień. Od miesiąca przebywa w areszcie w Warszawie, dokąd został przewieziony z Wielkiej Brytanii.
6: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
10: Nawet 7 zł i 99 groszy może kosztować benzyna, prognozują analitycy z epetrol.pl. Ceny na stacjach wzrosły od początku miesiąca o ponad złotówkę. Według prognoz za litr benzyny będziemy wkrótce płacić między 7,83 a 7,99. Za litr oleju napędowego od 8 zł 79 groszy do 8 zł 87 groszy. Na Lubelszczyźnie trwają testy nowego systemu syren alarmowych. Do końca roku pojawi się ich 326. Jak mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego, ćwiczenia przebiegają bez zakłóceń.
13: Ciche testy są codziennie przeprowadzane. Codzienne testy wykazują prawidłowość. Przeprowadzamy także głośne testy syren.
10: A prace nad nowym systemem to m.in. reakcja na sytuację z końca lipca, gdy po tym jak koło Tarnowy Kolonii spadła rosyjska rakieta, w kilku powiatach nie zawyły syreny. Falą upałów rozpoczął się wrzesień w Hiszpanii. W Andaluzji temperatura przekroczy 40 stopni, a w większości pozostałych regionów sięgnie 35. I choć to dopiero początek miesiąca, to już padł rekord. Termometry w Barcelonie pokazały 33,6 stopnia, a to drugi rekord. Pierwszy padł w lipcu, gdy stacja pomiarowa zaczęła. zarejestrowała 40,9 stopnia.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
14: Magda Tkaczyk, zapraszam. W kinach Helios w Białymstoku od dziś Spa Weekend, najnowsza komedia twórców hitu Cas Vegas. I tym razem mamy Damski Wypad, jak w tytule do Spy, serię zbiegów okoliczności i koszmarnych wpadek, które zamienią wymarzony wyjazd czterech przyjaciółek w serię kompromitujących sytuacji. Miała być cisza, regeneracja i luksusowe zabiegi, ale nic nie idzie zgodnie z planem. A jutro ostatnia okazja, by przejechać się zabytkowym autobusem Ogórkiem w Białymstoku. Ostatnie dwie wyprawy będą o 11 i 12. Miejsce startu to przystanek przy Pałacu Branickich. Podczas trasy przewodnik PTTK opowiada o zabytkach i historii miasta. Jutro też Narodowe Czytanie. Będzie w południe w Różance w Parku Planty w Białymstoku. Tegoroczną lekturą są Dziady Adama Mickiewicza. Z kolei o 15 można się wybrać na Narodowe Czytanie w Esperancie do centrum imienia Zamenhofa.
5: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Pogoda.
9: Wszędzie może dzisiaj popadać, na zachodzie nawet burze, a jeśli chodzi o termometry, na północy najchłodniej, w Koszalinie 15, w Suwałkach 17 stopni, na południowym wschodzie dużo cieplej, w Rzeszowie 27, w Krakowie 26. No, nareszcie. Już jutro pierwszy po wakacyjnej przerwie program Marzeny Rogalskiej w Radiu Złote Przeboje. Kto ją odwiedzi? No to o tym już za chwilę z Marzenką sobie pogadamy. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Roxette odwołuje część jubileuszowej trasy koncertowej. Fani z USA i z Kanady nie zobaczą ich w tym roku. Powód kasa oczywiście. Gwałtowny wzrost kosztów trasy, piszą organizatorzy. U mnie za darmo. Największe przeboje lat 80. i 90. Republika na przykład. Czy mają jeden najlepszy kawałek? Nie, nie mają. A czy ten jest w ścisłej czołówce najlepszych? Oczywiście, że tak.

0: Sponsorem programu był organizator 16. edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
1: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
2: Reklama.

0: moglibyśmy robić, mogłybyśmy robić chórki.
1: Mogłybyśmy robić chórki. Cudnie. Ja mam znajomości, przecież ja ci się, Jurku, zawsze chwalę, że znam Kevina z Simply Red i normalnie on by nam załatwił chórki. Simply Red kochamy, co?
0: Pewnie, że tak. Ty w ogóle wszystkich Marzena znasz. No na przykład jutro pierwszy program po wakacyjnej przerwie i twoja kumpela?
1: Absolutnie.
0: W sensie?
1: Dotarło do mnie, że Hannę Śleszyńską, bo o niej mowa, znam naprawdę bardzo długo. Od początku lat 90. Pamiętam, chodziło się do Teatru Nowego na Hankę Śleszyńską. I na Piotrka Gąsowskiego też. Polowałam na tę Hankę, bo to jest niezwykle dynamiczna osobowość i pracowita. Więc tej Hanki jest wszędzie pełno. Gra w teatrze, tercet, czyli kwartet. Jeździ po Polsce ze spektaklami. Mnóstwo tego robi. No i ma rodzinę i wiadomo, chce ich wszystkich jakoś tam utulić, zaopiekować się nimi. A media, a my, a nasze potrzeby spotkań.
0: No, no to co, jutro spełniamy potrzeby.
1: Tak, tak? Cieszę się ogromnie, bo Hanka jest, wiesz jaka opinia panuje? O nie, to ja ci zresztą powiem wszystko potem.
0: A, czyli wszystkiego mi nie powiesz teraz.
1: Nie, teraz ja ci nie powiem.
0: Pozwolisz, że ja powiem?
1: Tak.
0: Hooray, hooray, jutro Hanka, a teraz Boney M. It's a holy, holy.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
5: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
4: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
5: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
3: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
12: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18:15 w TVP2 i TVP VOD.
17: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystok Biega.pl.

Dzisiaj podwójna stawka, czyli dwa razy po 300 zł do wzięcia. Tylko do 16 czekam na wasze telefony. Ostatni dzwonek na kompletowanie wyprawki szkolnej, więc dzisiaj dwie osoby wygrają 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik. Czekam na najciekawsze wspomnienia ze szkolnych wycieczek. Dwie dwójki, 4 4 3 0 po 17 nagrody. Najciekawsze wspomnienia ze szkolnych wycieczek. Czekam. 2 2 4 4 3 0.

0: Jest pięknie i będzie pięknie, bo słuchacie Radia Złote Przeboje o 16 wiadomości. Dorota Wardecka.
1: No i właśnie trochę skromnie w pogodzie, jak w weekend będzie wyglądała u nas pogoda. No w Europie bardzo ładnie, nawet upalnie, a czy te upały i taka słoneczna pogoda dotrze do Polski, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Sponsorem programu był organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Sponsorem programu jest organizator 16. edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
2: Słuchacie nas w piątek, 4 września, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje, które przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
3: Będą kolejne podwyżki cen paliw w ciągu najbliższych dni. Deszczowo, wietrznie i bez upałów. Taka pogoda w weekend. Łaziki marsjańskie można oglądać w Krakowie. Właśnie ruszyły międzynarodowe zawody. Ceny paliw idą w górę. Od początku miesiąca po wygaszeniu rządowego programu obniżającego stawki jest drożej o ponad złotówkę. Będą kolejne podwyżki, mówi analityk rynku paliw epetrol.pl Jakub Bogucki.
4: Ceny benzyny mogą lokować się w przedziale między 7,83 a 7,99. Jeśli chodzi o olej napędowy, tutaj możliwe jest przebicie takiego poziomu 8,80 kilka.
3: Autogaz nie był objęty rządowym programem obniżającym ceny paliwa. Jego cena spadła o 2 grosze na litr. W ciągu tygodnia. 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów Europy złożyło zbiorowy pozew przeciwko firmie. Taksówkarze uważają, że ich wynagrodzenia opierają się na niepoprawnym algorytmie, który obniża zarobki, mówi Tomasz Wójcik, założyciel Stowarzyszenia Kierowców.
5: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
3: A to efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje od 25 do 50%.
6: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
3: Upalnie wrzesień zaczął się w Hiszpanii. Pogoda dopisuje w innych regionach Europy. Nas ta fala ciepła omija. O pogodzie na weekend mówi Dorota Pacocha z IMGW.
7: Jutro, czyli w sobotę, przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Temperatura wyniesie od 16 do 18 stopni Celsjusza na północy, nad morzem i w rejonach podgórskich do 23 stopni na południowym wschodzie. Niedziela bez większych zmian w pogodzie. Padać się będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju.
3: A na termometrach w niedzielę jedynie od 17 do 20 stopni. Najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata można do niedzieli oglądać w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej. Ruszyły międzynarodowe zawody, które co roku przyciągają setki młodych inżynierów z najlepszych uczelni technicznych, ale też naukowców i biznesmenów z sektora kosmicznego.
8: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
9: Łukasz Wyczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
10: Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
3: Na łaziki na specjalnym torze można oglądać do niedzieli do godziny 17.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
11: Magda Tkaczek, zapraszam. Na dużym ekranie można obejrzeć kolejną produkcję o postapokaliptycznym świecie, w którym ludzie walczą już tylko o przetrwanie. Tym razem to Gwiazdozbiór Psa, który wyreżyserował Ridley Scott. Można zatem zaliczyć całkiem niezłe kino. Całość jest w Heliosach w Białymstoku. A jutro czwarte święto ulicy Warszawskiej, dzień, w którym Warszawska po raz kolejny stanie się miejscem spotkań, odkrywania rozmów i wspólnego świętowania. Wydarzeń jest naprawdę mnóstwo. Wśród nich na przykład przestrzeń gier i zabaw dla najmłodszych. Wstęp na wszystko jest bezpłatny. Z kolei w niedzielę w Nadleśnictwie Dojlidy przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego w Białymstoku coś dla aktywnych. Charytatywne wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Opiernicz Raka. Będzie można wziąć udział w biegu na 12 km lub symbolicznym marszu na dystansie 1200 metrów. W planie także koncert.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
2: Tylko 15 stopni w Koszalinie, 17 w Gdańsku i w Suwałkach. To najniższe temperatury, te najwyższe w okolicach Krakowa i Rzeszowa. 26-27 stopni, pochmurno i deszczowo, a nawet burzowo w Zielonej Górze i w Poznaniu. Wystarczy łyżeczka cukru, żeby uratować umierającą roślinę. O 16.30 sposób, który działa także na kaktusy, będę miał dla Was. Nazywam się Jerzy Telesiński i witam Was w piątek.

ćwiczy na siłowni w ciasnych, skórzanych portkach i tak można się śmiać. No ale Lenny Kravitz ma 62 lata i ma kaloryfer na brzuchu, także nie od stroju kondycja zależy. Największe przeboje lat 80. i 90. i Ain't Over Till It's Over.

0: Sponsorem programu był organizator 16. edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Czołem biegacze! Wszyscy gotowi? Już rozbiegani? Można zaczynać? Macie jeszcze chwilę! Białystok biega z dziećmi 12 września w Białymstoku. Póki co wybierajcie dystans i wbiegajcie na listy startowe. Pamiętaj, ty też możesz zostać superbiegaczem. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
11: Biegaczom kibicują sponsorzy. Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Wandzia, słyszałam? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
16: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
17: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
18: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: Złote przeboje polecają się na weekend. Za chwilę Barbara Streisand, ale najpierw, co ma cukier do kaktusa?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Czy wiecie, że możecie rośliny doniczkowe nawozić cukrem? Dzięki takiemu nawozowi będą kwitnąć dłużej, a do tego będą bujniej rosnąć i mieć bardziej intensywny kolor liści. Nawóz taki można stosować do kaktusów, róż dracen i fiołków. Glukoza pełni dwie korzystne dla roślin funkcje. Jest podstawowym budulcem lipidów, celulozy, skrobi, białek i kwasów nukleidowych, a po drugie stanowi źródło energii dla wszystkich procesów życiowych roślin, na przykład przydaje się do tworzenia tkanek, pobierania składników odżywczych z gleby i oddychania. Jedną z możliwości nawożenia cukrem jest posypanie powierzchni ziemi w doniczce jedną łyżeczką i zalanie wodą, a lepszym rozwiązaniem jest przygotowanie roztworu cukru. Jedna łyżeczka na pół litra stojącej wody.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
7: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli

0: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
1: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Reklama.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Uwaga dziś na silny wiatr, jest alert przed nim praktycznie dla całego kraju z wyjątkiem południowych krańców Małopolski i Podkarpacia, a najsilniej ma wiać nad morzem. Również tutaj może spaść najwięcej deszczu. Noga z gazu na krajowej 20 na odcinku Żukowo-Kościerzyna na Pomorzu. Tutaj osobówka zderzyła się z ciężarówką. Droga została po tym zderzeniu zablokowana.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM.
8: Radio Złote Przeboje.
9: Sponsorem programu jest organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.

Wygrała sądową batalię, ale słono za nią zapłaci. Cher 5 lat temu pozwała wdowę po Sonnenbono i po długiej sądowej walce wygrała. Sąd odmówił jej jednak zwrotu kosztów, więc teraz Cher jest w plecy ponad 1 000 000 dolarów. Oj, oj, oj.

0: Every Time You Go Away i Paul Young w Radiu Złote Przeboje, w którym Dorota Wardecka już za chwilę przedstawi Wam wiadomości o 17.
1: O bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych będziemy mówić, z jakiego powodu najczęściej dochodzi właśnie w takich miejscach do wypadków. O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Sponsorem programu był organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
3: Autopromocja.
4: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. Kilogram. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
3: Reklama.
2: Sponsorem programu jest organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
0: Tu Radio Złote Przeboje w piątek. Jest 4 września. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
1: Problem z szybkim opuszczeniem przejazdu przy zamykających się rogatkach to częsta przyczyna wypadków. Wspólnym biletem resort infrastruktury chce połączyć kolej z autobusami. W Pucku popłyniemy repliką słowiańskiej łodzi. Kolej podaje tragiczny bilans tegorocznych wakacji. Na przejazdach zginęło 9 osób, 6 zostało ciężko rannych. Doszło do 30 wypadków. Jedną z najczęstszych przyczyn jest brak umiejętności szybkiego opuszczania przejazdu kolejowego przez kierowców zaskoczonych zamykającymi się rogatkami, mówi Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK.
15: Mam gdzieś tam jakieś w głowie zakodowane, bo ważniejsze jest czasami lakier na naszym samochodzie, a tak naprawdę uderzenie w tą rogatkę, kiedy mamy ten bezpiecznik drąga, praktycznie nie powoduje szkód w naszym pojeździe, ale ratujemy swoje życie, ratujemy innych życie.
1: Do ostatnich takich przypadków doszło wczoraj w Gdańsku. Kolejarze domagają się szybkich zmian w szkoleniu kierowców jeszcze podczas kursów na prawo jazdy. Zapłaciłem za to, bo miałem być czystym człowiekiem, tak zeznawał Przemysław Kral, główny bohater afery Zonda Krypto, a jego słowa przytoczył w Sejmie premier Donald Tusk. Wedle jego słów blisko 500 000 zł dostał Zbigniew Ziobro, a jeden z zamieszanych w aferę miał być też pewny ułaskawienia ze strony prezydenta Nawrockiego.
16: Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
1: Na tę wypowiedź premiera zareagował prezydent, pisząc: jeśli pan X lub pan Y albo postacie znane proponują panu ułaskawienie, proszę nie wierzyć i od razu zgłosić takich oszustów do prokuratury. Ministerstwo Infrastruktury chce połączyć autobusy z koleją. Mieszkańcy miast powiatowych mieliby na jednym bilecie dojechać autobusem do stacji i dalej pociągiem. Resort planuje też wspólny system rozkładów. Szymon Kępka.
17: Na razie nie wiadomo, kto miałby finansować takie połączenia i jak działałoby administrowanie wspólnym biletem, ale pomysł jest skierowany przede wszystkim do miast powiatowych bez własnej stacji kolejowej. Resort Infrastruktury chce też zebrać rozkłady autobusów i pociągów w jednej bazie. Pasażer mógłby dzięki temu sprawdzić całą trasę, również z przesiadkami, a system ma być wdrażany w latach 2031-34.
1: Replika słowiańskiej Łodzi za rok może stać się jedną z największych atrakcji Pucka. W tym właśnie miasteczku znajdował się najstarszy słowiański port bałtycki, a na dnie zatoki nadal znajdują się pozostałości średniowiecznych konstrukcji. Wiernie odwzorowana słowiańska Łódź ma być łącznikiem z zatopioną historią Pucka, mówi burmistrz Hanna Pruchniewska.
18: Po pierwsze zależy na tym, żeby tam móc popłynąć taką replikę Łodzi, którą znaleziono na dnie, żeby była też taka praca osób, które będą na tej Łodzi, czyli będą mieli wiosła i tak dalej, będą normalnie wiosłowali, tak jak niegdyś.
1: Zgodnie z planem, słowiańska Łódź, choć przypominająca Łodzi Wikingów, ma być gotowa w przyszłym roku.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Wszędzie pochmurno i wszędzie deszczowo. W Koszalinie i w Gdańsku 16 stopni, w Olsztynie 15, dużo cieplej w Rzeszowie 27 stopni, za to na zachodzie jeszcze ciągle możliwe burze. 300 zł na szkolne wydatki. No, dzisiaj w związku z... 300 zł na szkolne wydatki. W związku z tym, że mamy piątek i ostatni dzień zabawy, aż dwie takie nagrody czekają na was. Za chwilę sprawdzimy, komu się poszczęściło. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Krytykują mnie za to, że nie jestem autentycznym Jamajczykiem, narzekał w sierpniu Shaggy. Połowa tych, którzy się mnie czepiają, nigdy nie była na Jamajce. Mieszkam w Kingston, urodziłem się na Jamajce, wychowałem się na Jamajce, powiedział artysta, który w 2007 roku został komandorem jamajskiego orderu za zasługi. A za chwilę dwie osoby dostaną po 300 zł na szkolne wydatki. Zostańcie z radiem Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był organizator 16. edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
1: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Ach, co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Survivor i Burning Heart w Radiu Złote Przeboje, w którym pora na nagrody. Słuchajcie, 4 września to co? Ostatni dzwonek, żeby kompletować wszystko, co do szkoły potrzeba. W tej sprawie dzwonię do Magdy, a pytam dzisiaj o najciekawsze wspomnienia ze szkolnych wycieczek. Magda, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, seniorku.
0: Ta wycieczka na Węgry szkolna, tak? To kiedy to była? Która to była klasa?
1: Wiesz co, to była klasa 5., 6. To była komuna. To była po prostu taka jeszcze ciężka komuna.
0: Dokąd się wybraliście na tę wycieczkę szkolną?
1: Do Budapesztu.
0: I jak wspominasz Budapeszt?
1: No właśnie, w ogóle nie wspominam Budapesztu. Byliśmy w klasztorze, który nam użyczyły Urszulanki. Poznajemy się jako, że dwa kraje tak w biedzie.
0: Jasne.
1: I ten klasztor był niesamowity, bo był to jakiś bardzo stary budynek. W ogóle blisko centrum, wysokie pokoje, czy tam cele, czy nie wiem jak się to nazywa. Jakieś takie różne krucyfiksy widziały, jakieś stare obrazy. Było po prostu to niesamowite. I zawsze potem, jak jeszcze z córką oglądałyśmy Harry Pottera, albo czytałyśmy, to dla mnie ten Harry Potter kojarzy się właśnie z tym naszym wyjazdem dzieciństwem. Bo mamy wszystkie dzieci z jakichś bloków, a tutaj po prostu takie stare wnętrza, piękne. I nawet nie chciałyśmy stąd wychodzić, nam to starczyło. To był pewno wycieczki, właśnie to był ten klasztor.
0: Fajnie. Bardzo fajna historia. Magda, bardzo ci dziękuję. 300 zł na szkolne wydatki do wykorzystania w sklepach Empiku. Zdobywasz taką nagrodę i bardzo
1: dziękuję,
0: się cieszę, że z nami jesteś i że słuchasz Radia Złote Przeboje.
1: To regularnie od lat.
0: No to niech tak zostanie. Dla ciebie poza tą nagrodą jeszcze Edyta Górniak, Mieczysław Szcześniak, Dumka na dwa serca.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pa.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
7: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Czołem biegacze! Wszyscy gotowi? Już rozbiegani? Można zaczynać? Macie jeszcze chwilę! Białystok biega z dziećmi 12 września w Białymstoku. Póki co wybierajcie dystans i biegajcie na listy startowe. Pamiętaj, ty też możesz zostać superbiegaczem. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
13: Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
20: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Silny wiatr, przed którym MGW ostrzega dziś praktycznie całą Polskę, to alerty pierwszego stopnia, choć najsilniej ma wiać nad morzem. Do tego przelotny deszcz i za ciepło nie będzie. W weekend do 23, jutro do 20 stopni w niedzielę. Uwaga na Krajowej 94 po śmiertelnym wypadku utrudnienia w stronę Tarnowa. Do wypadku doszło na odcinku Kraków-Wieliczka.
21: Radio Złote Przeboje 101 FM.
23: Radio Złote Przeboje.
24: Sponsorem programu jest organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.

0: Don't Cry Tonight i Savage w Radiu Złote Przeboje. To lata 80. Za chwilę 90. Ale zanim Blue System na naszej antenie, to na naszej antenie Wojtek Babiarczyk. Coś mi się wydaje, że w bardzo weekendowym nastroju. Mam rację, Wojtek?
1: Oj, bardzo, nawet się ogoliłem. Proszę zobaczyć, jaki jest ten gładziutki, jak jajeczko.
0: Proszę.
1: Jedno jest ważne, po godzinie 18 będę miał niespodziankę dla fanów Beaty Kozidrak. Bądźcie blisko radia.
0: Coś czuję, że będą bilety, ale sprawdźcie.

0: Och, takich niezapomnianych kawałków z lat 80. i 90. Obiecuję wam pełen ocean tuż po godzinie 18, tuż po informacjach sportowych w Radiu Złote Przeboje. Zatem bądźcie blisko.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czołem biegacze! Wszyscy gotowi? Już rozbiegani? Można zaczynać? Macie jeszcze chwilę! Białystok biega z dziećmi 12 września w Białymstoku. Póki co wybierajcie dystans i biegajcie na listy startowe. Pamiętaj, ty też możesz zostać superbiegaczem. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
0: Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Reklama.
6: 18 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że zaczynamy weekend ze złotymi przebojami, a na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
7: Sport w 30 sekund.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Australijski enfant terrible tenisa Nick Kyrgios może wracać do gry. Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa poinformowała, że kara zawieszenia nałożona na niego za pozytywny wynik testu na obecność kokainy właśnie się zakończyła. Australijczyk został zawieszony na miesiąc i musiał także poddać się kuracji. 31-letni tenisista to finalista Wimbledonu z 2022 roku. Niedzielne derby Londynu, Arsenal kontra Chelsea oraz szlagier we Włoszech, Inter kontra Napoli to najciekawsze wydarzenia piłkarskiego weekendu w Europie. W Hiszpanii Barca zagra z Walencją.
9: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
10: Pogoda.
6: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na południu kraju. Jutro czeka nas prawdziwy pogodowy koktajl. Trochę słońca, chmur, przelotne opady deszczu, a także burze. Najchłodniej będzie w Kołobrzegu. Tam zaledwie 15 stopni. Najcieplej w okolicach Rzeszowa do 24.
9: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
6: To już minuta po godzinie 18. No nie może być inaczej, kochani. Zaczynamy najpiękniejszy wieczór tygodnia, czyli ten piątkowy, na który gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko. W tej godzinie sprawdzę dla Was, co działo się na szczytach listy przebojów, i to zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie w latach 80. A na dobry początek Queen.

Od tego numeru tak naprawdę zaczęła się ich wielka muzyczna kariera, a skończyła podobno dlatego, że pojawiły się wewnętrzne kłótnie, no i każda z tych gwiazd chciała wybrać karierę solową. Wannabe Spice Girls w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, 7 minut po godzinie 18. Pomału, pomału zbliżamy się do jesieni, ale spokojnie, spokojnie, jeszcze ciągle lato, a my mamy dla was niespodziankę, mamy bilety i to te złote zaproszenia na koncert tej oto gwiazdy.

Jak pożegnać lato, to tylko z wielkim przytupem na koncercie Beaty Kozidrak Unplugged, który odbędzie się w Kozłówce 18 września. Te bilety czekają na Was. Wystarczy tylko, że wskoczycie już teraz na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, no i odpowiecie na jakże proste pytanie, jaki jest Twój wymarzony sposób na pożegnanie lata, a jeszcze przed 19 zadzwonię do kogoś z Was, no i wręczę to jedno podwójne zaproszenie, czyli tak zwany złoty bilet na ostatni wieczór lata. Zachęcam gorąco, zgłaszajcie się do naszej zabawy już teraz na złoteprzeboje.pl.

powróciły wakacyjne wspomnienia. Nie wiem, czy czuliście to, ale ja pod stopami taki gorący, przyjemny piasek. Gumbay Dance Band w radiu, złote przeboje w ten piątkowy wieczór. To już prawie kwadrans po godzinie 18, a ja w piątkowe wieczory będę wam sprawdzał to, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. No to sprawdzamy, co działo się w 82 roku, 4 września, równocześnie w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. To na dobry początek wybieramy się na Wyspy Brytyjskie. No i 4 września 1982 roku to był, słuchajcie, numer 1. Słynny kawałek, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Rocky 3, czyli słynne Eye of the Tiger, a za Wielką Wodą, czyli w Stanach Zjednoczonych, numerem 1 4 września 82 roku okazał się ten kawałek. Steve Miller Band, no i Wielkie Czarowanie, czyli Abracadabra w radiu Złote Przeboje. W każdy piątek możecie razem ze mną sprawdzać to, co działo się historycznego na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. To teraz coś, co mam nadzieję sprawi, że ten piątkowy wieczór nabierze rumieńców. Olivia Newton-John i John Travolta prosto z musicalu Grease.

0: John Lennon kiedyś nazwał ten zespół synami Beatlesów, bo z muzyką robili to, czego oni nie zdążyli zrobić. Electric Light Orchestra w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, a już za moment jedna chyba z najpiękniejszych kompozycji z lat 90. zespołu Pet Shop Boys. Jesteście ciekawi, co to będzie za numer? To na waszym miejscu nie odchodziłbym od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
8: Farm.
9: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
10: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
11: Jagodzianka się ceni.
10: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
4: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
9: Są wydarzenia, na które się czeka. Są biegi, na które się wraca. Białystok Biega wystartuje już 12 i 13 września. Nocna piątka i szybka tycha. Wybierz swój dystans lub podejmij wyzwanie i pobiegnij oba. Zarejestruj się do biegu na www.białystokbiega.pl. Rozbiegamy całe miasto. Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior.
8: na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
20: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
21: ceny.
22: Złote przeboje w drodze.
23: Przelotny deszcz, do tego silny wiatr. Tak ma wyglądać dziś popołudnie i taka będzie zmienna pogoda w weekend. Trochę słońca, trochę deszczu, a do tego sporo wiatru. No i na upał nie ma co liczyć. Do 20 stopni w niedzielę, do 23 jutro. A dziś w Warszawie utrudnienia na Stadionie Narodowym koncert i do 20 wyłączone z ruchu będą ulice na Saskiej Kępie. Potem może zostać zamknięty most Poniatowskiego.
22: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Westy zespół Pet Shop Boys w radiu Złote Przeboje. No a teraz posłuchajcie, jak zrodziła się kultowa nazwa zespołu, który zrodził się na Śląsku. Przed wami zespół Meslowic. No i posłuchajcie, jak ten ich legendarny tytuł powstał przez, no zresztą co będę wam zdradzał.
1: Nazywaliśmy się kiedyś Freshmen. Przyjechali ludzie z Warszawy. Nie pamiętam, kto to był wtedy. Chyba Józek, tak?
2: Józek.
1: Sławny Józek. Siedzieliśmy w domu u braci Kłyderskich. Oni mieszkali w takiej starej kamienicy. Wymyśleliśmy Józek albo Lala, powiedzieli, albo nazwijmy się Mysłowice. Mysłowice, naprawdę? A Lala mówi, ty, moja sąsiadka u góry, Rawcino, ona ma taki piec i tam pisze Meslowic. O, Meslowic, ale nie przez W, bo to po niemiecku, ale przez V. Okej, dobra, no to przez V i tak zostało. I przez parę lat trwały takie niezbyt fajne przepychanki z naszym urzędem miasta i z ludźmi u nas w mieście, którzy myśleli, że mówili Meslowic, tak z niemiecka, wy promujecie niemiecką opcję. Jaka niemiecka opcja? Przeopcję, przez V, przeczytaj sobie. Otwórz oczy.
0: No to teraz otwieramy uszy, a nie oczy i delektujemy się wielkim przebojem zespołu Meslowic przez V. Sprzedawcy marzeń. To był 2002 rok, a wydaje nam się, że ten kawałek powstał kilka miesięcy temu.

0: rodzinna formacja The Corrs w radiu Złote Przeboje, a na naszym zegarze za kwadrans 19.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl mogliście dołączyć do naszej zabawy. Nagroda bardzo piękna, to podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak, Beata Unplugged do Kozłówki na 18 września, no ale wcześniej musieliście odpowiedzieć na jakże proste pytanie, jaki jest wasz wymarzony sposób na pożegnanie lata. Po drugiej stronie telefonu powinna być Iwona, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Iwonko, gdzie cię złapałem o tej porze, powiedz nam.
2: Akurat jestem w domu, wróciłam z Wrocławia. Byłam z mężem, tam on zawodowo, a ja jako towarzysz.
0: Rozumiem. Towarzysz, czyli ten człowiek, który szybko przynosi mężowi kawę na przykład, tak?
2: Na przykład, tak.
0: Dobra. Słuchaj, Iwonka, pięknie nam napisałaś. Napisałaś między innymi tak, wymarzony sposób na pożegnanie lata to z bosymi stopami, włosami pachnącymi słońcem i kolacją jedzoną zdecydowanie za późno. Tak chciałabym pożegnać lato. To prawda?
2: Tak, to prawda, zdecydowanie. Tak będę właśnie żegnać też lato. Znaczy, ja nie żegnam lata generalnie, ja się nie zgadzam na żegnanie lata. Ja jakby pielęgnuję wspomnienia, podróże, wszystko, zdjęcia i ja sobie w taki, nawet jak przyjdzie taki chłodniejszy listopadowy dzień, a jak wiemy, jednak w Polsce mamy i wrzesień i październik bardzo ładny, więc nie wierzę, że ono się skończy, to sobie właśnie otwieram te zdjęcia, bardzo, bardzo pasjonuję się też ludźmi, którzy ze mną spędzali ten czas wakacyjny, letni i ja sobie tak zamierzam spędzić wszystkie przyszłe piękne dni, a wierzę, że będzie ich bardzo dużo, z moimi przyjaciółmi, z moją ukochaną sąsiadką i rodziną i tak zamierzam.
0: Iwona, to po takich cudownych słowach pozostaje mi chyba tylko jedno powiedzieć ci, że podwójny bilet, ten złoty na koncert Beaty jest twój!
2: Boże, gdzie się cieszę strasznie, naprawdę jestem szczęśliwa, jestem bardzo, chciałam powiedzieć, że trzeba pozytywnie podchodzić do życia, ja tak podchodzę i cieszę się, że naprawdę, że udało mi się wygrać. Jestem wdzięczna, naprawdę.
0: Bardzo nam jest miło, że mogliśmy ci zrobić ten prezent. W takim razie fantastycznego, dziękuję, pięknego weekendu ci życzę.
2: Dziękuję, a mogę jeszcze pozdrowić tylko właśnie moją sąsiadkę.
0: Masz 5 sekund, Krzysia.
2: Dobra, Sylwię, Krzysia i Adasia. Pozdrawiam i moją rodzinę. I wszystkiego dobrego wam życzę.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób

0: medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Marianne, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Reklama. 20 na zegarach, początek weekendu. Spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut wspólnie z Anitą Lipnicką wybierzemy się na krótką podróż do Grecji, by odwiedzić wyspę, na której bardzo długo przebywał Leonard Cohen. A na dobry wieczór już teraz Kim White.

0: Paul McCartney zaprosił Stevie'ego Wondera do zaśpiewania tej piosenki, bo uznał, że przesłanie utworu o harmonii rasowej nabierze autentyczności wtedy, gdy zaśpiewa go wspólnie biały i czarnoskóry artysta. No i tak zrodził się ten gigantyczny kawałek, którego zawsze z wielką przyjemnością gram wam w radiu Złote Przeboje. A my już teraz zabieramy was razem z Anitą Lipnicką na jedną z cudownych greckich wysp, na której przebywał sam Leonard Cohen, a śladami tego artysty podążyła także artystka.
1: A z Cohenem to jest tak, że on na mnie działał od dzieciństwa. Ja pamiętam, jak byłam małą dziewczynką i w ogóle nie znałam angielskiego, nie wiedziałam, o czym ten pan może śpiewać, ale coś było poza werbalnego w tym jego śpiewaniu, więc ta jego dusza jakby mówiła do mnie i był jednym z powodów, dla którego sobie założyłam taki zeszyt, bo nie było internetu. I w tym zeszycie zapisywałam fonetycznie słowa, które ze słuchu słyszałam, jak śpiewa, i odszyfrowywałam ze słownikiem angielsko-polskim, o czym on tam w ogóle śpiewa. I potem już nawet jak mi się udało dojść do tego, co tam jest w tym tekście, to nie do końca rozumiałam, no bo byłam za mała, za młoda, żeby pojąć pewne metafory. I tak go odkrywałam powoli. No i w dorosłości przeczytałam piękną biografię jego. Już w tej chwili nie pamiętam, jakaś kobieta ją napisała, strasznie gruba biografia, trzeba to wygooglować. I pomyślałam, kurczę, bym chciała jakoś go odkryć i tak bardziej namacalnie i jego, wybrać się jego śladami, powędrować do miejsc, które go inspirowały. I między innymi właśnie ta wyspa Hydra, na której spędził kilka lat życia i napisał wiele z piosenek, które kocham. Tak mnie to po prostu jakoś ujęło, że kupiłam bilet do Aten, z Aten Prom, i pojechałam tam go odkrywać. Znalazłam jego dom, ulubioną plażę, bary, w których przesiadywał do rana. Wyobrażałam sobie to wszystko, jak on tam żyje, jak wędruje po tych schodach kamiennych do góry, do domu, z portu co wieczór albo pewnie nad ranem. I po prostu jakoś dało mi to takie poczucie, że jestem bliżej niego.
0: Podobno wrzesień to jeszcze idealny czas na podróżowanie, to może uda wam się odwiedzić tą magiczną wyspę, na której przebywał sam Leonard Cohen. No a teraz w radiu Złote Przeboje wielka nieobecna Bonnie Tyler.

0: Uwielbia kontakt ze swoimi fanami i to niezależnie od tego, czy jest na dużej, czy też na małej kameralnej scenie. Muniek Staszczyk, T-Love i I Love You w radiu Złote Przeboje. A do jakich miejsc lubi przyjeżdżać zespół Lady Punk, o tym już teraz opowie nam Janusz Panasewicz.
1: Z tamtych początków naszej, że tak nazwę, kariery, to dużo graliśmy na przykład na Śląsku, ale z uwagi na to, że było dużo miejsc do grania, więc wyjeżdżaliśmy sobie na przykład na Śląsk na 2 tygodnie i codziennie graliśmy koncert w zupełnie innym miejscu, bo wszystkie tam po prostu te miasteczka wszystkie na Śląsku, każdy miał dom kultury, bo to było górnictwo i tak dalej, i tak dalej. Pamiętamy te czasy, więc to tak się działo i graliśmy tam dużo, ale generalnie w ogóle jakoś nie mieliśmy, tak mi się wydaje, żadnego, nie umiem sobie znaleźć miejsca takiego, do którego niechętnie bym wracał, bo zawsze tą muzyką gdzieś tam trafialiśmy do ludzi, znajdowaliśmy sobie naszych słuchaczy i są miejsca, w których lubimy grać, ale też oczywiście, czy Gdańsk, czy Łódź, umówmy się, że to się zmieniło, te miejsca, Łódź, ta wytwórnia, to są znakomite miejsca koncertowe, naprawdę profesjonalnie, z całym wyposażeniem i to się po prostu przyjemnie wychodzi na scenę, czy też Gdańsk, ten stary menesz, to jest po prostu genialne miejsce, pamiętam, że to po prostu wchodzisz i to, poczułem się trochę tak jak, bo często też graliśmy gdzieś w Anglii i to jest właśnie w niedużych aglomeracjach angielskich, nawet takiej prowincji angielskiej typu Boston czy Peterborough, gdzieś, czy Hull, gdzie graliśmy, to po prostu są w takich niedużych miastach znakomite sale koncertowe, no bo tam był rock and roll, więc przychodzisz do garderoby i nagle patrzysz, że tam grał Elton John, że grali Rolling Stonesi, że grała Ella Fitzgerald, miała koncert, że ktoś, widzisz wszystkich tych ludzi gdzieś tam, że wychodzili na tą samą scenę. To są ewidentnie takie muzyczne kluby i między innymi ten gdański do takich, czy ten łódzki do takich należy, takich, że wychodzisz i wiesz, że tu nie jest przypadek, że tutaj po prostu się gra koncert.
0: To teraz zespół, który w Polsce zawsze występował na dużych scenach i na wielkich festiwalach. Przed wami Boney M.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
14: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
13: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
14: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
13: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
16: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
2: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: And you can dance. For inspiration.

0: Wielokrotnie pytana przez dziennikarzy, czy tęskni za kinem, odpowiada jedno: nikt nie opowie mojej historii lepiej niż ja sama, dlatego zamiast występować u innych reżyserów, skupiam się na pisaniu i reżyserowaniu własnych projektów. To Madonna w radiu Złote Przeboje. No a teraz historia niezwykłej polskiej gwiazdy, która swoje muzyczne kroki stawiała w zespole Lombard, a mowa o Wandzie Kwietniewskiej. Niedawno zapytałem ją, jak wspomina tamten czas.
1: Dobrze wspominam z tego względu, że w Lombardzie wszystko zdarzało się po raz pierwszy. Pierwszy wylansowany hit na antenie, jakaś popularność, pierwsze koncerty duże, pierwsze rokowiska, jakieś festiwale. Wszystko w Lombardzie było po raz pierwszy, bo ja jednak tam pracowałam niezbyt długo, bo to trwało rok, może troszkę dłużej. Pierwsza złota moja płyta, to też płyta nagrana właśnie z Lombardem, Śmierć w dyskotece. Więc trudno byłoby wspominać to źle, natomiast moment, oczywiście, że kiedy nadszedł ten moment przebudowy Lombardu i ja przestałam w tym Lombardzie funkcjonować, to był przykry zarówno dla Małgośki, dla Grześka, dla menadżera, dla mnie, ale to trwało krótko. Ja się bardzo szybko pozbierałam po tym wszystkim, a ponieważ nie jestem człowiekiem pamiętliwym i właściwie nawet rozumiałam przesłanki tego menadżera, dlaczego on mnie stamtąd pogonił. I ja przede wszystkim bardzo chciałam robić swoje kompozycje właśnie w Lombardzie. Ja nie pisałam wtedy tekstów, pisałam muzykę. Małgosia pisała teksty i tam jakby było miejsce na to, żeby te jej teksty tam się znajdowały. A było bardzo ciasno, jeśli chodzi o pisanie muzyki, bo pisali muzycy, wszyscy Lombardowi, i Grzegorz Stróżniak, i Piotrek Zander, pisali też ludzie z zewnątrz. I tak ciągle byłam odsuwana, a bardzo dążyłam do tego, żeby przeforsować tam chociaż jakiś jeden swój numer, co komplikowało pracę menadżerowi, który rządził w tym zespole i rządził bardzo dobrze jak na tamte czasy. Poza tym, jak dzisiaj się spojrzy z perspektywy czasu, to się okazuje, że jednak na wielką indywidualność wyrosła Małgorzata Ostrowska przez te wszystkie lata, że wielką indywidualnością okazał się Grzegorz Stróżniak i jak gdzieś sobie też z tym wszystkim poradziłam, więc tam chyba z założenia nie było miejsca dla trójki takich ludzi. Małgorzata z Grzesiem pracowali jeszcze całe lata, no ale to jednak było dwoje wokalistów, a tutaj był i tak fajnie, że nam się udało nagrać tę jedną płytę, fajnie, że pozostaliśmy w takich dobrych stosunkach, że mamy wspólne wspomnienia.
0: Od tych wspomnień lat 80. i 90. na pewno nie uciekniemy w ten piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. To teraz jedna z najważniejszych piosenek lat 90. tego artysty. Przed wami Michael Jackson.

0: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
5: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. Dzisiaj chcę opowiedzieć Wam o książce, a właściwie niesamowitym albumie, który jest przewodnikiem po historii Białegostoku. Gościem naszym będzie autor tego wydawnictwa Wiesław Wróbel. W dalszej części programu opowiemy też o gwarze ukraińskiej. Zajrzymy do antologii ukraińskojęzycznego piśmiennictwa Podlasia pod tytułem Kraina swojego słowa pod redakcją Jurija Hawryluka. Zajrzymy też m.in. do repertuaru białostockich kin Helios. Zaczynamy zatem. Jak wygląda Białystok, którego już nie ma? Wystarczy otworzyć książkę o tym tytule autorstwa Wiesława Wróbla, by przenieść się do miasta sprzed lat.

0: To podróż ulicami, które dzisiaj wyglądają zupełnie inaczej. Dzięki starym fotografiom możemy zobaczyć kamienice, drewniane domy i miejsca, które zniknęły z krajobrazu Białegostoku. I dzisiaj właśnie gościmy autora książki Wiesława Wróbla. Naszą rozmowę zaczęłam od pytania, jak książka powstała.
1: Białystok, którego nie ma, to tak naprawdę mogłaby być wielotomowa praca. Tu był właśnie główny dylemat, kiedy zadzwonił do mnie wydawca, pan Michał Koliński, że musimy zrobić książkę o Białymstoku, którego nie ma, ale punktem wyjścia są ilustracje. Czyli najpierw musimy wybrać miejsca, których nie ma, które były znane, cenione albo rozpoznawalne, ale musimy też do tego dobrać ilustracje. No i to decydowało. A Białystok jest pod tym względem bardzo ubogi, bardzo trudny. Trudno jest zebrać informacje, nawet z takich prostych miejsc, jak na przykład hala włókniarza na Antoniuku, czy hala Jagiellońska, czy stadion Kłusocińskiego na Jurowieckiej. Wbrew pozorom my oczywiście znamy te zdjęcia, ale te zdjęcia są często obostrzone prawami autorskimi i tak dalej. To są takie kwestie czysto techniczne, ale bardzo ważne i kluczowe. No i to decydowało o tym, co znalazło się w tej książce, no ale ten trzon się znalazł. Największy problem tak naprawdę właśnie był z tym, że tego Białegostoku tak naprawdę już w ogóle nie ma. Jeżeli jest, to zachowało się go bardzo mało. Gdzieś na peryferiach, gdzieś na obrzeżach, w Śródmieście jest w zasadzie całkowicie nowe. Na rynku, czy na ulicy Malmeda, na Zamenhofa, to są naprawdę pojedyncze sztuki, więc trzeba by było każdą nieruchomość opisać jako nieistniejącą.
0: Jaki jeszcze był klucz, oprócz tego, że znaleźliście się w fotografii, to pewnie jeszcze jednak jakiś klucz był?
1: No oczywiście rozpoznanie, no, bo sam fakt, że wiemy, że coś było i to było ładne, albo pamiętamy to z dzieciństwa, to jeszcze nie uprawnia nas do tego, żeby zamieścić to w książce, no bo trzeba do tego napisać jakąś treść historyczną, co też nie jest do końca zawsze łatwe, ale tu klucz był właśnie taki kilkuetapowy, czyli najpierw to, czego nie ma, to, co posiada swoje utrwalone wizerunki i jednocześnie coś, co dało się rozpoznać historycznie. Na szczęście na tym etapie już to rozpoznanie historyczne całkiem nieźle już było. Myślę, że badania nad historią Białegostoku w ogóle bardzo mocno poszły do przodu, mówiąc kolokwialnie.
0: I bardzo skromnie pan nie doda, że też za pana sprawą jednak.
1: Często była praca zespołowa, praca wieloautorska, zwłaszcza to, co Miejski Konserwator Zabytków zrobił, to jest bardzo ciekawa inicjatywa, bardzo cenna inicjatywa, kiedy pojawiła się propozycja najpierw zebrania informacji o architekturze ceglanej w Białymstoku, potem o architekturze drewnianej, a potem za ciosem idąc o architekturze sakralnej, o architekturze dwudziestolecia, o cmentarzach i tak dalej, i tak dalej. Także te cegły, które tak nazywamy to cegłami, powstały, to jest też duże kompendium wiedzy, ale to była praca zespołowa. Tam waloryzacje i opisy tworzone były razem z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, czy wydawnictwa Spisy Mieszkańców Białegostoku, które mają tysiące wyświetleń w internecie, bo to są źródła genealogiczne, z których wszyscy w zasadzie na świecie korzystają. To też była praca zespołowa.
0: Białystok, którego nie ma, tak sobie myślę, ma też warstwy, bo tych Białymstoków było kilka, których nie ma. Tak jak pan już chociażby przywołał, zanim tam była ta hala włókniarza, to jeszcze było coś wcześniej, co też zniknęło.
1: To miejsce wydaje się z pozoru mało istotne, a jest może nieważne, ale ciekawe, bo co mnie zawsze zadziwiało, jak jeździłem, bo mieszkałem w okolicy i jeździłem tamtędy autobusem na studia, to zawsze myślałem, jak oni zbudują ten wielki wieżowiec na gruncie, który tak naprawdę kiedyś stanowił staw młyński. Bo całe to obniżenie terenu, które było na boiska przeznaczone, jeżeli ktoś pamięta, to tak było, że z ulicy Antoniuk Fabryczny można było zejść po skarpie i tam dopiero były boiska i jak popadał deszcz, to tam się zbierała ta woda. To był po prostu staw młyński. Antoniuk nazwa wzięła się od nazwiska młynarza Antoniuka, który uzyskał nadanie na ten młyn, dzierżawę tego młyna od Jana Klemensa Branickiego. I oni utworzyli w połowie XVIII wieku właśnie staw młyński. Młyn znajdował się po przeciwnej stronie drogi, czyli tam, gdzie dzisiaj jest szkoła średnia, technikum. Zwracam uwagę, że częścią tej szkoły jest budynek fabryczny. Internat tej szkoły mieści się w budynku fabryki, jednej z najstarszych fabryk dużych po niemieckich w Białymstoku, rodziny Komichał z 1896 roku. Dzisiaj oczywiście to jest mało czytelne, ale gdyby się przyjrzeć, to jest bardzo długi budynek dwukondygnacyjny. Okna są oczywiście dzisiaj jednokwaterowe, ale mają gzymsy jeszcze wokół okien i to jest fabryka. I cały ten zespół szkoły mieści się tak naprawdę na terenie dawnego młyna państwowego. To, co było skarbowe za czasów Branickich, zostało wykupione przez najpierw króla pruskiego, potem przez cara Aleksandra I w 1809 roku i to stanowiło własność skarbu państwa w czasach zaboru rosyjskiego. I te młyny, różnego typu pożytki, które skarb państwa wtedy trzymał, były dzierżawione. Jednym z dzierżawców w 1845 roku albo 1843 roku został przedstawiciel rodziny Komichał z Saksonii, który tu się sprowadził jako jeden z pionierów budowy przemysłu włókienniczego. Oczywiście wiemy, że Supraśl, Knyszyn, Ciechanowiec, Siemiatycze już wtedy zaczynały się mocno rozwijać, no ale Białystok też po likwidacji obwodu białostockiego stał się wreszcie dogodnym miejscem do tworzenia przemysłu. No i właśnie na terenie młyna utworzono fabrykę i ten staw rzeczywiście funkcjonował dosyć długo, jeszcze na początku XX wieku on istniał, a po po drugiej stronie właśnie korzystając z napędu koła wodnego, ta fabryka mogła funkcjonować. Oczywiście potem została zelektryfikowana. Najpierw założono maszynę parową, potem elektryfikowano ją. W dwudziestolecie międzywojennym oczywiście tam utworzono technikum, więc fabrykę przekształcono wtedy w szkołę. Stąd nazwa Antoniuk Fabryczny. Przypomnę, że na Antoniukowskiej, Antoniuk Fabryczny 12 znajduje się dom rodziny Koła Michału, jednej z gałęzi rodziny Koła Michału. Z tyłu na Bukowie, jeżeli ktoś się wybierze na spacer, niesamowite miejsce na szczycie wzgórza znajduje się wielkowy dąb. Go widać z daleka, więc można łatwo trafić, a za dębem znajduje się drewniany dom, który według naszej oceny jest jednym z najstarszych domów w Białymstoku w tym momencie, ze względu na swoją architekturę, bo był to dom zarządcy fabryki, Bukowa 4. Także fantastyczna historia. Szkoda, że ten dom trochę się z czasem zaczyna degradować, ale miejsce jest naprawdę magiczne, bo wyobraźmy sobie, że zabieramy wszystkie te domostwa, które powstały po wojnie na terenie ulicy Dziesięciny i zostaje nam tylko właśnie takie założenie typowo fabryczne, czyli fabryka po jednej stronie drogi, po drugiej stronie domy robotników. Jeden z domów zachował się, to jest taki parterowy, niski dom. Dalej mamy dom zarządcy fabryki i jeszcze dom właściciela fabryki. To tworzy cały zespół. Do tego Antoniuk miał oczywiście swój zestaw gruntów, także parcelacja tego majątku też następowała w dwudziestoleciu. Także w każdym miejscu da się wydobyć jakąś historię, tylko tą historię musimy znaleźć. Tą historię można znaleźć w internecie. Można znaleźć gdzieś w publikacjach, w różnych analizach. One są już dostępne. Bez tego na pewno byłoby trudniej. Także to nie jest żaden mankament czy zarzut, że ktoś czegoś nie wie, ale ważne jest to, żeby miał źródło wiedzy i to rzetelnej wiedzy. I stąd ten pomysł na analizę poszczególnych elementów miasta.
0: Wśród tych elementów, których pan szuka i które ocala od zapomnienia, jest też ulica Różańska.
1: Różańska była położona mniej więcej tak, jak dzisiaj idzie ulica Malmeda i Nowy Świat. To był łącznik, taka drabinka, szczebelek w drabince między Nowym Światem a ulicą Malmeda. Cały czas gryzę się w język, żeby nie wiedzieć Kupiecką, bo to była kiedyś ulica Kupiecka. Łódzka, Piotrkowska i Różańska. Dzisiaj takim odbiciem lustrzanym trochę tego jest ulica Tadeusza Mazowieckiego, dawniej przedłużenie ulicy Ireny Białówny. Został tylko po tej ulicy negatyw. Bloki, które zbudowano w latach 50. były dostawione szczytami do tej ulicy. Potem tą ulicę zlikwidowano. W 60. roku w ogóle wykasowano nazwę. Natomiast bloki stoją, wykazując miejsce, gdzie ta ulica biegła. Do niej te bloki przylegały. No i jest jeden budynek, który zachował się z narożnika ulic Nowy Świat i Różańskiej. To jest kamienica przy ulicy Nowy Świat 12. Rodziny Dawida Gubińskiego, też dużego fabrykanta białostockiego. Chciałem napisać o Różańskiej, ponieważ nic o niej nie wiedziałem.
0: Białystok, którego nie ma.
1: Ale to tak jak powiedziałem, to w zasadzie dotyczy całego Białegostoku, bo i historię społeczną, i historię gospodarczą, i historię architektoniczną zawsze się niestety u nas analizuje w kontekście tego, czego już nie ma. Rzadko coś się zachowało, a to, co zachowało się, rzeczywiście staramy się hołubić i pokazywać. Natomiast Różańskiej absolutnie nie ma w ogóle, a była. No i to jest już jakby powód do tego, żeby o niej napisać. No oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że tematyka tej książki może być na niektórych albo niezachęcająca, albo nudna. No ale to nie jest bestseller, to nie jest pisane na bestseller. To jest pisane po to, żeby to było.
0: Uzupełnia historię centrum, prawda?
1: Uzupełnia historię centrum, wzbogaca tą historię, no i pozwala też spojrzeć na to, bo proszę mi wierzyć, to też było dla mnie duże zaskoczenie. Dlaczego Różańska powstała tam, gdzie powstała? To było pytanie, które sobie zadałem na początku. W XVIII wieku tam była droga, taka ścieżka prowadząca do stodoły stojącej na granicy miasta. Ta stodoła podzieliła nieruchomość na dwie części i dojście do tej stodoły zostało przekształcone potem w ulicę, bo korzystano z tego przejścia cały czas. Także to są takie właśnie wątki. My musimy sobie zdawać sprawę, że ten Branicki i Białystok Branickiego, on był w mieście bardzo czytelny i widoczny. My to straciliśmy bardzo szybko w latach 50. poprzez odbudowę Śródmieścia według wzorców zorowskich ze wschodu. Zawsze sobie zadaję też pytanie, bo tak mówimy, że to są sowieckie wzorce, wschodnie wzorce nam narzucone, ale czy byśmy odbudowali Białystok inaczej? To była nowoczesność, to były nowoczesne standardy, duże mieszkania, czy większe mieszkania zaopatrzone w wodę, kanalizację i tak dalej, więc ta odbudowa i tak poszłaby pewnie w tym kierunku.
0: Czasem żal tych kamienic, że nawet nie zrobiono kopii, przynajmniej ja tak czasem myślę, jak chodzę i patrzę.
1: Tak, ale gusta się zmieniają i konserwator w latach 40., myśląc o zabytkach, patrzył na Pałac Branickich, na ratusz, którego nie było oczywiście, ale zachowane zostały plany, zdjęcia i pamięć, na Astorię, na kościół Farny, na kościół Świętego Rocha, chociaż wtedy to też nie był traktowany jako zabytek przecież. Natomiast kamienice z czasów rosyjskich, to już zaznaczam, pierwszy alarm, który się w głowie pojawia, że to są pozostałości zaboru, co w dwudziestoleciu międzywojennym było tępione bardzo silnie przez władze miasta, bo wszystkie kamienice kazano otynkować, tak żeby te wszystkie ślady zaboru w postaci żółto-czerwonej cegły albo żółtej cegły po prostu zniwelować. To po pierwsze. Po drugie, to był historyzm. A style historyzujące to były kopiuj w klej, dzisiaj tak się mówi. Kopiuj w klej to było powielanie tego samego stylu wzorców. To nie była architektura oryginalna, to była typowa architektura mieszczańska. Ona dzisiaj po 100 latach zyskałaby walor, rzeczywiście na tle nowoczesnej architektury, walor historyczny, walor jakiś taki poznawczy. Natomiast w latach 40. i 50. po pierwsze to była prywatna własność, więc czemu mamy odbudowywać prywatną własność, tak? Po drugie, jakby nie ma potrzeby odbudowywać czegoś, co ma 40 lat, 30 lat, 50 lat, tak, ledwie zostało zbudowane szybko. W 20-lecie międzywojennym nie brakowało sytuacji, kiedy jakaś ściana się zawaliła, kamienicy, jakiś balkon się urwał, ktoś zginął. Także no, ta architektura no, nie była rewelacyjna. Ale rzeczywiście zawsze sobie to wyobrażam, chociaż staram się unikać w pracy naukowej takich rzeczy, żeby sobie wyobrazić, jak ten Białystok mógłby wyglądać, gdybyśmy go nie stracili. Bo to tak trzeba by było nazwać, że my go straciliśmy. Niedawna inicjatywa Kręgi Czasu. To jest taki element, który budzi moją nadzieję, jeżeli ktoś korzystał z tej aplikacji, oglądał ten Białystok w 1937 roku, czy pod koniec lat 30. No nie będę ukrywał, tam jest jeszcze dużo do zrobienia, ale jest to świetny punkt startowy do tego, żeby ten Białystok zrekonstruować rzeczywiście tak, jak on wyglądał w latach 30.
0: To powiedzmy słuchaczom, którzy nie wiedzą, można udać się w określone miejsce Białegostoku i z aplikacji obejrzeć, jak ono wyglądało dawniej.
1: Ale można też zrobić to z domu, wchodząc po prostu na stronę internetową kręgiczasu.pl i sobie przełączając widok współczesny, to jest widok z drona, z rynku, z piasków, czy na ulicy Pięknej i okolic akademickiej, Plant, tak, to możemy sobie uzmysłowić, które miejsca zachowały się, które nie, jak Białystok mocno się zmienił. Natomiast rzeczywiście tutaj była tytaniczna praca wykonana, ponieważ wyrenderowano kilka tysięcy obiektów. Ten każdy domek, który jest widoczny na tej makiecie, to jest indywidualny obiekt. Tylko jak sobie zdawałem sprawę, to tak, my mamy świadomość tego, jak wyglądał Białystok w bardzo nikłym procencie, bo tych zdjęć Białegostoku jest niewiele. Może Sienkiewicza, może Lipowa, Rynek to 100%, Kilińskiego, Mickiewicza troszkę, ale im dalej od Śródmieścia, tym tych zdjęć jest mniej. Jeżeli są zdjęcia, to są zdjęcia na przykład jakiejś postaci na tle okna. To nic nam nie mówi. W związku z tym będziemy próbować w najbliższym czasie tę makietę jeszcze bardziej uszczegóławiać, jeszcze bardziej rozbudowywać, ale rzeczywiście to może być ten moment, kiedy rzeczywiście technologia, sztuczna inteligencja, aplikacja komputerowa pozwoli nam na rekonstrukcję Białegostoku pod koniec lat 30., którą będzie można obejrzeć z różnych miejsc współczesnego Białegostoku. No ale tak jak mówię, jako historyk przymykam jedno oko, tam jest sporo mankamentów, ale te mankamenty będziemy cały czas poprawiać. Ale myślę, że to jest ogromny sukces, jeżeli chodzi o to przedsięwzięcie. Białystok ma swoje dokumenty historyczne z tego okresu najbardziej newralgicznego w Rosji i na Białorusi. No i w związku z tym to jest niedostępne albo trudno dostępne, a dziś to pewnie już w ogóle niedostępne. Więc my mamy duży problem z rozpoznaniem tego. To po pierwsze. Po drugie, rozwój Białegostoku był tak intensywny, że nikt nie sporządzał odzwierciedleń kartograficznych tego wszystkiego. Więc tak naprawdę mamy sytuację, kiedy mamy plany z lat szczegółowe z lat 1799, 1807, 1810, 1825 i to jest koniec. I następne odzwierciedlenie kartograficzne, które jest szczegółowe, no bo nie mówię o planie ulic na przykład, to jest 1937 rok, więc dziura jest gigantyczna. Raczej bym cofał się w czasie, czyli od 1937 roku, tak jak zrobiliśmy tą makietę w kręgach czasu, napełniałbym ją treścią wstecz, czyli ten budynek, czy ta nieruchomość w 1937 roku istniejąca, czy szerzej w 1939, na koniec tego Białegostoku ewolucyjnego, który kształtował się w sposób ewolucyjny, nie rewolucyjny, to wtedy byśmy ją napełniali wstecz. I jest pomysł nawet taki, żeby odtworzyć na tej makiecie XVIII-wieczny Białystok. Bo to jest akurat proste. Tego nie było dużo, było kilkaset domów, w większości drewnianych. Tutaj opisy są dosyć szczegółowe zachowane. Mapa z 1799 roku jest, także można by było ją wtłoczyć w 1937 rok i dzięki suwakowi też można by było na pewno dozmieniać sobie wizualnie, gdzie był, jak wyglądał rynek, jak wyglądało Śródmieście w 1937 roku, w 1799 i współcześnie. Projekt jest rozwojowy i myślę, że to jest do osiągnięcia.
0: I my będziemy trzymać kciuki i dopingować pana, aby ta pasja zachowywania starego Białegostoku dla pokoleń nigdy nie zgasła. Gościem naszej audycji był dzisiaj Wiesław Wróbel.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
0: Dzisiaj chciałabym was zachęcić, abyście zajrzeli do antologii ukraińskojęzycznego piśmiennictwa Podlasia pod tytułem Kraina swojego słowa. Ta książka to wyjątkowa podróż przez literackie Podlasie. Antologia opracowana przez Jurija Hawryluka gromadzi twórczość 77 autorów piszących po ukraińsku i w podlaskich gwarach ukraińskich. To poezja, proza i dramaty powstałe na przestrzeni ponad 100 lat. Książka przypomina, że historia regionu zapisana jest nie tylko w dokumentach, ale także w słowach, które budują pamięć, tożsamość i więź z miejscem, z którego pochodzimy. To niezwykłe wydawnictwo było prezentowane w Książnicy Podlaskiej imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku, mówi dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz.
3: Jest to antologia, która powstała w wyniku długiej, wytrwałej pracy pana Jurija Haryluka, ukraińskiego historyka, poety, redaktora Bielska Podlaskiego. Wydanie tej antologii było możliwe dzięki temu, że Podlaski Instytut Naukowy we współpracy ze Związkiem Ukraińców Podlasia uzyskał dotację na realizację zadania promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia w latach 2021-2023 i jednym z elementów tego zadania było właśnie przygotowanie i wydanie antologii Kraina Swojego Słowa. Jest to wyjątkowa antologia, ponieważ po raz pierwszy w jednym tomie zebrano piśmiennictwo z terenu od Włodawy po Ryboły i Trześciankę. Z tych terenów, gdzie funkcjonowały lub funkcjonują do dzisiaj gwary języka ukraińskiego. Gwary bardzo różnorodne, od gwar bardzo archaicznych do tych już bardzo bliskich ukraińskiemu językowi literackiemu. Antologia liczy 77 autorów, ale geografia ich jest bardzo różnorodna. I cieszę się, że właśnie tutaj, w Książnicy Podlaskiej, która jest przecież regionalną biblioteką dla województwa podlaskiego, może być zaprezentowany ten dorobek literatury tego właśnie regionu południowo-wschodniej części obecnego województwa podlaskiego.
0: O wydawnictwie Kraina Swojego Słowa opowiada profesor Uniwersytetu w Białymstoku, doktor habilitowana Dorota Misiejuk, kierownik Zakładu Studiów Międzykulturowych i Regionalnych Wydziału Nauk o Edukacji.
4: Kiedy pierwszy raz tę książkę wzięłam do ręki, zdarzyła się rzecz dziwna i cudna. Ta książka przez to, jak jest zrobiona i co w niej jest, to wciąga czytelnika i z każdej karty czytasz o czymś innym. W dowolnym miejscu można ją otworzyć, zawsze trafi się na tekst. Kiedy zaczniesz ten tekst rozczytywać, to zadziwia cię, że język każdej karty tej książki wydaje się być trochę inny. W efekcie tą książką można się bawić. Można się bawić, przerzucając kartki. Redaktor zadbał też o ilustracje, które zadziwiają, zastanawiają, każą myśleć. To pierwsze tak obszerne opracowanie literatury ukraińskojęzycznej z Podlasia, które nie tylko dokumentuje twórczość lokalnych autorów, ale także staje się świadectwem pamięci i tożsamości całej wspólnoty. Redaktorem i współautorem antologii jest Jurij Hawryluk, poeta, historyk, publicysta, działacz ukraińskiej mniejszości w Polsce. Od wielu lat pełni funkcję redaktora naczelnego pisma Nad Buchą i Narwoju, konsekwentnie dokumentującego życie kulturalne i literackie społeczności ukraińskiej na Podlasiu. Jego pisarstwo jako historyka wyróżnia się odpowiedzialnością i głębokim zakorzenieniem w perspektywie tożsamościowej. Ukazuje Podlasie jako przestrzeń wielojęzyczną, wielokulturową, pozwalając spojrzeć na literaturę jako na dokument pamięci i głos wspólnoty. Twórczość Jurija Hawryluka jest ważna i odpowiedzialna, ponieważ zawsze obecny jest w niej cichy, lecz wyraźny fundament. Ukraińska perspektywa tożsamości mieszkańców Podlasia. To właśnie ona sprawia, że jego pisarstwo nie jest jedynie literaturą, ale także świadectwem pamięci i głosem wspólnoty, która przez wieki uczyła się żyć na styku kultur i języków. Literatura w jego ujęciu może być jednocześnie osobista i wspólnotowa, zakorzeniona w miejscu, a zarazem otwarta na świat. I to czyni ją frapującą, ciekawą i oryginalną. Przedstawiając Państwu Jerzego Hawryluka, trudno nie sięgnąć po określenie ważny dla. To typowa podlaska konstrukcja, której nieświadomie, zgodnie z melodyką i akcentem używamy. Wydaje się jednak, że bardziej trafne w określeniu Jerzego są przymiotniki, które pochodzą i wychodzą z źródła, z korzenia języków wschodniosłowiańskich. Ja znalazłam takie dwa słowa, Jurij. To jest poważny i sławny. Poważny po polsku należałoby przetłumaczyć jako poważny i dostojny, ale nie tak jak w języku polskim dostojny, to znaczy patetyczny, ale to nie jest po ukraińsku patetyczne słowo. Ono brzmi elegancko, ale swojsko. Natomiast sławny oznacza chwalebny. Mniej ma wspólnego z popularnym. Oznacza znamienity i zasłużony. Antologia jest nie tylko zbiorem tekstów, lecz także manifestem programowym dowartościowującym lokalne doświadczenia i język, który przez wieki kształtował życie mieszkańców Podlasia. Ta książka to artefakt w kulturze naszego pogranicza. To świadectwo pracy Jurija, ogromu pracy źródłowej, pomysłowości i uważności redaktorskiej, a zarazem serca historyka i wrażliwego artysty, poety. Historyczne znaczenie tej książki polega przede wszystkim na dowartościowaniu naszego, lokalności, regionalności, pograniczności języka i mowy w kręgu literatury. Nasze doświadczenie. W sensie naszych sąsiadów, znajomych, opowieści i wspomnienia dotąd przekazywane ustnie zyskały status literatury. Po drugie, antologia zapisuje doświadczenia naszej wspólnoty przez naszych ludzi, a nie przez zewnętrzne spojrzenie. Dzięki temu możemy zobaczyć siebie jako grupę kulturową, posiadającą własne dziedzictwo. Jurij Hawryluk zebrał w książce obraz świata podlaskiego Ukraińca. Antologia obejmuje twórczość prozaików i poetów, piszących zarówno gwarą, jak i znajdziemy tam utwory pisane językiem literackim. Tematyka jest różnorodna. Jak pokazują prowadzone już badania, bo proszę Państwa, ta antologia jest już przedmiotem analiz i badań językoznawców. Główne wątki, które znajdziemy w tej książce, wątki pisarskie, wątki, które Jurij ułożył i zebrał, to jest identyfikacja. To są teksty, które zadają pytania, kim jesteśmy, z kim się utożsamiamy. To są wątki mowy ojczystej, teksty mówiące o aspiracjach do języka, o afirmacji mowy wsi. Kolejnym wątkiem jest wiara, odniesienia do prawosławia, tradycji świętowania, przeżywania obrzędowości. Wolność to kolejny wątek i wolność rozumiana jest tutaj jako zakorzenienie i możliwość mówienia własnym głosem. Wreszcie ostatni wątek, miłość do kraju rodzinnego. To są teksty o przywiązaniu do Podlasia. No i teraz nie wiem jak powiedzieć, bo z perspektywy i w tradycji polskiej mówi się do mowy matczynej. Natomiast wiem, że Jurij mówi o mowie ojczystej zawsze. W każdym razie zostajemy w kręgu rodziny, tak czy inaczej. Antologię poprzedza wstęp, napisany po ukraińsku, który jest czymś więcej niż tylko wprowadzeniem. To popis pisarski i dowód wielkiej kompetencji w analizowaniu dziejów języka w tradycji ukraińskiej. Można go czytać również jako manifest programowy Ukraińców Podlasia.
0: A jak powstała książka? Mówi jej redaktor Jurij Hawryluk.
5: Korzenie tej książki, która jest owocem, zaczęły wyrastać 40 parę lat temu, ponieważ zanim zdecydowałem obrać szlak, drogę historyka, pierwsze swoje refleksje, emocje na temat własnej przeszłości, własnej tożsamości, ówczesnego dnia codziennego i święta zacząłem wyrażać właśnie w wierszach pisanych rodną mową baćkowskiego poroha, materyńskiego słowa. Później z przyjemnością zresztą stwierdziłem, że tutaj na terenie obecnego podlaskiego województwa, tak, danego białostockiego, na terenie pomiędzy Bugiem, Białowieską Puszczą, a północnymi brzegami Narwi, pierwszym, kto publikował jakieś swoje właśnie poetyczne próby, był Wasyl Bielokozowicz, prosty, jak to się mówi, prosty selenin, tak, z Widowa Kolubielska, w którym zresztą też urodził się mój ojciec. Także można powiedzieć, że był on w jakiś sposób naszym prekursorem. Zresztą w jednym ze swoich wierszy, które znalazłem w rękopisie, napisanym gdzieś tam na jakimś worku po cukrze, były takie słowa, że nasza mowa staraja i dawnia, staraja Kijowska Ruś, swojeją mową my mówili, będziemy mówić. I wtedy jakraz przez poezję trafiłem do Krakowa, bo był wtedy konkurs młodych twórców kultury ukraińskiej, organizowany przez Ukraińskie Towarzystwo Splesze Kulturalne, koło w Krakowie. Pojechałem na finał tego konkursu. No, zostałem namówiony, żeby zacząć studia jakraz w Krakowie. Ten program nauczania był taki bardzo ogólny, a mnie interesowała przede wszystkim historia Podlasia, szukanie przyczyn takiej, a nie innej naszej sytuacji. Także studiowałem głównie w bibliotece, a nie na wykładach. No i wtedy też zaczęły mi trafiać w ręce pierwsze utwory właśnie pisane po ukraińsku, pisane przez ludzi urodzonych w moich okolicach, Bielsk, Hajdówka, które były drukowane w tygodniku Nasze Słowo, który zaczął wychodzić na tej fali odwilży, kiedy partia komunistyczna, która Ukraińców jak mogła po wojnie gnębiła, była akcja Wisła, wysiedlenia, zaczęła jakby pokazywać tak zwaną ludzką stronę. I wtedy powstało Towarzystwo Społeczne Kulturalne Ukraińskie, którego koło zaczęło później działać w Kleszczelach, tak samo i Towarzystwo Społeczne Kulturalne Białoruskie, które wydawało gazetę Niwa i właśnie w tej gazecie, tygodniku na początku lat 70. też pojawiła się literatura pisana po swojemu, znaczy pisana przez ludzi z powiatu bielskiego, z powiatu hajdowskiego. I także moja aktywność na polu historyka wiązała się, przeplatała z moją aktywnością na polu poety. Trochę też próbowałem pisać prozą. No z początku to było tak, że kiedy dopiero zaczynałem się wgłębiać w tą historię, więcej mogłem powiedzieć w poezji, tak, swoje emocje wyrazić, stosunek do przeszłości. I później już zaczął się raczej okres twórczości właśnie takiej historycznej, do której w roli literaturoznawcy troszkę, tak, no bo jestem oczywiście w tej dziedzinie, no, takim troszkę amatorem, właśnie dzięki temu projektowi, który był poświęcony językowi ukraińskiemu na terenie tutaj południowo-wschodniej części województwa podlaskiego.
0: Dzisiaj w naszej audycji opowiadamy o piśmiennictwie ukraińskim Podlasia na bazie antologii Kraina swojego słowa. Znamy już recenzję profesor Doroty Misiejuk oraz korzenie powstania tego wydawnictwa, o których mówił redaktor Jurij Hawryluk. W dalszej części audycji będzie jeszcze więcej na temat zawartości książki, ale też dowiemy się o inspiracjach redaktora tomu oraz o tym, między innymi, jak rodziła się jego świadomość językowa.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
0: Wracamy do tematu ukraińskojęzycznego piśmiennictwa Podlasia na podstawie wydawnictwa Kraina swojego słowa, którego redaktorem jest poeta i historyk ukraiński Jurij Hawryluk.
5: Kraina swojego słowa to już jest taki produkt czysto lokalny. Obejmuje on tylko jakraz tych autorów z tej podlaskiej części obecnej. No można powiedzieć, że utwory części tych poetów, którzy są tutaj publikowane, także jakieś eseje na tematy literackie były też drukowane w prasie, czy w wydawnictwach seryjnych o charakterze literackim w Kijowie, w Lwowie, tak samo i w wydaniach, które ukazywały się w diasporze ukraińskiej. Także ta twórczość literacka jest znana szerzej nie tylko w samym regionie, ale tak samo i w tym środowisku ukraińskim, które teraz rozprzestrzenia się. No i dzięki internetowi ma związek ze sobą niezależnie od miejsca zamieszkania, miejsca pracy, miejsca twórczości.
0: A kto szczególnie powinien zainteresować się krainą swojego słowa?
5: Z jednej strony jest to adresowane do tych ludzi miejscowych, ale też no, do wszystkich, których to może zainteresować. Nie? Dlatego, że część z tych ludzi, powiedzmy, pisała tylko z intencji, żeby zaspokoić jakieś swoje potrzeby. Tak, jest to w sumie taka literatura korzeni w znacznej mierze, ale też są tutaj wśród autorów osoby, które były już ukierunkowane przez swoją ukraińską świadomość, ukraińską tożsamość na tworzenie literatury, która by się wpisywała w szerszy kontekst. Zresztą są tutaj no, jakraz przede wszystkim wspomnienia uczestników państwowo-twórczych działań w latach 1917-1921. Są też utwory autorstwa działaczy ukraińskich organizacji politycznych z okresu międzywojennego. Jest tutaj reprezentowany Stepan Makiwka, który był posłem Sejmu w latach 22-28. Książka ma to do siebie, że może służyć i nam, i może służyć wszystkim. Jest to tak jakby posłanie. Posłanie z Podlasia do całego świata. Można może porównać do tych takich dawnych latopisów, gdzie były częściowo takie lapidarne zapisy typu, że tam w roku takim i takim gdzieś tam ktoś poszedł, wojował czy zmarł z książęcej rodziny, ale były też i takie większe opowieści o charakterze na polu literackiego, czy też nawet jakieś moralitety opierane o Pismo Święte, jakieś opowieści o czynach dzielnych, na przykład, które miały miejsce w XIII wieku tutaj na tym terenie. Może nie o Bielsku, chociaż o Bielsku też w tych latopisach jest informacja, ale na przykład o jakimś dzielnym naczelniku wojskowym z Brześcia. Była to jakaś taka jakby opowieść, pewnie krążyła ustnie, została zapisana przez latopisarza, który pracował też niezbyt daleko od nas, czyli w Chełmie, który był wtedy książęcą stolicą, później stolicą króla Daniela, który w 1253 roku był koronowany w Drohiczynie na króla. Także to jest ta historia, no dzięki tym na polu historiograficznym, na polu literackim dziełom, znana nam dzisiaj jest no, w sumie fundamentem tej naszej przeszłości, widzenia tej przeszłości, bo my patrzymy na to, co było przed tysiące czy pół tysiące lat dzięki tym ludziom, którzy coś zapisali. Oni pisali zarówno dzieła literackie, ale też i dokumenty o charakterze, powiedzmy, własnościowym, majątkowym, ale z tego wszystkiego wyciągamy wnioski, czytamy ich imiona, tak staramy się odtworzyć tą historię, która jest tym, co zapomniały przeszłe pokolenia. Tutaj są utwory, które opisują zarówno przeszłość, ale też i tą naszą teraźniejszość. Zresztą w prozie jest to taka teraźniejszość bardziej opisowa, w poezji jest to teraźniejszość emocjonalna, przeżycia i osobiste, ale też i takie no właśnie z pogranicza i osobistego i publicznego. No ja przede wszystkim patrzę na to wszystko jako historyk. Tytuł jest już jednoznaczny, Kraina swojego słowa. Nie trzeba być wielkim filologiem, żeby się zorientować, że to chodzi o język ukraiński. No i tutaj jest to ujednoznacznienie. Antologia ukraińsko-mownego pismictwa Podlasia. Znaczy no nie ukraińskiego, a ukraińsko mownego, dlatego że pisali ludzie o różnych zapatrywaniach, różnych przekonaniach. Zresztą pogląd na swój język może się zmieniać z zdobywaniem nowych wiadomości, nowych informacji. Ja na przykład nie byłem indoktrynowany w jakiś sposób, że tak powiem, w domu na temat naszej narodowości, świadomości. Mieszkałem w Bielsku, ale nie w samym mieście, tylko na tak zwanej kolonii, więc bliżej mi było do szkoły przez jedną wieś niż do szkoły w centrum Bielska, więc chodziłem na wieś. W pierwszej klasie przyszedłem do szkoły, w której nauczyciele wszyscy mówili po polsku, no i spodziewali się tego samego po nas, tak? No ja z językiem polskim jakieś tam osłuchanie miałem, bo było w domu radio, ale przez jakieś 2-3 tygodnie to się w ogóle nie chciałem odzywać, no bo to była dla mnie jakby sytuacja taka nienormalna. Znaczy no, niby nie było normalne, ale z mojej emocjonalnej strony to tak nie było. Zresztą z tego co wiem, starsi, powiedzmy moi koledzy, którzy też do takich wiejskich szkół chodzili, to stykali się z taką sytuacją, że w pierwszej klasie wszystkie przedmioty były nauczane po białorusku, tak, chyba poza językiem polskim może. To był rok 71, już takich sytuacji w szkołach nie było, język białoruski był już tylko nauczany jako dodatkowy. Od drugiej do czwartej klasy uczyłem się białoruskiego, później nas przeniesiono już do szkoły zbiorczej gminnej w Bielsku, no i zeszyt do języka polskiego podpisałem język polski. Nauczycielka języka polskiego popatrzyła na to i mnie zrugała, że tam ma być napisany język ojczysty. Także no tutaj mamy znowu nową sytuację. No zacząłem się orientować co, gdzie, jak już jak byłem w liceum. Jakraz to był taki 82 rok, kiedy okazało się, że jest też jakaś grupa w Bielsku ludzi, którzy mają zapatrywania podobne do moich, czyli no, że to jest oczywiście język ukraiński, ten, którym się posługujemy na co dzień. Zresztą, jak już powiedziałem, no nie trzeba być wielkim filologiem, wystarczy wziąć, poczytać trochę ukraińskiej literatury. Także no, w sumie pierwsze, co ja zacząłem jak raz wtedy, kiedy jakby zaczął się ten proces formowania takiego środowiska ukraińskiego w Bielsku, mieszkańców Bielska, to była przede wszystkim młodzież szkolna, studencka. Zacząłem oczywiście kupować książki ukraińskie. No pierwszą kupiłem, no będąc już właściwie dorosłym człowiekiem. W szkole podstawowej, w liceum byłem zawziętym czytelnikiem, no ale wszystko to były książki w języku polskim. Natomiast właśnie pierwsze moje lektury ukraińskie to było rok 82. Jak raz z tych książek mogłem się zorientować, jaki jest stosunek naszej gwary do tego języka literackiego. Później już będąc studentem, miałem dzięki bibliotece dostęp do literatury ukraińskiej z różnych okresów. Z XIX wieku, kiedy istniały faktycznie dwa warianty ukraińskiego języka literackiego, czyli wariant taki naddnieprzański, którym pisał i Szewczenko, i Panteleimon Kulisz, który jest twórcą obecnego alfabetu ukraińskiego, ale był też wariant galicyjski, który pisano we Lwowie. Zresztą taka jest ciekawa sytuacja, że najwybitniejszy historyk ukraiński tego czasu pochodził z Naddniepra, zresztą urodził się w Chełmie. Jego główne dzieło życia, czyli Historia Ukrainy Rusy, była wydawana we Lwowie, bo tam on zajmował katedrę na Uniwersytecie Lwowskim i te jego książki wychodziły jak raz w tym wariancie galicyjskim. Ta ukraińszczyzna galicyjska miała cechy charakterystyczne także i dla tutaj gwar podlaskich. Można powiedzieć, że Podlasie to jest taki region z jednej strony, gdzie są widoczne związki językowe zarówno z Naddnieprzem, ale tak samoż i z tą tak zwaną Galicją. Zresztą ten obszar gwar dialektu zachodniego, chodzącego w skład takiej większej jednostki filologicznej, dialektologicznej, czyli narzecza północnego, które ciągnie się tutaj od, no prawie że spod Warszawy. Sokolów to jest już województwo mazowieckie, aż za Czernichów. Ludzie, którzy powiedzmy z tego pasa dialektycznego czytają utwory pisane jak raz gwarami podlaskimi, mówią, że to jest dla nich bardzo bliskie, no bo to jest to samo narzecze. Oczywiście po pierwszych takich lekturach tej literatury ukraińskiej pisanej tym językiem, który sformował się w obszarze dialektycznym naddnieprzańskim, problemów nie miałem ani z pisaniem, ani z mówieniem, ani z czytaniem. Zresztą tutaj jak raz w odróżnieniu na przykład od pewnych innych obszarów językowych, gdzie powiedzmy osoba posługująca się jednym dialektem może nie rozumieć osoby innej tego samego języka, ale innego dialektu. Raczej Ukraińcy nigdy takiego problemu nie mieli. No, niestety no, kontakt z tą literaturą ukraińską, ze słowem ukraińskim był u nas minimalny. Czasem coś gdzieś kręcąc odbiornikiem radiowym można było usłyszeć jakąś audycję z Kijowa. Jedna nawet taka była poetycko-literacka. Zapisałem sobie na magnetofonie kasetowym, ale no niestety to było trudno. Pierwszy raz do Kijowa pojechałem dopiero w 1986 roku. Tak, to było już prawie że opierzonym studentem, no i literatem, bo już moje wiersze drukowano w naszym słowie, właśnie w tym almanachu, ale dopiero już jakby schyłkowy okres istnienia Związku Radzieckiego, tak zwana ta pierestrojka, tak, kiedy jak te cenzuralne zasady oparte były na tym, że Ukraińcy są tylko w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, natomiast poza jej granicami żadnych Ukraińców nie ma, chyba że są w Ameryce i mają poglądy takie sowietofilskie. Ale tutaj jak raz 89-90 rok, to już pojawiły się pierwsze publikacje jak w tych pismach wydawanych w Kijowie, w Lwowie, gdzie oczywiście zainteresowano się tą literaturą tworzoną w Polsce. Zresztą byli to autorzy nie tylko z Podlasia, ale także i z innych regionów, no przede wszystkim ci, których wysiedlono, z okolic Przemyśla czy też Sanoka przede wszystkim. Tutaj zresztą taka ciekawostka jest, że pierwszy region poza Bielskiem i okolicą, gdzie spotkałem jakichś ludzi, którzy mówili po naszemu, chociaż oczywiście trochę inaczej, no to była Lemkowszczyzna, gdzie przed rozpoczęciem swoich studiów w Krakowie, gdzie też byli Lemkowie, tak pojechaliśmy, to taki obóz organizowany przez Bractwo Prawosławne we wsi Ladyszy. To jest wieś położona niedaleko Nowicy, gdzie urodził się taki sławny poeta ukraiński Bohdan Ihor Antonycz, który miał rodziców, jedne było z Lemkowszczyzny, drugie z Nadsania, spod Sanoka, a swój talent już literacki od rozwinął jako student filologii we Lwowie. No i starałem się też coś tam napisać, powiedzmy, w jego stylu, no ale oczywiście no, przede wszystkim pisałem o przeżyciach podlaskich. No i tutaj powiedzmy, no każdy z tych autorów, który w tej antologii występuje, w jakiś sposób właśnie, o czym by nie pisał, no to zawsze jest tam ten taki podlaski kontekst, podlaski grunt.
0: O antologii ukraińskiego piśmiennictwa Kraina swojego słowa opowiadał dzisiaj w naszej audycji redaktor książki, historyk i poeta ukraiński Jurij Hawriluk. A teraz zajrzyjmy do białostockich kin Helios. Tam mamy aż 4 premiery. Na miłośników mocnych wrażeń czeka obraz Nie patrz w dół 2. Kontynuacja historii pełnej napięcia, adrenaliny i niebezpiecznych zwrotów akcji. To propozycja dla tych, którzy lubią, gdy przez cały seans trudno złapać oddech i nie mają lęku wysokości. Dla odmiany jest też coś lżejszego. Amerykańska komedia Spa Weekend ma poprawić humor i przypomnieć, że nawet niewinny wyjazd może zamienić się w pasmo nieprzewidzianych wydarzeń. W repertuarze znalazł się również film Tony, który stawia na emocje i opowieść o człowieku. Z kolei w Heliosie w Alfa Centrum premierowo zobaczyć można także obraz pod tytułem 500 mil. Poruszający film drogi. To szczera, pozbawiona fałszywej nuty i głęboko refleksyjna opowieść o rodzinie, nadziei i potrzebie bliskości. Historia ta w finale nabiera nowego znaczenia i sprawia, że po seansie wraca się myślami do pierwszych scen. Początek września w białostockich Heliosach wygląda więc dość różnorodnie. Będzie napięcie, będzie można się pośmiać i zobaczyć historie, które zostaną w pamięci na dłużej.
2: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
0: Teraz zapraszam na spotkanie z jedną z najbardziej wszechstronnych solistek opery i filharmonii podlaskiej, artystką, która od lat współtworzy najważniejsze produkcje tej sceny, Moniką Ziółkowską. Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o jej kreacjach scenicznych, na to przyjdzie jeszcze czas w kolejnych audycjach z cyklu Co jest grane. Dzisiaj będzie o tym, jak swoją miłość do muzyki i sztuki przekazuje ona dzieciom. Zapraszam na inspirujące spotkanie z kobietą, dla której muzyka jest nie tylko zawodem, ale przede wszystkim sposobem na dzielenie się emocjami. A rozmowę zaczniemy od tego, jak w Monice Ziółkowskiej zrodziła się pasja przekazywania miłości do sztuki.
6: Ja zawsze mu mówiłam, że wyobrażam sobie tak, że przyjdzie taki moment, że będzie taka potrzeba serca, żeby się tym podzielić, co zdobyliśmy, czego się nauczyliśmy, co praktykujemy, żeby to przekazać dalej. Przyszły takie czasy, że no nie wszystkie dzieci chodzą do teatru, nie wszystkie dzieci mają ten kontakt ze sztuką tak bliski, za to mają inne możliwości, które nie zawsze prowadzą w dobrą stronę i nie zawsze rozwijają tak, jakbyśmy chcieli, a ta nasza sztuka cierpi, więc tym bardziej obserwując ten świat dookoła i nasze dzieci również, stwierdziliśmy, że fajnie byłoby zrobić coś dla świata, dla młodzieży, dla dzieci samemu, bo jakby tutaj nic się takiego nie działo gdzieś naokoło, więc stwierdziliśmy, że mamy ku temu narzędzia, możliwości, mamy wokół siebie mnóstwo zdolnych ludzi, muzyków, choreografów, tancerzy, aktorów, śpiewaków, charakteryzatorki, jakby ten świat cały, który gdzieś nas tworzy, żeby też mogli zobaczyć go inni, a tym bardziej dzieciaki czy młodzież, tą kulturę, prawda, zbliżyć. Ja zawsze mówię, że chciałabym zbliżyć teatr właśnie do tych szkół, do przedszkoli, do dzieci po prostu, do młodzieży. No ale brakowało mi chyba trochę odwagi. Zawsze gdzieś tam tłumaczyłam to tym, że tu jest tyle pracy, że musimy się uczyć, przychodzić, jakby tworzyć i tak dalej. Ja zawsze mam takie założenie, że jak już coś robię, to robię na 100% albo wcale. W każdej dziedzinie mojego życia. Nie biorę się za coś, czego wiem, że nie skończę albo zabraknie mi do tego narzędzi, przestrzeni i tak dalej. I tego się bałam chyba, że no mogę nie poradzić. No i przyszedł taki wieczór, kiedy siedzieliśmy z moim mężem i mówi, wiesz co? Ja nie będę czekał na twoje decyzje, robimy. Ja mówię, no co ty mówisz, ale bardziej w stronę właśnie agencji artystycznej, od tego się zaczęło, że mamy tyle pomysłów, mamy tyle materiału i możliwości, i zapotrzebowanie było, bo pisali do nas zewsząd, czy zagramy koncert, jakby nie mieliśmy do tego przestrzeni, no trzeba było założyć działalność. I wtedy to narodził się pomysł, powstało Flow Music and Arts mojego męża, Wojciecha Ziłkowskiego, i ja przy tym trochę się ogrzałam, bo stwierdziłam, żeby to rozszerzyć o działalność dla dzieci, że jakby to nie mogą być same koncerty, że róbmy to oczywiście, korzystajmy z tego, co mamy, ale też dzieciaki są dla mnie bardzo, bardzo istotne. I powstała właśnie agencja Flow Music and Arts. Mój mąż napisał projekt, który przeszedł w Warszawie. Robimy to do dziś. Te koncerty organizujemy na różnych przestrzeniach. No i te dzieci. Rozszerzyliśmy naszą działalność o moją działalność, Flow Kids. I powstał projekt zajęć teatralno-muzycznych dla dzieci. Tyle, że nie w jednym miejscu, a w różnych. Tak, żeby te młodsze dzieci przedszkolne, tak, zdecydowałam się na dzieci przedszkolne. Mamy też żłobkowe, aczkolwiek ja się tym nie zajmuję, bo do tego też musi być osoba, która gdzieś to czuje i bardziej niż pewnie ja. Naszym założeniem było to, żeby te dzieci czuły się pewnie, żeby odbywało się to w miejscach, w których one przebywają na co dzień, czyli nie wchodzą w nową przestrzeń, w nowych ludzi, są już na początku zestresowane i nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, a nasze zajęcia polegają na tym, żeby je otwierać i zbliżać do sztuki, do teatru, żeby pokazywać swoje emocje, żeby pracować na tych emocjach, żeby sobie z nimi radzić, żeby tworzyć, jakby takie jest założenie. Więc ja powiedziałam, że no jedyną możliwością jest robić to w miejscach, gdzie one są. Co nie jest prostą sprawą, bo trzeba tam dojechać, trzeba to zorganizować, trzeba po prostu kooperować z placówkami i gdzieś tam organizować ten czas. No i udało się. Jesteśmy do dziś. Mamy tych placówek sporo, aczkolwiek narzędzi trochę mniej, bo stworzyliśmy na własne życzenie taką markę, która jest bardzo wymagająca. To znaczy, są inne zajęcia, bo kiedyś ktoś powiedział, no bo jesteście konkurencją dla tych czy dla tych. Nie jesteśmy, nie ma takich zajęć. Są zajęcia taneczne, są zajęcia muzyczne stricte, są zajęcia z piłki nożnej, te dzieciaki mają. My stworzyliśmy taką otwartą przestrzeń dla sztuki. I nie ma takich zajęć, które mają takie założenia, jakie mamy my. Trochę żeśmy zabrnęli daleko, bo rzeczywiście okazało się, że te dzieci chcą pracować, że tych dzieci jest coraz więcej, a nas jest na razie tylko dwójka. Ale te dzieciaki przepięknie pracują. Zrobiliśmy w tym roku pokaz na setkę dzieci, spektakl w szkole 44 Moniuszki na Zielonych Wzgórzach. Ja po tym pokazie po prostu się popłakałam, bo to nie są dzieci muzyczne. To nie jest tak, że zapisujesz dziecko na zajęcia stricte muzyczne i przychodzą dzieciaki, które już słyszą. To są różne dzieci. Jedne są zamknięte, inne są bardzo otwarte. Część nie słyszy, część nie ma poczucia rytmu. I ja z takiej grupy tworzę całość i dostosowuję program na samym początku do tego, co mam. Ale to tłumaczyłam rodzicom właśnie na tym pokazie, że te dzieciaki jakby wybrnęły poza ramy tego mojego programu, bo one to rzeczywiście chwyciły, wzięły tą przynętę i szły dalej. I ja to rozwijałam. Skończyło się to, co założyłam i szliśmy dalej. I wtedy właśnie poprosiliśmy z Wojtkiem, bo całą jakby tą bazę tworzymy my, teksty, muzykę dostosowujemy, muzyka jest autorska, choreografię i to wszystko. Pomagali nam ludzie, jakby nam bliscy. Usiedliśmy z Rafałem i ja mówię, słuchaj, pomóż mi, bo mam taki i taki pomysł. Może twoja wizja będzie inna, spróbujemy coś razem. Hania, nasza tutaj wspaniała tancerka, pomagała mi tworzyć ruch do tego. Muzykę, Andrzej Makal współpracuje z nami również, więc gdzieś tam mamy wokół siebie wspaniałych ludzi. Ten nasz pomysł wspólny działa. Działa, te dzieci się rozwijają i wiadomości, które dostajemy od rodziców, ten feedback po pokazach był tak cudowny, że ja po prostu nie mogłam uwierzyć, że jakby ktoś to docenił w ten sposób, że to nie jest tak, że przychodzi instruktor, no bo pewnie tacy ludzie by się znaleźli do pomocy, że przychodzi instruktor, uczy kroków albo piosenki i to wszystko na tym się kończy, a my tworzymy. I tutaj duża potrzeba serca, cierpliwości i jakby takiej myśli twórczej, żeby ulepić z tego coś fajnego. Ja im tłumaczyłam, to nie musi być tak, że wszyscy zrobimy w tym samym momencie krok w lewo czy krok w prawo, ale to, co wy oddajecie, tytuł naszego tego pokazu, to była podróż przez wyspę czterech żywiołów i każdy żywioł odpowiadał jednej z emocji i one miały w muzyce, w ruchu, w ciele odnaleźć te emocje. Każdy w sobie. Rodzice płakali, wzruszali się, a dla mnie to był po prostu taki miód na serce, że jakby stworzyliśmy coś, co oddziałuje na widza. To są małe dzieci w szkole 1-3, w przedszkole, ale daliśmy im taką nową jakość. To nie jest układ choreograficzny i fajna piosenka i dziękuję, tylko coś więcej. Podszedł do mnie pan, pedagog w jednej ze szkół i powiedział, nie zmarnowała pani ani jednej minuty. To było niesamowite przeżycie albo no epickie wydarzenie po prostu. I mama, która przyszła i powiedziała, wie pani, no to, że to jest twórcze, spoko, że pani jest aktorką, no to fajnie, cieszymy się, wchodzimy na pani spektakle i w ogóle jest super, ale to, jakie wy macie serce do tych dzieci, że to nie jest tak, że my przychodzimy i oho, musimy zrobić zajęcia. Nie, my tym żyjemy, tworzymy z nimi i jakby cieszymy się każdym krokiem do przodu, a poza tym ta misja.
0: O misji przekazywania swojej miłości do muzyki i sztuki opowiada dzisiaj solistka Opery i Filharmonii Podlaskiej Monika Ziółkowska. W pierwszej części audycji opowiadała, jak realizacja tej pasji wygląda, a teraz posłuchajmy o tym, jakie plony ze sobą niesie.
6: Widzisz, tu się kółko zamyka, ta cała historia, ponieważ oni przychodzą na te zajęcia, obserwują nas, wykonują swoje zadania, rozwijają się, ale chcą później czegoś więcej, chcą to zobaczyć, jak to naprawdę wygląda, czy to, co pani mówi o tej scenie i o tych emocjach, o tych wszystkich tutaj rzeczach magicznych, które się dzieją w teatrze, czy to prawda? I wtedy, mamo, pójdźmy do teatru, czy tato, zobaczmy spektakl. Idą z rodzicami na spektakl i już chwytają tę sztukę w innym miejscu, to my tam siejemy sobie ziarenko, potem ziarenko sobie kiełkuje, oni idą do tego teatru, oglądają, im się to podoba, chcą więcej. Rodzice idą na spektakl dla dorosłych, aha, bo było fajnie z dziećmi, ta sztuka się rozwija i my siejemy wszędzie. I gdzieś tam mam wrażenie, że no mnożymy to dobro, że tak samo to nie wyjdzie, że no mamy operę, czy teatr dramatyczny, czy lalek i od czasu do czasu można iść, ale my jakby zagrzewamy i gdzieś tam cały czas dopingujemy, że to jest fajna sprawa, że wszystko to, co macie, ten dostęp do cyberprzestrzeni i tak dalej, to jest okej, okay, no bo mamy więcej możliwości i tak dalej, ale tu się dzieje coś fajnego.
0: Tu są prawdziwe emocje. Te tutaj i oni wreszcie mogą je przeżyć, a nie tylko zobaczyć w smartfonie.
6: Dokładnie tak. I dla nich to jest dziwne. Dziwne, bo niektórzy z nich nie doświadczają tego na co dzień. Albo jest tak, że no rodzice też nie mają tyle czasu, żeby gdzieś tam motywować i zapoznawać z tą sztuką. Pamiętam chłopca w tym roku. Leciała muzyka z Listy Schindlera i to był chłopiec z drugiej chyba klasy, czy on zaczął płakać. Ja mówię, co się stało, Kuba? Coś dzieje. No rzeczywiście muzyka poruszająca. On mówi, proszę pani, bo ja poczułem, ja nie mogłem sobie z tym poradzić, poczułem, że muszę płakać. Czyli co? Po prostu misja spełniona. To o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby budzić w nich te emocje, żeby je rozwijać, żeby, tak jak powiedziałam, radzić sobie z nimi, żeby oni poczuli, że coś takiego jest, bo to, co dostajemy, te gotowce, które dostajemy na co dzień, to z czasem staje się po prostu takie smutne, oschłe, gołe, nie wiem jak to jeszcze nazwać, a mamy w sobie takie pokłady, z których możemy korzystać i wachlować na lewo i prawo i szukać kolorów, żeby to życie było piękniejsze sobie na co dzień. Ja czasem im tłumaczę, że słuchajcie, no nie każdy z nas będzie aktorem, ale chodzi o to, żeby ubogacać to, co mamy na co dzień, nasze otoczenie, ludzi. Ja łączę te grupy. Czasami pytają rodzice, a dlaczego trzecia klasa miała z pierwszą? Ja mówię, po to, żeby budować te relacje, po to, żeby się nie oceniać, że to są maluchy, a to są starszaki. I ja mówię, i dali radę, bo jakby zawiązują się przyjaźnie, tworzą się nowe właśnie relacje. To jest piękne, ja to obserwuję i jestem z nich dumna. Tak samo przedszkolaki.

0: tam słać w świat i ubogacać ten świat naokoło. Mam ogromne wsparcie w moim mężu, który czuje podobnie i cieszę się, że zrobił ten krok w zasadzie za mnie. Ja się troszkę podłączyłam, a potem zaczęło mi się to bardzo podobać i zaczęliśmy to rozwijać i najważniejsze jest to, że to się pięknie rozwija i działa po prostu. To wszystko nie wydarzałoby się, gdyby nie wsparcie takich osób, które są nam bliskie. Jedną z takich osób jest niania naszych córek, która jest cudownym człowiekiem i takim dobrym duchem, częścią naszej rodziny. Jest to osoba, która jest, ono się wzruszam, jak o niej mówię, jest mega uzdolniona artystycznie, pięknie maluje, tworzy różnego rodzaju dzieła sztuki, można powiedzieć. Przede wszystkim jest cudownym człowiekiem, opiekuje się naszymi dziećmi, kiedy mamy koncerty albo więcej zajęć, czy no teraz przy okazji naszych pokazów, no była na każdym pokazie, współtworzyła ten pokaz, pomagała nam i artystycznie i jest takim naszym wsparciem za każdym razem, jak mamy gorszy dzień albo coś tam nie wychodzi, to zawsze jest przy nas i myślę sobie, że oprócz tego, że my upiękniamy świat, to są takie osoby, takie anioły, które ten świat wzbogacają i ona jest, nasza Bożenka jest jednym z tych aniołów i nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli robić to, co robimy teraz, czy to edukacyjnie, czy to ja artystycznie, gdyby nie było jej z nami. I ja jej bardzo dziękuję za to i mam nadzieję, że będzie z nami zawsze i oby więcej takich ludzi na ziemi.
1: O swojej pasji opowiadała dzisiaj solistka Opery i Filharmonii Podlaskiej Monika Ziółkowska. I w ten sposób kończymy tę godzinę naszego programu.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
7: Witam przy mikrofonie Julii Tagrzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? Opowiemy o bezpiecznym domu, który powstanie w Białymstoku. Zaprosimy na Festiwal Art Białystok i powiemy o nadziejach, jakie mają podlascy włodarze w związku z jesiennym Forum Spójności.
6: Interesujące dla mieszkańców Białego Stoku.
7: Samodzielność, niezależność i bezpieczeństwo to filary projektu, na który Stowarzyszenie My dla Innych otrzymało prawie 5 milionów złotych.

0: dofinansowania z funduszy europejskich dla województwa podlaskiego. Projekt Drzwi do samodzielności potrwa do września 2029 roku, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
1: Ze stowarzyszeniem My dla Innych spotykamy się dosyć często. Kilka tygodni temu spotkaliśmy się w centrum Białegostoku podpisać umowę na wsparcie wspaniałego miejsca, kawiarenki Mleko Uciekło, gdzie osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi parzą wspaniałą brazylijską kawę, tworzą wspaniałe ciasta, ale także zestawy obiadowe. Jak pokazują ostatnie tygodnie, to miejsce cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród Białostoczan, więc te pieniądze z funduszy europejskich, to pokazuje, jak pomagają osobom z niepełnosprawnościami funkcjonować w sposób prawidłowy w codziennym życiu. Dzisiaj kolejna niezwykle ważna działalność Stowarzyszenia My dla Innych o nazwie Bezpieczny Dom. Prawie 5 milionów dotacji z funduszy europejskich dla Podlaskiego. Cała inwestycja to jest ponad 5 milionów, część to są środki własne stowarzyszenia. W ramach tego projektu, który będzie realizowany do końca września 2029 roku, stowarzyszenie zakupi ten budynek, w którym się znajdujemy. To jest prawie 300 metrów kwadratowych. W tym budynku będą mieszkały osoby z niepełnosprawnościami, które będą miały spotkanie z psychologami, z trenerami samodzielności. Będą się uczyły właśnie tego życia w codzienności, jak każdy z nas. Między innymi w tym domu będą mieszkały osoby, które na co dzień pracują w kawiarence Mleko Uciekło. Dodatkowo w tym budynku powstaną 3 mieszkania, które będą mieszkaniami, gdzie osoby z niepełnosprawnościami będą się uczyły samodzielności. Dodatkowo stowarzyszenie będzie miało kolejne 3 mieszkania na terenie Białegostoku, gdzie takie umiejętności osoby z niepełnosprawnościami będą mogły zdobywać.
0: Jak dodał członek zarządu odpowiedzialny za fundusz społeczny Bogdan Dyjuk.
2: W ramach ogłoszonego konkursu, którego beneficjentami stowarzyszenia, a właściwie to osoby, które wymagają wsparcia różnorodnego, to jest największa dotacja, umowa o najwyższej wartości z konkursu, który przeznaczyliśmy na ten obszar wsparcia. Także jeszcze będą kolejne umowy z innymi beneficjentami z terenu województwa podlaskiego, a ponadto jesteśmy w trakcie oceny kolejnego konkursu przeznaczonego właśnie dla tego obszaru wsparcia osób, które bez pomocy właśnie takich stowarzyszeń same nie poradziłyby. Wspieramy w ramach FS-u te obszary, bo one wymagają wsparcia, a jednocześnie profity w przyszłości przewyższają te kwoty, które przeznaczamy.
0: Jak zostaną wykorzystane te środki, mówi prezes Stowarzyszenia My dla Innych, Rafał Średziński.
3: Te środki są przeznaczone na cały szereg różnych działań, które się będą działy przez najbliższe 3 lata. Nasi uczestnicy są już aktywni. Włożyliśmy wiele wysiłków w to, aby mogli sobie bardziej samodzielnie funkcjonować, pracować w różnych zakładach pracy, w tym w naszej kawiarni Mleko Uciekło, w tym w naszej pralni, szwalni, w różnych miejscach na otwartym rynku pracy, ale okazuje się, że w momencie, kiedy jest naprawdę trudno, a każdemu z nas się zdarzają tak trudne momenty, wtedy, kiedy odchodzą bliscy, to w naszym mieście brakuje miejsc odpowiedniego wsparcia, miejsca, które zagwarantuje dach nad głową. Są kierowani wtedy do różnych miejsc w Polsce, które już wtedy na co dzień nie pozwalają im funkcjonować w tym samym rytmie, wśród tych samych znajomych, pracować w kawiarni. Dlatego podjęliśmy się wyzwania tworzenia miejsc takich jak mieszkania wspomagane, czy ten dom wspomagany, który ma zapewnić im w przyszłości dach nad głową i odpowiednie wsparcie, tak aby nie musieli wyjeżdżać z naszego miasta. W ramach tego projektu jest zapewnione wsparcie przez najbliższe 3 lata, jak również mieszkania wspomagane, które są rozlokowane w różnych miejscach w centrum Białegostoku, ale realizując podobne działania już do tej pory, zauważyliśmy, że bardzo trudno nam w tych mieszkaniach zorganizować 24-godzinną opiekę, 24-godzinne wsparcie. I dlatego powstał pomysł tego bezpiecznego domu, aby tutaj mogły znaleźć schronienie, dom, osoby, które takiego wsparcia będą wymagały. W ramach projektu udało nam się pozyskać środki na zakup tej nieruchomości. Dołożyliśmy też z naszych środków własnych. W ramach projektu wyremontujemy mieszkania, które znajdują się w centrum. W ramach projektu zorganizujemy wsparcie przez te 3 lata dla tych mieszkańców, mieszkań wspomaganych tego domu, ale to, czego się nie udało zmieścić w projekcie, to adaptacji tej nieruchomości. Ona jest, stoi, jest można ją użytkować, natomiast będzie wymagała teraz adaptacji, będzie wymagała prawdopodobnie podjazdu. Zależy nam na tym, aby na przykład prysznic był z odpływem liniowym. Instalacja w tym budynku wymaga wymaga wymiany. To są rzeczy, na które uruchomimy zbiórkę publiczną i na które będziemy prosić Państwa o pomoc, aby ten dom właściwie zorganizować. Ponieważ mury mamy, działkę mamy, ale teraz trzeba go jeszcze również w środku dobrze przygotować, aby później w ramach projektu również kadra przez najbliższe 3 lata mogły te osoby efektywnie wspierać.
0: Jak dodała wiceprezes stowarzyszenia Roxana Kalinowska.
4: Tak, to jest bezpieczny dom. To jest działalność, którą widzimy, że jest bardzo potrzebna wśród naszych uczestników. Jest to miejsce, które mamy nadzieję, że będzie bezpieczne, a dzięki właśnie, mamy nadzieję, funduszom, które uda nam się nazbierać, dostosujemy i możliwie bezpiecznie nasi uczestnicy będą z niego korzystać.
0: Mówiła wiceprezes Stowarzyszenia My dla Innych, Roxana Kalinowska.
5: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
0: Jesienią Białystok stanie się miejscem szczególnego wydarzenia. Przez 3 dni przestrzeń Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej zamieni się w centrum sztuki. Żywy ekosystem spotkań, idei i obrazów. Art Białystok, bo o nim mowa, to wydarzenie, które wykracza poza formułę klasycznych targów sztuki. Łączy rynek z refleksją, praktyką twórczą, z myśleniem o mieście, regionie i współczesnym społeczeństwie. Wydarzenie rozwija się w 2 równoległych formatach. Forum Sztuki i Targów Sztuki. Art Białystok to autorski projekt kuratorski Fundacji Marszant, realizowany we współpracy z Politechniką Białostocką, władzami miasta i województwa. Architektura uczelni staje się tu nie tylko tłem, lecz aktywnym uczestnikiem wydarzenia, przestrzenią ekspozycji, myślenia i obecności. Art Białystok w tym roku potrwa od 9 do 11 października. Obecnie trwają intensywne przygotowania do wydarzenia, o których opowiada główny koordynator, prezes Fundacji Marszant, Janusz Żabiuk.
6: To jest wydarzenie bez precedensu, ponieważ jest to jedno z 3 wydarzeń w Polsce o tej randze. Także to jest istotne i to musimy dobrze i zorganizować, i przemyśleć, no i pokazać, bo to wchodzi w taki rytm rozwoju sztuki w Białymstoku.
0: Pierwsza edycja w tamtym roku. Sprawdziło się?
6: Sprawdziło się zdecydowanie. Oczekiwania były mniejsze niż efekty, co było widać. Było kilku niedowiarków, którzy wątpili, że w Białymstoku to jest taki stereotyp, który funkcjonuje niesłusznie zresztą, że w Białymstoku coś się nie da zrobić albo coś się nie sprawdzi. Ja jestem przekonany, że w Białymstoku wszystko da się zrobić i wszystko się sprawdzi. Natomiast musi być odpowiednia konfiguracja ludzi, którzy potrafią przejść przez trudy organizacji i na pewno to się uda. Będzie około 50 artystów z Polski i z Białegostoku oczywiście, bo wydarzenie ma otwierać perspektywy artystom z Białegostoku, ale też zaprosić sztukę z Polski do Białegostoku, bo kontakty zawsze rozwijają, a nam zależy, żeby sztuka Białegostoku się rozwijała, a potem przejdziemy do promocji.
0: Kto w takim razie zaistnieje w tym roku? Czy można już zdradzić?
6: No trudno wymieniać nazwiska, bo skoro jest ich około 50, wymienimy 3, 4, 5, nie możemy w jakiś sposób wartościować czy klasyfikować artystów. To zrobią odbiorcy, to zrobią miłośnicy sztuki, którzy przyjdą na Art Białystok.
0: Ale członkowie waszego Stowarzyszenia Marszant są?
6: Tak, ale Stowarzyszenie Marszant jest na takich samych zasadach jak każde inne. Może prawie na takich samych, bo ma trochę więcej informacji, jest bliżej. A kto jest bliżej, to zawsze łatwiej podjąć decyzję, bo wie, jak wygląda organizacja. I niektórzy byli 3 dni na tej pierwszej edycji targów i wiedzą, jakie jest zainteresowanie. No i byli pod wrażeniem.
0: Czy jeszcze można się zgłosić, jeżeli ktoś pomyślał, że a może to i miejsce dla mnie?
6: Nie, już nie można się zgłosić. Mieliśmy ponad 100 zgłoszeń. Miejsc mamy około 50, także musieliśmy robić taką dość trudną kwalifikację, analizę osiągnięć różnych artystów. Nie zrobiliśmy pewnie tego idealnie, ale zrobiliśmy najlepiej, jak to możliwe jest i było. Teraz organizacyjne sprawy, dopinanie z artystami szczegółów, ponieważ chcemy wydać katalog do tego wydarzenia. Rozwijamy stronę pod kątem już tego wydarzenia, które nastąpi, czyli prezentujemy sylwetki artystów, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu. Dlatego no, to jest też taka praca już bardziej organiczna, czyli dopasowanie materiałów, które chcemy umieścić i w katalogu drukowanym, i prezentacji na stronie wydarzenia Art Białystok. Teraz odbiorcy mogą tylko czekać, żeby dotarło to do wielu osób, bo doświadczenia z ubiegłego roku mówią, że jednak nie dotarło, chociaż mieliśmy dość dużych billboardów, chyba z 9-18 metrów kwadratowych. Było na Facebooku, było też w różnych innych miejscach i się okazuje, że niektórzy nie wiedzieli o wydarzeniu.
0: Mówił prezes Fundacji Marszant Janusz Żabiuk. A za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o tym, jakie zmiany czekają na uczniów w nowym roku szkolnym, o policyjnych akcjach związanych z końcem wakacji oraz o inwestycjach związanych z bezpieczeństwem Podlasian.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
7: Paweł Chudzio. Podlaskie szpitale dostaną w tym roku kilkanaście milionów złotych na przygotowanie projektów schronów i miejsc schronienia. Tylko w Białymstoku miałoby powstać kilka takich obiektów, między innymi przy Szpitalu Wojewódzkim. Na co dzień byłby to podziemny parking, mówi zastępca dyrektora placówki Jacek Roleder.
8: Natomiast w czasie jakichś niepokojów i zdarzeń niepożądanych będą mogli z nich korzystać nasi obywatele, nie tylko pacjenci.
7: Projekt jednego miejsca schronienia i jednego pełnoprawnego schronu dla tysiąca osób przygotowuje także Białostockie Centrum Onkologii. Sama budowa schronów mogłaby się zacząć w przyszłym roku. 24 września ruszy głosowanie w budżecie obywatelskim Białegostoku. Do wyboru są 72 projekty. Blisko połowa to zadania ogólnomiejskie, reszta osiedlowe i szkolne. W puli jest łącznie 15 milionów złotych. Serbski skrzydłowy Aleksandar Cirkowicz, znany w Polsce z wcześniejszej gry w Lechii Gdańsk, został piłkarzem Jagiellonii. Klub wypożyczył go do końca sezonu z węgierskiego Ferencvarosi. Uczniowie wracają do szkół, a to oznacza większy ruch na ulicach i w pobliżu placówek. Dlatego policjanci ruszają z akcją Bezpieczna droga do szkoły. Kontrolują prędkość, zachowanie kierowców przy przejściach dla pieszych, prawidłowe parkowanie i sposób przewożenia dzieci. Takie kontrole będą przez cały wrzesień, zapowiada komisarz Karol Witkowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
9: Będziemy sprawdzać, w jakich miejscach rodzice zatrzymują się, czy jest to miejsce dozwolone, bezpieczne, po to, żeby to dziecko mogło bezpiecznie sobie przejść, czy też nie kierujący pojazdami nie utrudniają ruchu innym osobom, które przyjeżdżają i przewożą swoje dzieci do szkoły.
7: Koniec laby. Trochę zmian dla uczniów. Przede wszystkim obowiązkowa edukacja zdrowotna i zakaz używania telefonów komórkowych. Do obu wyzwań podlaskie szkoły są przygotowane. Podlaska kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło podkreśla, że nie brakuje nauczycieli przeszkolonych do prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej.
10: Kwalifikacje też do tego przedmiotu mają inne, że tak powiem, i grupy zawodowe, i też chociażby nauczyciele wychowania fizycznego, czy pedagog, czy psycholog.
7: Do końca roku kalendarzowego szkoły mają czas na zapisanie w swoich statutach zakazu telefonów. Forma, w jakiej ma on funkcjonować, jest w gestii szkół. Buty i inne pamiątki od sprinterki Ewy Swobody trafiły do tworzonej galerii białostockiego sportu. To bardzo cenne i szybkie dary, mówi kierownik galerii Marcin Koziński.
11: Pani Ewa przekazała swoje numery startowe z Mistrzostw Polski rozrywanych w Białymstoku i z Mistrzostw Europy rozrywanych w Birmingham. Przekazała również swoje kolce, jak zapewniała, bardzo szybkie i faktycznie one są bardzo lekkie i w związku z tym pewnie rozwijają te prędkości. Dostaliśmy jeszcze koszulkę klubową Klubu Sportowego Podlasie.
7: Galeria białostockiego sportu powstanie na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Ma być otwarta pod koniec przyszłego roku. Białystok ma nowy żłobek. To filia żłobka miejskiego nr 3 przy ulicy Absolwentów. To 10. miejski żłobek w Białymstoku. Placówka oferuje 144 miejsca w 6 oddziałach. Przy żłobku powstał nowoczesny plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz duży parking. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego policjanci przypominają, że hulajnogą elektryczną można jeździć wyłącznie w kasku. Wielu uczniów nie będzie musiało go kupować. Kuratorzy w całym kraju rozdadzą ponad 60 tysięcy kasków uczniom, którzy zdali na kartę rowerową. To w ramach wspólnej akcji Ministerstw Infrastruktury i Edukacji. Rozdawaniem kasków zajmą się szkoły, zapowiada podlaska kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło.
10: Te kaski trafią do szkół, a później do uczniów. Musimy tylko opracować pewien system, w jaki sposób, żeby to się płynnie odbywało.
7: A dodam jeszcze, że do podlaskich uczniów takich kasków trafi blisko 2000.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentował Paweł Chudzio.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
0: Szpitale z województwa podlaskiego otrzymują pieniądze na inwestycje związane z bezpieczeństwem, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
12: To jest to drugi rok, kiedy województwo podlaskie bierze udział w programie obrony ludności i ochrony cywilnej. Jest to pierwsze dwa lata, kiedy w budżecie województwa mamy środki na zadania z tym właśnie związane. W zeszłym roku ponad 12 milionów, które przekazaliśmy na sprzęt, który jest wykorzystywany i przez nasze szpitale, i przez stację pogotowia ratunkowego. Jak to jest ze sprzętem medycznym? Ten sprzęt musi być cały czas sprawny, musi cały czas działać, więc on może być i wykorzystywany w czasach pokoju i spokoju, a także w czasach kryzysu. W tym roku, kiedy jest ostatni raz programem rocznym, bo od przyszłego roku będzie to program pięcioletni, przekazujemy 15 milionów złotych dla naszych podlaskich szpitali. Już szpital w Choroszczy, szpital w Suwałkach, szpital w Łomży, te umowy mają podpisane. Przekazujemy umowy dla szpitala dla naszej Śniadecy oraz dla Białostockiego Centrum Onkologii na przygotowanie projektów, aby korytarze, aby parkingi miały charakter miejsc schronu, miały charakter podziemne, żeby były także miejscami, gdzie nasza ludność będzie mogła się chronić, ale także, aby ta infrastruktura szpitalna na wypadek kryzysu, niepokoju i braku spokoju mogła również pomagać naszym pacjentom w leczeniu, w wykonywaniu różnych czynności, zabiegów medycznych.
0: Mówi dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii Magdalena Borowska.
13: Dziękujemy serdecznie za te środki. One są bardzo ważne dla funkcjonowania i dla ciągłości działania. My jako szpitale, i tutaj mówię w imieniu wszystkich tych podmiotów, które z tych środków korzystają, ważne jest to, aby nastąpiła ciągłość działania. Są sytuacje awaryjne i kryzysowe i dlatego też te zadania w przypadku BCO to są dwa projekty. Jeden projekt to jest związany z łącznikiem do nowo powstałych poradni. Będziemy wspierać je właśnie tymi elementami związanymi z zabezpieczeniem ciągłości działania. Drugi z kolei to jest projekt związany z przedsięwzięciem i ze stworzeniem schronów w tak zwanej Szkole Zawodów Medycznych. Są to działania planistyczne, a zatem bardzo się cieszymy, że za rok to już będą działania na kolejne 5 lat. Trzecie zadanie jest to zadanie bieżące, czyli zakup drzwi, które też również służą zabezpieczeniu świadczeń. Dlatego też jesteśmy przygotowani do końca grudnia. Zrealizujemy te zadania mimo krótkiego czasu.
0: Mówi zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku Jacek Roleder.
8: W naszym przypadku są to 4 umowy. Wszystkie są związane z budowaniem schronów i miejsc ukrycia ludności. Wszystkie będą służyły zarówno w czasie takim jak dzisiaj, gdzie nie ma żadnych zagrożeń, natomiast w czasie jakichś niepokojów i zdarzeń niepożądanych będą mogli z nich korzystać nasi obywatele, nie tylko pacjenci, ale głównie jednak pacjenci. Bardzo dobrze, mam nadzieję, uda nam się wydać te pieniądze i bardzo dobra inicjatywa naszego państwa.
0: A jak zostaną zainwestowane te pieniądze?
8: Jeden to jest tunel łączący nasz szpital pod drogą Skłodowskiego. Będzie wybudowany parking podziemny, który będzie również miejscem schronienia za budynkiem pediatrii. Kolejny to jest miejsce po dawnym budynku administracji od strony Skłodowskiej, gdzie powstanie blok operacyjny i miejsca dla pacjentów łóżkowych. I jeszcze jedno miejsce koło neurologii.
0: Mówił zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku Jacek Roleder.
5: Istotne dla Białegostoku.
0: W listopadzie Białystok ponownie stanie się miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów granicznych. Drugie Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej będzie poświęcone m.in. polityce spójności, rozwojowi gospodarczemu i wyzwaniom stojącym przed wschodnią flanką Unii Europejskiej. Organizatorami wydarzenia są województwo podlaskie i miasto Białystok, mówi marszałek Podlasia Łukasz Prokorym.
12: Forum zeszłoroczne, które była to pierwsza edycja, jego celem było pokazanie władzom Unii Europejskiej o problemie, jaki dotyka regiony wschodnie Unii Europejskiej. I to forum przyniosło pewne efekty, chociażby to, że zostały zmienione zasady wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy europejskich z 85% do 95%, czyli to powodowało, że właśnie w tych krajach wschodnich Unii Europejskiej beneficjenci zamiast wkładu na poziomie 15% mogli mieć wkład na poziomie 5%, czyli ta oszczędność o 2/3 pozostawały środki u tych właśnie beneficjentów, czyli u przedsiębiorców, gmin i innych podmiotów. To był pierwszy efekt tego forum. Drugi efekt to był komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego, w którym Komisja w skrócie powiedziała o tym, że silna Europa jest wtedy, kiedy są silne regiony wschodniej Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo Unii zależy od bezpieczeństwa regionów wschodnich i rozwój tych regionów wschodnich jest jednym z fundamentów polityki spójności prowadzonej przez Unię Europejską. I forum, które będziemy mieli 4 listopada, jest kolejnym krokiem, kiedy przechodzimy od ogółu, czyli przedstawienia tego problemu, do debaty i przedstawienia faktów i konkretnych informacji, w jaki sposób regiony wschodniej Unii Europejskiej na taką pomoc liczą. I w trakcie tego forum będziemy mówili chociażby o tym, że oczekujemy jednolitej definicji regionów wschodnich Unii Europejskiej we wszystkich dokumentach i prawnych, i finansowych Unii Europejskiej, że oczekujemy zmiany w rozporządzeniu definicji sytuacji nadzwyczajnych, nie tylko o sytuacji związane chociażby z klęskami żywiołowymi, ale także z konfliktami geopolitycznymi czy sytuacjami kryzysowymi na granicach, to co mieliśmy w naszym regionie. To jest niezwykle ważne pod kątem zmiany przeznaczenia funduszy europejskich, którymi dysponują regiony. Wtedy, jeżeli ta definicja by była rozszerzona i zmiana, wtedy takie zmiany, chociażby przeznaczanie celów, jest o wiele szybsze, nie wymaga przeglądów śródokresowych, nie wymaga tych wielomiesięcznych negocjacji i procedur w Komisji Europejskiej. Kolejny pomysł, który oczywiście kolejny raz będziemy w trakcie forum lobbować, to jest tak zwana premia za odporność. Do naszego forum dołączyli kolejni niezwykle ważni partnerzy, Polska Grupa Zbrojeniowa, czyli ten podmiot, ta nasza krajowa spółka, która jest dzisiaj odpowiedzialna za te wszystkie przetargi zbrojeniowe, które są w naszym kraju, w tym naszym regionie. Też będziemy pokazywali te firmy, które korzystają z programu SAJO, będziemy pokazywali nasz regionalny skarb, czyli pojazd Blusz. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie miała swoje oddzielne panele kilku godzin, gdzie te różne tematy będą poruszane. Kolejny niezwykle ważny partner, Europejski Bank Inwestycyjny, niezwykle ważny chociażby pod kątem rozmowy o przyszłości instrumentu East Invest oraz o przyszłości strategii Right to Stay, prawa do pozostania, czy czegoś niezwykle ważnego dla naszego regionu. Ważna data, 14 września, wtedy rozpoczynamy rejestrację na forum. Liczymy, że podobnie jak pierwsza edycja, to będą też goście właśnie ze tych wszystkich regionów wschodnich Unii Europejskiej, ponieważ jesteśmy w takim momencie dyskusji o przyszłości polityki spójności na perspektywę 2834, że jestem przekonany, że ten wspólny głos, który będzie wybrzmiewał z tego wydarzenia, będzie niezwykle ważnym argumentem, niezwykle ważnym głosem w dyskusji o przyszłych pomysłach wspierania regionów wschodnich naszej europejskiej rodziny. Również, szanowni Państwo, chcemy, aby efektem tego forum była deklaracja trudnosąsiedzka. Ja przypomnę Państwu, że już tu ten termin trudne sąsiedztwo jest terminem używanym przez urzędników Unii Europejskiej. Termin został wymyślony właśnie na naszym lokalnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Białymstoku przez pana profesora Macieja Perkowskiego w lipcu 2024 roku. Między innymi też o tym pan profesor będzie mówił na wykładzie inauguracyjnym na Wydziale Prawa na początku października. I tą deklarację zachęcamy do podpisywania. Będzie można już podpisywać w formie elektronicznej. Od 14 września zależy nam na tym, aby wszyscy, którzy chcą się pod tym podpisać z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii, mieli na to czas. Stąd rozpoczynamy to wcześniej. Rozpoczynamy w formie elektronicznej, żeby ten głos był jak najbardziej słyszalny i był przedstawicielem wszystkich zainteresowanych, czyli mieszkańców, przedsiębiorców, uczelni, szkół, gmin, każdego, komu ważny jest interes oraz los regionów wschodnich Unii Europejskiej.
0: Zdaniem wiceprezydenta Białegostoku Tomasza Klima.
14: Białystok jest oczywistym miejscem do rozmowy o bezpieczeństwie Unii Europejskiej i regionów granicznych. Regiony graniczne nie mogą być traktowane jako peryferia, bo to od siły regionów przygranicznych zależy bezpieczeństwo tak naprawdę całej Unii Europejskiej. A bezpieczeństwo to nie jest tylko i wyłącznie ochrona granic. To jest również sprawa transportu, energii, zdrowia, edukacji, miejsc pracy czy poczucia generalnie stabilności mieszkańców, którzy żyją tutaj w Białymstoku, w województwie podlaskim, ale również w innych regionach przygranicznych. Bardzo ważne jest również tworzenie mieszkańcom właśnie realnych warunków do pozostania i rozwoju w swoim regionie. Tutaj mowa jest przede wszystkim o deklaracji regionów trudnosąsiedzkich. Jedna z najważniejszych elementów forum to oczywiście wspólny głos europejskich regionów granicznych, po to, żebyśmy byli dobrze i głośno słyszalni, żeby te interesy regionów przygranicznych były realizowane, żebyśmy tutaj mogli realizować te wszystkie założenia bezpieczeństwa zarówno województwa podlaskiego, Polski, jak i Unii Europejskiej. Zapraszam do udziału w forum. Będzie to na pewno okazja do konstruktywnych rozmów o konkretnych rozwiązaniach właśnie tutaj w Białymstoku. Cieszymy się, że to właśnie Białystok jest gospodarzem drugiego forum. Liczymy na to, że będzie on takim samym sukcesem jak pierwszy rok temu.
0: Prezes klastra przemysłowego Evoluma Sebastian Rynkiewicz.
15: Z poziomu województwa podlaskiego, z poziomu miasta Białegostoku wychodzimy z proaktywną propozycją współpracy i tego, jak ma wyglądać przestrzeń dual use, podwójnego zastosowania. Nie chcemy jako region być jedynie miejscem, do którego trafiają produkty dual use. Chcemy te produkty tutaj wytwarzać wspólnie. Mamy potencjał, klaster przemysłowy Evoluma. My chcemy się skupić na tym aspekcie przemysłowym i na tym, jak włączyć podlaskich, ale tak naprawdę wszystkich przedsiębiorców z regionów przygranicznych, tego trudnego sąsiedztwa, żeby zagrożenie, które na nas wpływa, przekuło się nie tylko w szansę, ale było faktycznym, realnym benefitem położenia geograficznego. W lutym tego roku zawarliśmy sojusz dla regionu wspólnie z pozostałymi instytucjami dzisiaj obecnymi. Natomiast co jest istotne, to była deklaracja polityczna. Chcemy rozmawiać o praktycznych aspektach, stąd Polska Grupa Zbrojeniowa, stąd całe forum regionalne i to PGZ przyjeżdża do nas. Też będziemy rozmawiali o finansowaniu Banku Gospodarstwa Krajowego, w jaki sposób realizować te inwestycje i też instrumenty regionalne, instrumenty krajowe, ale też instrumenty z poziomu Brukseli, które chcemy, żeby trafiły do podlaskich przedsiębiorców. Przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, ale też do naszych liderów, do firm typu Midcap, które są lokomotywami naszej regionalnej gospodarki. Chcemy, żeby te zagrożenie, które paraliżowało obszary transgraniczne, przygraniczne przez ostatnie kilka lat, przełożyło się na szanse i żebyśmy w sposób świadomy, proaktywny budowali dobrobyt naszego regionu.
0: Prezes Polskiego Klastra Budowlanego Tomasz Kozłowski.
16: Dziś mieszkańcy Podlasia nie potrzebują zwykłego bezpieczeństwa. Dziś jest nowa informacja. Mamy nowoczesne bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo to nie tylko infrastruktura wojskowa. To też kolej, to drogi, to budynki, to szpitale, to wszystkie te zastosowania, podwójnego zastosowania, które wpływają na to, że dziś możemy się czuć tutaj bezpieczni. Jak będziemy wydawali nasze środki, środki unijne, na co pójdą te pieniądze? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie już 4 listopada na największej i najważniejszej konferencji, którą organizujemy wspólnie. Zapraszamy do Opery Filharmonii Podlaskiej 4 listopada. Zapraszam wszystkich serdecznie.
0: Prezes Podlaskiego Funduszu Ekosystemu Dolina Rolnicza 4.0 Andrzej Parafiniuk.
17: W tej części, którą Dolina się zajmuje, będziemy chcieli odpowiedzieć na moim zdaniem retoryczne pytanie, czy bezpieczeństwo można wyprodukować. Jeżeli podejdziemy do tego, oprócz tego, co koledzy powiedzieli, że bezpieczeństwo to także żywność, to także odpowiednie łańcuchy dostaw, to także odpowiedni poziom gotowości na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, to pytanie pozostaje retoryczne. I o tym będziemy mówili, w jaki sposób wykorzystać paradoksalnie potencjał, który drzemie w naszej nauce, w naszym biznesie, w naszych kluczowych branżach rolno-spożywczej, medycznej czy przemysłowej. Jak je wykorzystać do tego, żeby ten moment, w którym żyjemy, geopolityczny, tak naprawdę był ogromną szansą do nadania charakteru naszej gospodarce. To jest wyjątkowa, można powiedzieć, okazja. Mieliśmy kilka spotkań z przedsiębiorcami, którzy już to robią. Oni dzisiaj pracują nad preparatami żywnościowymi dla wojska, odpowiednio liofilizowanymi, które będą miały bardzo szybką efektywność energetyczną. Dzisiaj już to się dzieje, więc o tym też będziemy chcieli opowiedzieć. O tym, że można bezpieczeństwo wyprodukować.
0: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk.
18: Oprócz tych spraw, o których tutaj było tu już dużo powiedziane, dotyczące sytuacji terenów przygranicznych Unii Europejskiej, istotne i ważne jest również określenie silny region. Silny nasz podlaski region. Ten silny będzie wówczas, kiedy będzie występowała duża aktywność mieszkańców, ale duża aktywność również przedsiębiorców. Chcielibyśmy, aby podczas tego forum porozmawiać o tym, co naszym podlaskim przedsiębiorcom ogranicza inwestycje. 2 lata temu w województwie podlaskim praktycznie był zerowy wzrost inwestycji i naszych przedsiębiorców, ale także zewnętrznych. Nie było inwestorów zewnętrznych. I o tym, jakie przeszkody, jakie bariery spotykają nasi przedsiębiorcy przed tym, aby rozwijali swoje firmy, aby tutaj przychodzili inwestorzy z zewnątrz, a nasi rodzimi podlascy, żeby mieli dobre warunki do rozwoju swoich firm, a nie szukali miejsca w innych częściach Polski czy Europy, jak to się obecnie dzieje. To też jest niezwykle istotne i ważne w dyskusji nad całością tej strefy przygranicznej, wschodniej strefy przygranicznej Unii Europejskiej.
0: Mówił członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk. Forum Spójności odbędzie się w Białymstoku 4 listopada.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
0: Drewniane domy, a w tle budujące się bloki, bazary na osiedlach, fury na brukowanych ulicach. To obraz Białego Stoku przełomu lat 70. i 80. Poznamy go dokładniej dzięki kolekcji kilku tysięcy unikalnych fotografii Janusza Kalinowskiego. Przeleżały one u autora około 40 lat. Teraz zostaną ocalone od zapomnienia i zniszczenia oraz udostępnione w Mediatece Centrum imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało na to Białostockiemu Ośrodkowi Kultury ponad 182 tysiące złotych. Projekt obejmuje digitalizację, opracowanie i udostępnienie kolekcji około 6 tysięcy negatywów fotograficznych. To wyjątkowa okazja, by pokazać, jak zmieniało się nasze miasto, jego ulice, codzienność i mieszkańcy. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje rozmawiamy z autorem tej unikalnej kolekcji, Januszem Kalinowskim. Panie Januszu, jak pan się czuje, kiedy teraz rozpoczęła się akcja tradycja ratowania pana zdjęć, digitalizowania, no i utrwalania chyba już na wieki, no dla przyszłych pokoleń.
19: Świetna sprawa. Bardzo się cieszę z czegoś takiego, bo nie wyobrażałem sobie, że zdjęcia, które robiłem kiedyś, one będą żyły 40 lat, a po 40 latach otrzymają drugą młodość, bo właściwie przedstawienie w formie cyfrowej i pokazywanie w mediatece to już będzie tak jakby drugie życie tych zdjęć.
0: Spojrzał pan na miasto w tamtych czasach bardzo oryginalnie, bo rzeczywiście to był czas, kiedy fotografowali się bardziej ludzie w domach, to były portrety przy stołach, a pan wyszedł z tą fotografią reporterską na Białystok. Skąd wzięła się ta pasja?
19: Lubiłem właśnie spacerować i fotografować to, co się dzieje wokół, ale jak fotografowałem bardziej takie rzeczy nieoczywiste, na przykład jak był pochód 1 maja, to samego pochodu też fotografowałem, ale też widziałem policjantów czy służby bezpieczeństwa, które stoją na budynkach wzdłuż pochodu z lornetkami w długich płaszczach i obserwują, co to się dzieje.
0: To i pana obserwowali, nie bał się pan?
19: Daleko byłem, byłem niewidoczny.
0: Miał pan dobry zoom już wtedy.
19: Dobry zoom. Różne inne sytuacje też starałem się tak fotografować. Nie to, co jest tam głównym jakby wydarzenia, a to, co się dzieje wokół. Na przykład na 1 maja jeszcze taka sytuacja, że w Zwierzyńcu był zorganizowana wielka loteria, która polegała na tym, że pani siedziała przy biurku i na tym biurku na kartonie było napisane wielka loteria, a wokół nic więcej się nie działo. I tego typu rzeczy czasami też takie dramatyczne. Na przykład wypadek na ulicy Legionowej, gdzie pani, która nie żyła, leżała na ulicy, miała zasłoniętą twarz gazetą, a wokół stał w odległości dosłownie kilku metrów cały wianuszek ludzi, którzy to obserwowali. Teraz takie sytuacje byłyby nie do pomyślenia, ale wtedy tak to wyglądało po prostu. Taka była rzeczywistość. No i starałem się tego typu zdjęcia robić.
0: Temat miasto-wieś. To pana pomysł, czy tutaj organizatorów?
19: Organizatorów.
0: Jak się panu podoba?
19: Bardzo dobre. Wtedy Białystok był takim miasto wsią, tak można powiedzieć, bo ze względu na budownictwo, jakie było w mieście, ale też ze względu na mieszkańców, bo wtedy duże firmy jak Fasty czy Uchwyty ściągały mieszkańców okolicznych wsi, którzy się przeprowadzali do Białegostoku i żyli tutaj takimi zwyczajami, powiedzmy, wiejskimi, wiejsko-miejskimi. I to chyba widać na tych zdjęciach.
0: Tutaj zauroczyło mnie zdjęcie takiego wielkiego lasu wieżowców i wychodek.
19: Tak, i to jest ten kontrast i to jest to, że to żyło obok siebie. Żyły te nowe budynki, które były wtedy nowoczesne i żyły te domki, w których ludzie mieszkali i mieli wychodki, a nie łazienki.
0: Teraz czasem mówimy, że w Białymstoku jest trochę starych drewnianych domów, ale to w stosunku do tego, co widać na pana zdjęciach, to już kompletne resztki.
19: Jest coraz mniej i znikają teraz też, cały czas znikają, na przykład ulica Bema, ulica Młynowa, tamte domki drewniane, które jeszcze się zachowały, ale one są już w takim złym stanie, że tam właściwie nie ma co ratować.
0: Dni są ich policzone?
19: Dni policzone. Zobaczymy, czy żelazko się uchowa, bo żelazko jeszcze stoi.
0: No tak, wszyscy się o niego boimy, bo on tak stoi, jest wpisany do zabytków, ale...
19: Nie wiadomo, co się z nim stanie. Na razie jest, może będzie odwyremontowany i będzie malutki fragmencik drewnianego Białegostoku w centrum miasta, wśród mieściu.
0: Zdjęcia się najpierw znalazły, a dopiero później pan jako autor. I te zdjęcia już się pojawiały w przestrzeni publicznej. Czy pan je poznawał, że to są pana prace?
19: Tak, poznawałem i nie wiedziałem, skąd one tam się wzięły, ale miałem taką świadomość, że wszystkie negatywy są u mnie. Nie wiedziałem, że część negatywów tych zniknęła. A później się okazało, pan Mariusz mnie zaprosił tutaj do centrum Zamenhofa i pokazał mi te zdjęcia z tych negatywów. Się zdziwiłem bardzo.
0: Gdzieś one zginęły, ktoś kiedyś odkupił, tak?
19: Zniknęły, bo one były w takim domu, który podległ pod rozbiórkę. Teraz tam jest ulica Kaczorowskiego. Mój dziadek zbudował ten dom, a ja tam mieszkałem. Ale później te negatywy trafiły na jarmark staroci. Tam odkupił je taki pan kolekcjoner z Białegostoku i zaniósł do centrum Zamenhofa i oni je zeskanowali.
0: I oni znaleźli pana.
19: I znaleźli mnie później, tak. To ciekawa historia.
0: Co pan myślał o tych swoich zdjęciach, zanim to się wszystko wydarzyło? Nie było panu żal, że one tak po prostu leżą w szufladach?
19: Nie pamiętałem tych zdjęć, bo były one robione 40 lat wcześniej. Później zapomniałem o tych zdjęciach. Zapomniałem tych zdjęć i oglądałem latami. Część tych zdjęć w ogóle nie widziałem na papierze, tylko na negatywie, bo nie wszystkie były odbijane na papier. I tak właściwie dla mnie one przestały istnieć. Dopiero później, jak zacząłem pojawiać się te zdjęcia i niektóre były bardzo charakterystyczne i takie miałem przypuszczenie, że to są jednak moje zdjęcia. No to wtedy to mnie zainteresowało bardzo.
0: Ale śledztwa pan nie podjął. Czekał pan, aż do pana przyszli.
19: Nie, no właśnie nie. Bo nie wiedziałem, skąd one się wzięły, ale i tak właściwie zostawiłem to.
0: To teraz w ogóle, jakie pan ma uczucia, no, że to wszystko przetrwa?
19: Bardzo się cieszę. Coś, co robiłem 40 lat temu, raptem zostaje odgrzebane, odgruzowane. Z tego powstaną jakby archiwizacja, będzie to w jakiś sposób pokazane i to przetrwa następne lata. No to trudno sobie wyobrazić, że zdjęcia, które się teraz robi, za 40 lat ktoś będzie jeszcze oglądał. Zazwyczaj te zdjęcia mają teraz bardzo krótki żywot. Żyją kilka dni, tydzień, dwa tygodnie, są przykrywane następnymi zdjęciami. A tu taki fragment tych zdjęć jakby przetrwał 40 lat. No i chyba następne lata jeszcze będzie gdzieś funkcjonował. Także to jest taka, no, dla mnie duża rzecz.
0: Wygląda na to, że przyczynił się pan do zapisania historii Białegostoku, no, domów, które nie ma, a zostaną na fotografiach.
19: Domów, których nie ma i ludzi, których nie ma, bo ludzie sprzed 40 lat też nie wszyscy do tej pory żyją. Także to jest zapis i ludzi, i sytuacji Białegostoku, i domów, architektury. Taki wycinek tamtych czasów.
0: To będą duże emocje w najbliższym czasie, jak to się będzie wszystko odświeżało, pojawiało gdzieś.
19: Tak, bardzo mnie ciekawi, co jest na tych 5000 zdjęć na negatywach, bo ich nie widziałem też 40 lat. Nie wiem, co tam jest. I czuję, że będę też zaskoczony parę razy, jak będę je oglądał. No ale jeszcze na to trzeba chwilkę zaczekać.
0: Będzie pan brał udział w tych pracach?
19: Postaram się, jak będę mógł. Sprawy techniczne niestety nie potrafię ogarnąć, ale być może, jeżeli będą potrzebne jakieś opisy tych zdjęć, gdzie to było zrobione, w jakich miejscach, to oczywiście bardzo chętnie.
0: Pamięta pan po tylu latach?
19: Niektóre rzeczy, tylko nie wszystkie, niektóre pamiętam. Ale zdjęcia odświeżają trochę pamięć, bo jak ogląda się zdjęcia nawet sprzed wakacji, sprzed paru lat, to wtedy się przypomina te miejsce. Jeżeli łatwiej dla mnie na przykład przypomnieć jakąś sytuację sprzed paru lat na podstawie zdjęcia, niż tak po prostu z głowy.
0: Rozumiem, o czym pan mówi. Czasami zdarzenia się pamięta poprzez kadry ze zdjęć, prawda?
19: I kadry ze zdjęć pomagają później odświeżyć pamięć i przypomnieć sobie jakieś sytuacje, które tym zdjęciom towarzyszyły.
0: Czyli w sumie dzisiaj trochę może narzekamy na tą powszechną zdjęciozę, ale chyba nie jest w tym nic złego, zwłaszcza jeśli ktoś patrzy trochę bardziej poza obręb swojej twarzy.
19: Bardzo dobrze, że teraz jest możliwość robienia tak dużo zdjęć, tylko tutaj jeszcze dobrze było robić jakąś archiwizację i nie wszystko przechowywać, bo niektóre zdjęcia tylko stworzą bałagan, jeżeli ich tego jest bardzo dużo, ale zrobienie porządek w zdjęciach raz na jakiś czas, raz na rok i zostawienie tylko tych najcenniejszych i tak po paru latach stworzy świetną kolekcję zdjęć, do której później będziemy mogli wracać i oglądać je i przypominać sobie sytuacje, jakie były przedtem.
0: Chyba w ogóle mamy teraz problem z archiwizowaniem. Po prostu klikamy, spojrzymy i zapominamy o zdjęciu i dalej, dalej, dalej.
19: Tak, i często po jakimś czasie robi się z tych zdjęć duży bałagan i nie wszystkie zdjęcia zasługują na to, żeby długo je przechowywać, a jakby zrobić taką selekcję kilkudziesięciu zdjęć z jednego roku, to później można do nich wracać i będą przypominać te dobre sytuacje, a jeżeli ich jest bardzo dużo, to te najfajniejsze zdjęcia mogą w tym tłumie zniknąć.
0: Panu zdjęciom to na szczęście już nie grozi, przeleżały tyle lat.
19: Tak, 40 lat, przeszły próby czasu, 40-letnią.
0: Także... O, i to też jest siła kliszy, prawda?
19: Siła kliszy, tak. Wszystko utrwalone na kliszach, nie na papierze. A teraz z tych klisz będą robione odbitki i papierowe będą robione i będzie to zarchiwizowane. Także świetnie.
0: Nagle taka zupełna niespodzianka. Przetrwa pan w swoich zdjęciach.
19: Przetrwam.
0: Nie spodziewał się pan?
19: Nie spodziewałem się, bo te zdjęcia przez 40 parę lat, one nie istniały. Część tych zdjęć już istnieje od jakiegoś czasu, w tym sensie, że można je obejrzeć, a teraz będzie następne 5000 zdjęć, które będzie można też obejrzeć i które przetrwają. Jeżeli ktoś będzie chciał je obejrzeć, to na pewno będzie można to zrobić w archiwum Centrum Zamenhofa.
0: Dziękuję bardzo i gratuluję. dziękuję. Takiej niespodzianki.
19: Ja również bardzo dziękuję.
0: Z Januszem Kalinowskim rozmawiałam o utrwalonych przez niego fotografiach Białegostoku przełomu lat 70. i 80.
5: Pasjonująca historia naszego regionu.
0: Mówi dyrektorka BOKU Martyna Faustyna-Zaniewska.
20: Moi koledzy z Centrum Zamenhofa zaprosili do współpracy pana Janusza Kalinowskiego, który jest autorem fantastycznych fotografii Białegostoku z lat 70. i 80. Taka fotografia z jednej strony bardzo reporterska, ale z drugiej strony bardzo społeczna, pokazująca nam, jak Białystok wyglądał w tamtych czasach, jak się zmieniał, jak dokonywała się ta transformacja. Transformacja tak naprawdę ze wsi do miasta, bo pamiętajmy o tym, że Białystok został bardzo zniszczony w okresie wojny, potem był odbudowywany, ale tak naprawdę dopiero po jakimś czasie zaczął przeobrażać się w miasto i mam wrażenie, że do dzisiaj w to miasto się przeobraża i zmienia się cały czas. Natomiast dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dofinansowanie na taki 2-letni projekt, w ramach którego będziemy mogli zdigitalizować negatywy. Założyliśmy sobie digitalizację około 6 tysięcy fotografii, natomiast dzisiaj już wiem, że jest ich znacznie więcej. Więc z jednej strony będziemy chcieli pokazać jej na wystawie i w specjalnym albumie, ale zachować je także dla potomków naszych w ramach Mediateki, która funkcjonuje w Centrum Zamenhofa, a więc z czasem będzie można je sobie też z poziomu komputera po prostu usiąść w domu i obejrzeć. Natomiast chyba najważniejsze jest jednak to takie obcowanie bezpośrednie ze sztuką, dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby jeszcze w tym roku pokazać wystawę z tymi fotografiami, ale będziemy na nią jeszcze zapraszać bliżej terminu wernisażu, ale już dzisiaj bardzo cieszymy się i na tę współpracę z panem Januszem Kalinowskim i to, że będziemy mogli zachować od zapomnienia jakiś fragment Białegostoku.
21: Mariusz Bieciuk, Białostocki Ośrodek Kultury. Wszystko zaczęło się tak niespodziewanie dosyć, bo już kilka ładnych lat temu pan Andrzej Trzciński przyniósł do nas album z negatywami i to były bardzo ładne zdjęcia, które funkcjonowały u nas w przestrzeni i wtedy też udało się je zdigitalizować w ramach innego projektu.
0: Ale nie znaliście autora?
21: Nie, nie znaliśmy autora. Pan Andrzej jest po prostu kolekcjonerem, kupił to tak jakby na giełdzie gdzieś w staroci, no w jakiś sposób to nabył. Dla nas to były anonimowe zdjęcia, myśmy ich używali, one były na wystawach, w jakichś publikacjach i w momencie, jak je zdigitalizowaliśmy, udostępniliśmy w internecie, wśród tych zdjęć były też autoportrety. Ja udostępniłem na jednej z grup facebookowych dotyczących historii Białegostoku te autoportrety z pytaniem, czy ktoś zna autora.
0: Czyli prowadził pan śledztwo.
21: Troszeczkę takie śledztwo. Bardzo szybko, bo już gdzieś tam po pół godzinie miałem telefon i dane pana Janusza, się skontaktowałem.
0: Mówił Mariusz Bieciuk z Białostockiego Ośrodka Kultury. Temat jest też bliski sercu wiceprezydenta Białegostoku Rafała Rudnickiego. Panie prezydencie, widziałam tutaj, że ewidentnie jest pan zafascynowany tą kolekcją.
22: Rzeczywiście, bo trudno znaleźć tak ogromny zbiór zdjęć dokumentujący Białostok z lat 70. i z lat 80. To jest coś wyjątkowego, ponad 6 tysięcy zdjęć pokazujących miasto, którego nie ma, bo Białystok przez te kilkadziesiąt lat bardzo się zmienił, zupełnie wygląda inaczej. Z miasta o charakterze zupełnie innym, czyli takiego miasta, które było zabudowane domkami drewnianymi, jednokondygnacyjnymi, przemienił się w miasto z wysokimi blokami, wieżowcami, z asfaltowymi ulicami. Zupełnie inny charakter miasta, ale też i zupełnie inny charakter ludzi, którzy wtedy to miasto tworzyli. Świat się zmienia, zmieniają się też ludzie przez 40-50 lat. Nie tylko inne stroje, ale inne twarze, inne zajęcia. I to wszystko na tych zdjęciach widać, więc warto zapoznać się z tą kolekcją. Cieszę się, że Białostocki Ośrodek Kultury otrzymał na to dofinansowanie, które pozwoli na to, żeby z tymi zdjęciami zapoznali się nie tylko ci, którzy interesują się fotografią, ale kolejne pokolenia mieszkańców naszego miasta.
0: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
0: A teraz zapraszam na Dwigry. Opowiemy Wam o dziewiczej faunie i florze Wigierskiego Parku Narodowego. Zajrzymy też do Muzeum Wigier, które snuje historię tej krainy. O magii tego miejsca opowiedział nam rdzenny mieszkaniec, kierownik Muzeum Wigier Maciej Ambroziewicz.
23: Wigry powstały jakieś kilkanaście tysięcy lat temu. 18 tysięcy lat temu ten teren opuścił lodowiec. Ta epoka lodowcowa trwała więc 100 tysięcy lat. Lodowiec się cofał i nasuwał. W Białymstoku stworzył rzekę Białkę na przykład. Być może jeszcze nie rynek Kościuszki, ale rzekę Białkę pewnie stworzył. Oczywiście u nas na Suwalszczyźnie zostawił po sobie setki jezior, kilkanaście różnej wielkości rzek i oczywiście wzgórza. To nas powiedzmy wyróżnia w tej części Polski. Ale też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że no tak wyglądał krajobraz pewnie i w okolicach Białego Stoku, prawda? Tylko minął czas, ten teren się przekształcił naturalnie, też trochę pod wpływem człowieka. To się jak gdyby w ten sposób przekształcało. Sam teren wokół Wigier zaczął zarastać lasem dopiero kilka tysięcy lat temu. Obecność ludzi odnotowaliśmy jakieś 10-12 tysięcy lat temu, tych pierwszych, te najstarsze znaleziska archeologiczne. Same Wigry, nawet sama nazwa, prawda? Jeśli mówimy o nazwę, też trzeba tę nazwę łączyć z tymi mieszkańcami, którzy nazwali różne rzeki, różne jeziora na terenie dzisiejszej Suwalszczyzny, czyli tej północnej części województwa podlaskiego. Sama nazwa Wigry, czy to określenie zostało po raz pierwszy odnotowane w kronice Długosza, która odnotowała fakt pobytu na tym terenie w roku 1418 króla Władysława Jagiełły na Łowach. I wtedy wiemy, że te Wigry istnieją w zapiskach archiwalnych. Wiemy też, że w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest kościół i klasztor pokamedulski, musiał być dwór myśliwski. Później ten dwór był powiększony, stał się pałacem myśliwskim. Dopiero później tu przyszli zakonnicy Kameduli, tak bardzo kojarzeni z Wigrami. Zawsze podkreślam, że w zasadzie od XV wieku, w tym miejscu, gdzie są Wigry, bywali w zasadzie wszyscy władcy Polski i Litwy. Wszyscy, bez wyjątku. Tutaj przecież bywał ze swoją kochanką najwybitniejszy władca I Rzeczypospolitej, Władysław III Waza. Niedaleko stąd zmarł na kolanach Owy Łuszkowskiej. Jest piękny opis jego dość dramatycznej śmierci. Tutaj też gasił swój żal po utracie żony Barbary Radziwiłłówny Zygmunt August. I oczywiście tutaj też bywał, zupełnie w innych celach, papież Polak i Jan Paweł II. Także tu możemy wskazywać różne postacie, które się przewinęły przez Wigry. I oczywiście Wigry stały się też natchnieniem dla pisarzy, poetów. Tutaj bywał przecież Herbert, niedaleko stąd zdarzało mu się mieszkać. Tutaj przecież przebywał również i Czesław Miłosz. Także możemy całą plojadę osób znanych wskazywać. Mamy teraz rok Wajdy. Wajda przecież był częstym gościem Wigier i okolic naszych nadwigierskich.
0: Rzeczywiście wyczuwa się tu taką pierwotną ciszę w tych dziewiczych lasach i w ostępach wodnych, rzeczno-jeziornych. Pewnie też dlatego, że wciąż jest tu mało ludzi.
23: Bardzo pomocne nam były wojny w tym zachowaniu, bo wojny niszczyły kolejne fale osadnictwa i jak gdyby ograniczyły to osadnictwo, ale ta fala narasta zainteresowanie Wigrami i to, że Wigierski Park Narodowy powstał kilkadziesiąt lat temu, stał się takim strażnikiem tego dziedzictwa, ale trzeba przyznać, że ten park powstawał w sytuacji, kiedy była zupełnie inna sytuacja ekonomiczna. Zamożność ludzi była mniejsza. W tej chwili ta zamożność jest większa i jest większa chęć, żeby mieszkać w ładnym miejscu. I to jest, mówiąc szczerze, największy problem, jeśli chodzi o Wigry i zachowanie Wigier, czyli taka presja osadnicza. Ale to się spotyka wszędzie. Tutaj Wigierski Park Narodowy nie jest wyjątkiem, ale rzeczywiście z tą presją staramy się walczyć. Możemy ograniczyć, możemy nie walczyć, tylko ograniczyć. Chociaż zapędy są ogromne, no bo Wigry i okolice są magnesem, który przyciąga wielu ludzi. I ja też tutaj, mówiąc szczerze, dzielę ludzi na kilka kategorii, ci, którzy tutaj się pojawiają. Pierwsza kategoria to tacy ludziarze jak ja. Oni tutaj się urodzili. Mój przodek zbudował wieś na przełomie wieku XVII-XVIII. Jak gdyby nie ma wyjścia. Tutaj się tak zagnieździliśmy. Druga kategoria to tacy ludzie jak moja żona, którzy powiedzmy się zakochali kiedyś tam tych, którzy tutaj mieszkają i tu się sprowadzili. Trzecia kategoria to ci ludzie, których cenię najbardziej. To są ci, którzy tu przyjechali dobrowolnie, zakochali się w tym miejscu, jak gdyby z własnej nieprzymuszonej woli. To jest ta najcenniejsza kategoria. A kategorii czwartej nie wspomnę, bo tych zawsze pomijam milczeniem. Wigry Jezioro to jest oczywiście ten główny magnes, ale na terenie Wigierskiego Parku Narodowego mamy w sumie 42 równe jeziora. Mamy kilka rzek. Oczywiście ta największa rzeka Hajcza, która przepływa przez całą część polskiej Suwalszczyzny, ale też mamy takie pomniejsze rzeki, które do nas tutaj wpływają i tworzą pewien klimat. Jeśli chodzi o Wigry, zawsze mam ten kłopot, jak się liczy te brzegi Wigry, no bo samo jezioro ma tych brzegów kilometrów 70, ale jak się połączy te wszystkie jeziora, które stykają się z Wigrami, jak Leszczewek, zespół jezior tutaj przy Gawrychludzie, długie, okrągłe, publiczne, to się nagle rozrasta do znacznie większych obszarów, także Wigry są bardzo różnorodne, bo mamy i wzgórza, mamy jezioro, mamy rzeki, tereny podmokłe, oczywiście lasy. I też trzeba wyraźnie powiedzieć, że staramy się ułatwić przemieszczanie turystów po parku poprzez ścieżki piesze
1: i pieszo-rowerowe tak naprawdę, ale też staramy się część miejsc ograniczyć, jeśli chodzi o penetrację ludzi, aby dać możliwość zwierzętom na spokojny byt i spokojne rozmnażanie się w ostępach wigielskich, bo nie cała przestrzeń powinna być ludziom udostępniona. To też trzeba wyraźnie powiedzieć.
2: W sposób naturalny wyspy się tak fajnie zachowały i tu widać ogromne rzesze ptaków na tych wyspach.
1: No tak, akurat pewnie Państwo myślą o wyspie Mysiej, ale tam są kolonie trzech ptaków. Kormorany tak kwakają, gawrony tak kraczą, a mewy tak piskliwie się zachowują. Tak, są odgłosy trzech różnych ptaków. Na samym szczycie są kormorany, które łowią ryby. Poniżej są gawrony, które napadają na kormorany, żeby ukraść im ryby. Najniżej wśród traw jest mewa białogłowa, migrant z południa, która napada na jednych i drugich, żeby zabrać ryby i pisklaki. Także w zasadzie na górze jest ta klasa pracująca, a poniżej no, są ci, którzy są taką nadbudową, która napada i okrada. Można łatwe analogie tutaj też powiązać ze światem ludzi i jak gdyby, kto pracuje, a kto wykorzystuje tych, którzy pracują. Tym niemniej oczywiście zaobserwowaliśmy na przykład bardzo wyraźny spadek na przykład kormoranów. W wyniku tej presji właśnie chyba tych ptaków, które jednak okradają właśnie kormorany z ryby. To jest naturalne zachowanie. Przecież wilk nie zabije stada krów, żeby zabić, prawda? Zabije, mówię o zwierzętach w lesie, zabije tylko tyle, ile zje. Człowiek zabija dla przyjemności, niestety. Także to jest zupełnie nieporównywalne.
0: O ludziach, zwierzętach, ptakach i oczywiście jeziorach Wigierskiego Parku Narodowego opowiada dzisiaj w Radiu Złote Przeboje kierownik Muzeum Wigier, dr Maciej Ambroziewicz. Wędrowaliśmy wśród dziewiczej natury, a teraz zajrzymy do miejsca, które w ciekawy sposób stara się o niej opowiedzieć, zachować ją i przechować najważniejsze jej skarby.
5: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
0: Historie wigier, otaczających je lasów i ogromu zwierząt i ptactwa, które tutaj bytuje, opowiadacie w Muzeum Wigier. Robi wrażenie ta grota lodowa, która przypomina okres zlodowacenia. Ciekawie odtworzone miejsca lęgowe ptaków, domki bobrów, czy struktura jezior, na przykład pokój z odtworzonym dnem jeziora, roślinnością unoszącymi się w wodzie rybami i bardzo dobrze odtworzonym, migającym światłem, które robi wrażenie, że faktycznie my jesteśmy na tym dnie zbiornika wodnego, no ale macie też żywe ryby.
1: Mamy niewiele artefaktów.
2: To ten kieł chyba jest ciekawy, chyba taki najstarszy eksponat.
1: Nie jest najstarszy, nie. Mamy kość na przykład krokodyla.
0: Oho, a skąd ona jest?
1: Stąd. Krokodyla. To jest dobra sprawa, ale są te warstwy geologiczne i lodowiec naw lub równe rzeczy. Mamy taką kość krokodyla sprzed 40 milionów lat. Ja myślałem, że to jest żebro dinozaura. Tak sobie wyobrażałem, ale skonsultowałem to w Pigo w Muzeum Ziemi. Okazało się, że to jest fragment żebra krokodyla. Kolega specjalista od krokodyli wyliczył, że była długość tak między 10 i 12 metrów. Krokodyl równańcowy ma największy znany na świecie, miał długość niecałe 6 metrów.
2: Gdzie go znaleźliście i kiedy?
1: Na polu. Chodzimy, patrzymy pod nogi, potykamy się o coś i czasami się potknie o nogę martwej sarny, a czasami się potknie o kawałek krokodyla. Trzeba patrzeć.
2: Czyli cały czas coś znajdujecie? To jeszcze z tych starszych ten kieł?
1: Cios też jest starą rzeczą. Powiem pani w ten sposób. Jak udało się wzbudzić pewną ciekawość wśród na przykład mieszkańców Sejn, jak się tam znalazło przy wykopach parę rzeczy, to okazało się, że tam się tych rzeczy znalazło znacznie więcej. I to jest taki mankament. W dawnych czasach w szkołach uczulano, żeby takie rzeczy znajdować. Jak się coś ciekawego znajdzie, czasami jest to śmieci ciekawego, ale do szkoły przynosić. Teraz nie ma tego nawyku. Przypuszczam też, że z całą sympatią dla naszej kadry, która uczy w szkołach, nie odróżnią kamienia od fragmentu kości.
2: Czyli do was trzeba przynosić, do Muzeum Wigier.
1: Zachęcamy, służymy, zachęcamy. Ten cios tego na przykład mamuta, on jest sprzed 25 tysięcy lat. Przyniósł tam mieszkaniec, znalazł go gdzieś tam grzybą, coś w bagnie. I tak mi się skojarzyło.
2: A kiedy to było?
1: Lat temu 10.
2: Może być całkiem nowy, stary eksponat.
1: Tak, ale my dostajemy. Na przykład dostaliśmy tu akurat eksponat w postaci kawałka ciosu mamuta, ale na przykład dostaliśmy całą kolekcję znakomitych meteorytów. Artefaktem jest ten budynek, w którym jesteśmy, bo to jest taki artefakt bardzo cenny, co też należy podkreślić, bo muzeum mieści się w dawnej stacji hydrobiologicznej. Ja wiem, że teraz ta hydrobiologia to brzmi tak jakoś niezrozumiale, o co chodzi i hydro, i biologia, nie wiadomo o co chodzi. Ale w tym budynku przez kilkanaście lat przed wojną
23: funkcjonowała właśnie taka stacja badawcza, która zajmowała się badaniem wody. Powiem tak może bardzo skrótowo. W tej chwili jakby wszyscy intuicyjnie przynajmniej wyczuwają, co to jest ekologia. Taki zespół zjawisk sprzyjających pewnym procesom i zachowaniu tego rodzaju środowisku. Ale to pojęcie ekologii tak naprawdę stworzyło trzech naukowców. Neumann, Dorweg, Tiedemann. Niemiec z takiego Instytutu Cesarskiego, Kaisera, w tej chwili to jest Instytut Plancka w Berlinie, i trzecia osoba, Alfred Nityński, kierownik tejże stacji. I trzeba to wyraźnie podkreślić, że w tym budynku, w którym teraz jesteśmy, powstało kilkadziesiąt prac kluczowych dla nauki światowej. Nie tam regionalnej, polskiej czy europejskiej, ale światowej. One stworzyły zręby pod to, co my nazywamy teraz ekologią. I warto to przy okazji każdej wspominać. Ja mówiłem o wybitnych postaciach, które przewinęły się przez to miejsce, gdzie jest teraz klasztor wigierski, ale przez ten budynek przed wojną też się przewinęło wielu wybitnych naukowców, którzy tworzyli zręby ówczesnej nauki europejskiej i światowej. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Niestety Lityński został zamordowany tak naprawdę przez Sowietów w roku 1945 w czasie jego transportu gdzieś tam w głąb właśnie tego imperium zła, ale jego dziedzictwo przetrwało i to jest też istotne. I my staramy się przynajmniej jakiś ten wycinek tego dziedzictwa również pokazać w naszym muzeum, ale przyjęliśmy sobie troszkę inną zasadę. Wiele lat temu, jak myśleliśmy o muzeum, to założyliśmy, że nasze muzeum ma uczyć, ale i bawić. Co zawsze podkreślamy, my nie jesteśmy szkołą. Staramy się pokazać pewne zjawiska w troszkę inny sposób. Ja to miałem Państwu okazję pokazanie na przykład czaszki bobra czy czaszki wilka, ale też powiedziałem o tym, co jest związane trochę z polityką i ekonomią w takiej skali globalnej. Bo warto

0: może nie, bardziej w Szkocji i w Anglii, bo oni zaprzestali gdyby eksportu dębiny na początku wieku XVIII, bo po prostu tę dębinę wycięto, a Europejczycy, którzy kolonizowali Amerykę, nauczyli się używać do budowy okrętów materiały, które tam już można było znaleźć. Mamy dobre kontakty tutaj, jeśli chodzi o Fundację PRO, która prowadzi to miejsce, które kiedyś było klasztorem, teraz jest naprawdę ośrodkiem i mamy szereg projektów wspólnych. Nie wiem, nawet ostatnio pomagaliśmy zrobić taką grę terenową, łazikowanie po Wigielskim Ostrowie, aby to powiązać ten ostrów trochę z historią, trochę właśnie z przyrodą, tak żeby to trochę stało się takim magnesem, który będzie przyciągał turystów również w ten sposób.
1: Po Wigielskim Parku Narodowym i jego muzeum oprowadzał nas kierownik instytucji Maciej Ambrosiewicz. I to tyle w tej części programu. Dziękuję Wam za wspólną wyprawę. Julita Grzywa.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: Reklama.

0: To jest Radio Złote Przeboje.
1: Let me see you dance, man.